Jestem jak ślepiec, szukam jej petem, rzuconym w kałuż najcichszy szum. Mignęła w metrze pół pocałunkiem, błysnęła iskrą wiślaną toń. To chyba zmierzch ostatnim błyskiem, albo obrączka, gdy w dłoni dłoń. Jest miłość w mieście tajna i prędka, ale skrywana w sercu na dnie. Chodzę i szukam jej wśród budynków, w wieczornym tłumie, gdzieś przecież jest. W milczącym tłumie.

stare rondo, w pustym portfelu gwizdże na strach. Wysiada, wchodzi po schodu w cieniu na zburzonego budynku dach. Łapie tam słońce i szare krople będą za pryzmat dla rozstań łez. Gapi się w zmierzch gdzieś nad Bemowem, trochę jej nie ma, a trochę jest. Jest miłość w mieście, nieśmiała, krucha, łatwo ją zdeptać, przegapić w tle. Chodzę i szukam jej w błysku ulic na miasta.

Miły, miły, miły, miły młody człowiek. Ja mu tu ten dałam jeść placek. Czekał i czekał na ciebie.

jak nie wiem. Miły, młody człowiek. No, miły, młody człowiek.

to był u ciebie. No, zdjęcia widział twoje. Mu mówiłam, jak ten, czy się bałaś pralek. Pamiętasz? Pamiętasz? Prali boje. No.

0: miły, miły, miły, młody człowiek. Co tak długo w ten wtorek siedział ten u ciebie? Co on nie pracuje? Wychodzi na siusianie i tu przy kuchni lezie. Dzień dobry,
1: dzień dobry.
0: Nic nie powie. W ogóle nic nie powie.

czemu Busia tam przesiaduje ciągle? Co ona się tak wije przy jego ten kurtce? Co, maruje? Zimą? Miły, młody człowiek, no nie mogę. Miły, młody człowiek.

recytuję teraz tekst o zapeszaniu, żeby nie zapeszyć. Że inni nas zapeszą, że inni nas nie zrozumieją, no, no, no. I żeby nie zapeszyć, żeby od siebie daleko nie wypaść. Ale o mordzio, możemy wypadać, ile chcemy, ale i tak jedziemy obok siebie.

0: I żeby było spójne. Tylko żeby było spójne. Żeby to coś było dobre, żeby było dobre, żeby sobą przedstawiało, więcej niż może przedstawić. I żeby wszyscy byli dumni, i fruwali, z tego, żeby inni, a gdzie ja?
1: I ja chciałabym, żeby to, co mówię...

0: powtarzać, żeby się nigdy nie powtarzać. Starego nie powtarzać, ani nowego nie powtarzać. Bo jak się powtórzysz, to leżysz. I może wtedy trafi do choć jednej płaszczyzny waszej wielostrukturalnej głowy. Nie mojej, nie mojej, a waszej. I będzie w każdym wymiarze, w każdym mózgu. Nie moim, nie moim, a waszym. I ja tak bardzo bym się chciała wkupić w wasze głowy. Nie moje, nie moje, a wasze.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

Tyle alternatyw, tyle możliwości. Ręce skrępowane mam, a twarz zmęczoną. Gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drugą markę na banerze reklamuje piękny pan. Neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz.

pomoże ci doradca. Kontakt 24H. Przecież tyle mam wyboru. Tyle do wolności. Tyle alternatyw.

fatta, ale jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płacę i naprawdę krzyczę. Jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płacę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem.

się nie śmiały, kiedy niewinnie pytał, gdzie mieszkam. Okruszki z blatu zbierał pomału, jak Śnieżka. Tak mu się jakoś nie ułożyło. Bogaty ojciec wciąż go nie rozumie, ale

Radio Afera, 98,6 MHz. Jestem bestią.

0: Autopromocja.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
4: Plan zagospodarowania eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11:00.
5: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
6: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja.
7: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
0: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
3: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.
4: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

kwieciarzy w garniturach. Siedzieliśmy chyba do 3 w nocy, a może już zaczynało świtać. Słuchaliśmy muzyki, tańczyliśmy, zostawialiśmy ślady na chodnikach.

Są często wykształceni, jeżdżą lepszymi samochodami. Ale język jest podobny, gesty te same. Tego nie da się wymazać.

czytamy te same książki. Ciągle chcemy wywoływać ataki śmiechu i chcemy zatracać się w tańcu i wracać bezpiecznie do domu. Dresiarze w garniturach.

są w polityce, w firmach i w biurach, w szpanerskich klubach, bandyci na autostradach. I tam, gdzie wycinają drzewa, betonem zalewają wsie i miasta. My ciągle patrzymy na świat przez nieco zniekształcone soczewki.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
4: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera. Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.

0: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
1: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11:00.
2: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.
4: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
5: Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
6: Autopromocja.
7: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

kawiarni milczenie. Wszyscy jak jeden mąż patrzą w ekrany. Kelnerka znudzona widzisz wyraźnie, że chce być gdzieś indziej. Blond piękność marnieje, pijąc latę z potrójnym karmelem. Metys uśmiech

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry, zaczynam Aferanek. Dzisiaj mamy sobotę, 12 września. Za mikrofonem Natalia Król. Za realizację odpowiada Grzegorz Nowacki. A imieniny dzisiaj obchodzą Maja Maria Giwon, Piotr, Marlena, Franciszek, Amadeusz, Sylwia, Sylwin i Cyrius. Wszystkiego najlepszego. Z nietypowych świąt obchodzimy dzisiaj Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe-Północ. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, Święto Wojsk Lądowych i Dzień Brukarza. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich brukarzy. Więc tak, słuchamy dzisiaj aferanek, jest godzina 9, więc zaczynamy.

Otwiera się dzisiaj, to już dzisiaj, Targ Śródecki. Czyli do zaoferowania tutaj będzie. O nie, to wczoraj. Od wczoraj to jest otwarte. Okłamałam was wszystkich świetnie, jak zwykle. Dzisiaj jest otwarty od godziny 14:00 do północy. Więc tak, Park Śródecki jest dzisiaj otwarty. Jeśli potrzebujecie tak samo bardzo interesujących i tak samo bardzo zwięzłych informacji, to pamiętajcie, sobotni aferanek, Radio Afera 98,6 FM.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
4: Normalnie o tej porze.
5: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
6: Bo to normalne o tej porze.
7: Tak.
6: Raz lepiej, raz gorzej.
8: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Autopromocja. Reklama.
9: A gdyby tak zareklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.

przychodzimy do Was z nowością. Mamy do zaproponowania Maltę. Z tego, co się dowiedziałam, mój prowadzący, realizator, był kiedyś na Malcie. Ale jak ustaliliśmy, to była Malta poznańska. Nie ta prawdziwa Malta, chociaż w mojej głowie Malta poznańska jest tą prawdziwą. Jeśli chodzi o sam utwór, to Tom Pigment przychodzi do nas i oferuje nam tutaj taneczne, gitarowe grania. Jest to czysta indie rockowa energia z takim klimatem, który przynosi czasy. Tutaj mamy Two Doors Cinema Club. Więc posłuchajmy może, czy Malta jest o naszej Malcie, czy o tej prawdziwej Malcie.

Przechodzimy do stałego punktu programu, tylko muszę teraz poczekać chwilkę. Muszę chwilkę poczekać, tutaj już wszystko się robi powoli albo szybko. Nie wiem, jak się robi. Mamy to.

Ej, trzecie solo wykonuje taktyczny ruch. Gubisz moje ślady w dymie. Potężny buch, bardziej sztywny od tych wszystkich zasad, jak mój. Dla ciebie może być to trudne. Nie wiesz, co to trud. Smak życia pyszny dostał uraz psychiczny. Dla tej gry jestem chyba zbyt autentyczny. Stan rzeczy faktyczny, chłód arktyczny. Nasza bawełna grzeje drożej niż piec elektryczny. Jestem heavyweight, jem pizzę co... Przepraszam, wzruszyłam się. Jestem heavyweight, jem pizzę co ma sery w rantach. Nie zmieniam życia specjalnie po to, by to nagrać. Jak wielu ludzi robi tutaj, co innego mam na barkach. Bardziej niż na skakankach, wolę być w górach na nartach. Nie potrafię robić muzy populistycznej. Za klipy pewnie wbity opinii publicznej. Razi biała perła, jeszcze czystsze Nike. Przepraszam, to jest tak wzruszający tekst. Nie wytrzymuję po prostu. Klimat czyni nas bezczelnymi. Nikogo nie hańbi, wiesz? Banger King. Jak mam nie robić takich rzeczy, skoro życie coraz bardziej cieszy. Mam wkoło bandę tych samych kotów, nie jakiś. Jeśli spiszą kiedyś królów trapu, to ja byłem pierwszy. Banger King. Jak mam nie robić takiej rzeczy, skoro życie coraz bardziej cieszy? Skoro życie coraz bardziej cieszy, mam wkoło bandy tych samych kotów, a nie jakiś. Jak spiszą kiedyś królów trapu, to ja byłem pierwszy. Banger King, Banger King. Kochaj albo giń, Burger King. Daję ci w numerach tyle, ile mogę, bratku. O resztę weź nie pytaj. Nie wiem, nie było tematu. Więc tak, zakończmy w ten sposób tą wspaniałą przygodę z utworem Banger King. Była to wspaniała podróż i wszyscy tutaj się ze mną zgadzają. Było to wzruszające, głębokie i naprawdę, naprawdę wybitne.

Dzisiaj ma się odbyć konferencja naukowa z powodu jubileuszu 30-lecia Bambrów Poznańskich. Mają dzisiaj obradować w Bibliotece Radczyńskich, jak mówi prezes stowarzyszenia. To będzie przede wszystkim okazja do wspomnień. Towarzystwo przypomina historię Bambrów, którzy od 18, którzy w 18 stuleciu przybyli do Poznania z okolicznych wniosek. Jest to bardzo miła okazja, tak mi się wydaje. W sensie bardzo się cieszę, że to już 30 lat, jeśli chodzi o to stowarzyszenie. Nie myślicie? Nie myślą, nie słuchają mnie jak zwykle. Ale tak, wszyscy się zgadzamy, że to bardzo miłe, że Bambrzy obchodzą teraz swoje 30-lecie w Poznaniu.

0: Singiel na raz, czyli będzie o Queen i Bowie, więc może posłuchajmy sobie teraz tego.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Dziś przenosimy się do początku lat 80. do Szwajcarii, a dokładniej do Montreux, gdzie w słynnym Mountain Studios spotykają się dwie niezwykle ważne postacie światowej muzyki. Z jednej strony Queen, czyli jeden z największych zespołów rockowych tamtych czasów, z drugiej strony David Bowie, artysta, który przechodził przez kolejny etap swojej muzycznej kariery. Jest rok 1981 i nikt jeszcze nie wie, że z tego przypadkowego spotkania powstanie jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów dekady. Mowa oczywiście o Under Pressure. Historia tego utworu zaczęła się dość niepozornie. Queen pracowali w Montreux nad materiałem na kolejny album, a David Bowie również przebywał w Szwajcarii i pojawił się w studiu. Początkowo nie planowano wspólnego nagrania. Muzycy zaczęli jednak razem grać i eksperymentować, a niezwykła sesja nagraniowa stopniowo zamieniła się we współpracę dwóch muzycznych światów. Jednym z najważniejszych elementów utworu stała się charakterystyczna linia basu. Jej podstawę stworzył John Deacon, czyli basista Queen. Muzycy zaczęli budować wokół niego kolejne warstwy, aż powstała kompozycja, która łączyła rockowe brzmienia Queen z bardziej eksperymentalnym podejściem Bowiego. Nie wszystko podczas sesji przebiegało jednak idealnie. Bowie był znany ze swojego bardzo zdecydowanego podejścia do pracy w studiu, podobnie jak Freddie Mercury. Obaj artyści mieli własne pomysły na kierunek tej piosenki, dlatego praca nad utworem momentami była pełna napięcia. Paradoksalnie właśnie to napięcie idealnie pasowało do tematu piosenki. Under Pressure opowiada właśnie o presji, o stresie, o problemach społecznych, samotności i takim poczuciu, że współczesny świat zaczyna nas przytłaczać. Tekst pokazuje, że presja może dotyczyć każdego, niezależnie od tego, jaką wielką osiągł sławę czy sukces. Ogromną siłą utworu jest również połączenie dwóch bardzo charakterystycznych głosów. Głosy Mercurego i Davida Bowiego tworzą swego rodzaju dialog, a różnica między ich sposobem śpiewania sprawia, że piosenka zyskuje dodatkową dynamikę. Po wydaniu utworu szybko stał się przebojem i do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów zarówno Queen, jak i Davida Bowiego. Co ciekawe, jego charakterystyczny bas został później wykorzystany również przez innych artystów, co tylko pokazuje, jak mocno ten utwór zapisał się w historii muzyki popularnej. To wszystko ode mnie. Queen i David Bowie na raz.

0: Wysłuchaliście utwór Under Pressure od Queen i Davida Bowiego. Do zobaczenia o 9:30 w soboty.
1: No, to na trzy. Raz.
0: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
5: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
6: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
2: Autopromocja. Radio

Mam dla was konkurs. Mam do rozdania jedną podwójną wejściówkę do dwóch progów na koncert Jolk. Tutaj mamy... Tak, mam do rozdania właśnie jedną podwójną wejściówkę na koncert Jolk. A żeby wygrać taką wejściówkę, musicie do nas napisać SMS-a na 7148, prefiks afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe. Naszym pytaniem konkursowym dla was jest... Musimy skupić się na remontach w Poznaniu. Są remonty, jest bruk, dzisiaj dzień brukarza. Co byście cofnęli? Jaki remont byście cofnęli? I dlaczego? Koszt takiego SMS-a to złoty i 23 grosze.

0: To była nasza nowość, Zakochani w Bossanowie. Jeszcze tylko zaznaczę, że jeśli chodzi o konkurs, koncert, który oferujemy, odbędzie się w czwartek, 17 września o godzinie 19 w dwóch progach.
1: I żeby wziąć udział w tym naszym konkursie, należy wysłać numer po SMS-a pod numer 7148, dodać słowo afera, a następnie wasze imię i nazwisko i odpowiedź na nasze pytanie konkursowe.
0: Naszym pytaniem konkursowym jest z okazji Dnia Brukarza. Jaki remont w Poznaniu byście cofnęli i dlaczego?
1: A już teraz przed nami Nick Cave and the Bad Seeds.

0: i przybył do studia.
1: Przybył. Witam.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, Mikołaju.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Proszę, powiedz mi, co dzisiaj w sporcie.
1: Dzisiaj w sporcie, no sporo, sporo do omówienia. Zaczniemy od polskiej ekstraklasy, czyli naszej ligi, naszej ukochanej. Tam dwa mecze piątkowe. Raków wygrał 2-1 z Motorem Lublin. Raków Częstochowa oczywiście. No i tam...
0: Dziękuję, że mi to wszystko tłumaczysz.
1: Proszę bardzo. No, nie tylko tobie tłumaczę, ale też słuchaczom naszym.
0: Tak, tak, ale cieszę się, że próbujesz to wszystko powiedzieć, tak żebym zrozumiała również ja. Raków.
1: Tak, Częstochowa. Raków Częstochowa, który do tej pory jeszcze nie wygrał żadnego meczu ligowego w tym sezonie. Mhm. Natomiast teraz w końcu mu się to udało. Przełamał się wraz z tym, jak przyszedł do tego zespołu nowy trener, Tomasz Kaczmarek. W drugiej połowie Raków był troszkę lepszy niż w pierwszej. W ogóle ten mecz się tak otworzył po przerwie. Co prawda, no ten najbardziej kluczowy zawodnik dla Częstochowian to Patryk Maków, który ustrzelił dublet. Nie można też zapominać o Marku Bulacie, który został odkurzony tak jakby przez trenera Kaczmarka, no bo został ten zawodnik odstawiony kilka tygodni wcześniej przez poprzedniego szkoleniowca, natomiast teraz zagrał i zagrał bardzo dobrze. No a jeśli chodzi o Lublinian, to bardzo słabo gracze ofensywni, natomiast pochwalić można Kamila Lukoszka, jedynego strzelca dla tego zespołu, który bardzo ładną bramkę zdobył. Zaś drugi mecz, no to Wisła Kraków, Jagiellonia Białystok i tam totalna miazga wykonana przez Wisłę. Wygrana 2-0 to jest najmniejszy wymiar kary dla Białostoczan, którzy zaprezentowali się jak zespół cieni i totalnie nie istnieli na boisku. Fizycznie byli o poziom gorszy od gospodarzy, bo ten mecz toczył się w Krakowie. No i tutaj też dublet Angela Rodado, który fantastycznie zastępuje Jordiego Sancheza, który odszedł do Pogoni Szczecin. No ale Rodado to jest legenda Wisły Kraków, natomiast w ostatnim czasie jeszcze miał problemy z powrotem do formy, natomiast tu wystrzelił.
0: O, to jeszcze mi na poza antenią mówiłeś coś o żużlu?
1: Tak, to kolejna rzecz. Tam Mistrzostwa Świata Juniorów i duża szansa była polskiego zawodnika Wiktora Przyjemskiego na osiągnięcie fajnego wyniku, tak samo Maksymilian Pawełczak. Natomiast właśnie ten pierwszy, mu się udało osiągnąć brąz, zwycięstwo, natomiast Mikkela Andersena, który zresztą był faworytem przed piątkowym finałem tych zawodów. No a drugie miejsce Nikolaja Heiselberga, który właściwie był najlepszy w trakcie wczorajszych rozgrywek, natomiast no to zabrakło jednak mu wyników w poprzednich cyklach, żeby dogonić Andersena, tak, no i zwyciężyć te rozgrywki. Ten finałowy bieg to jakby, bo to nie miało znaczenia, to że Mikkel Andersen nie zakwalifikował się do finałowego biegu. Tam właśnie Heiselberg i Adam Bednar, którzy wygrali swoje wyścigi, i poza tym jeszcze Antoni Menzel i wspomniany przy Przyjemski. No i trochę dzięki temu właśnie Przyjemski dostał się na drugie miejsce, na trzecie miejsce.
0: O, to naprawdę fascynujące. Jestem w szoku. Jeszcze mi tutaj, jeszcze wiemy, że coś, ja wiem, że coś będzie o siatkówce. Proszę, powiedz mi, co jest w siatkówce i co jest w Europie, jeśli chodzi o siatkówkę.
1: Dalej są mistrzostwa, bo po mistrzostwach Europy kobiet, no, przyszedł czas na mistrzostwa mężczyzn, no i również Europy. No i tam sporo rzeczy wydarzyło się, no bo to cały dzień gier. No i zaczniemy od tego, co chronologicznie było, co zaczynało zmagania piątkowe, czyli mecz Ukrainy z Macedonią Północną, zwycięstwo naszych wschodnich sąsiadów 3-0. Zespół z Ukrainy potwierdzał swoją przewagę od początku spotkania. Właściwie nie musiał się specjalnie wysilać, bo Macedonia była zdecydowanie gorsza. Natomiast Ukraińcy sami sobie robili podgórkę, no i dopiero ten ostatni trzeci set pokazał, że faktycznie Ukraińcy byli znacznie mocniejszą drużyną, bo wygrali aż tylko do 10 punktów, jakby pozwoli tylko na zdobycie 10 punktów swoim rywalom. Kolejny mecz Czechy-Grecja 3-1 dla naszych, no właśnie, sąsiadów bardziej z południa. Czesi też tutaj byli zdecydowanym faworytem starcia, no i potwierdzali swoją przewagę w kolejnych setach. Jedna z partii akurat oddana Grekom, no bo to spotkanie też miało takie elementy zaciętości, natomiast Czesi byli znacznie lepsi. Kolejne spotkanie Holandia-Belgia, tutaj Belgowie 3-1, zespół z Belgii rozpoczął dobrze. dobrze. Potem oddał jednego seta Oranie. Tak troszkę koncentracja tych zawodników spadła, ale kolejne sety były już popisem Belgów. Z kolei kolejne spotkanie Niemcy, Łotwa 3-0 i Niemcy byli, Niemcy byli lepsi, nie pozwolili nawet na jednego, urwanie jednego seta Łotyszom. Bułgaria z kolei, jeden z gospodarzy, właściwie gospodarz tego turnieju, wygrał z kolei 3-0 z Portugalią i Portugalia też nic ciekawego nie pokazała. No i ostatnie jeszcze trzy mecze, Serbia, Estonia 3-1, Estonia się postawiła, ale Serbowie byli znacznie lepsi. Rumunia, Szwajcaria 3-1 dla Rumunów. No i Słowacja, Słowenia 3-0 dla Słoweńców. Pierwszy set był zacięty, ale potem Słoweńcy znowu pokazali swoją siatkarską klasę. No i dzisiaj grają Polacy o 15 z Izraelem.
0: Bardzo dziękuję za ten bardzo szybki serwis sportowy. Ze mną w studiu był Mikołaj Dilc. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: A przed wami jak zwykle nasza niezastąpiona aferowa kura.

0: Mamy 12 września, sobotę. Za realizację dzisiejszego programu odpowiada Grzegorz Nowacki.
1: A przed mikrofonami
0: Natalia Król
1: i Ewa Grajek. Z imienin dzisiaj obchodzą Maja, Maria i Gwidon, a z kolei ze świąt nietypowych mamy na przykład Dzień Brukarza.
0: Wszystkiego najlepszego dla wszystkich brukarzy.
1: Dokładnie.
0: Jeśli chodzi o inne święta nietypowe, mamy na przykład dzisiaj... Dzisiaj Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Północ-Południa.
1: Południe-Południa. Ciekawa ta współpraca.
0: I Święto Wojsk Lądowych.
1: Dokładnie. I będziemy jeszcze z wami do godziny 11.

0: Przypominamy o konkursie.
1: Dokładnie. Dzisiaj jest do wygrania podwójna wejściówka na koncert Young Filip Żukowski Kwartet. I jest to koncert, który odbywa się w czwartek 17 września o godzinie 19 w dwóch progach.
0: Tak, a żeby wygrać taką wejściówkę, należy do nas napisać SMS-a na numer 7148, dać prefiks afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na nasze pytanie konkursowe.
1: Które dzisiaj brzmi, jaki remont w Poznaniu najchętniej byście cofnęli i dlaczego? A to z tego tytułu, że mamy dzisiaj Dzień Brukarza w naszych świętach aferowych nietypowych.

0: Autopromocja.
1: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
2: Plan zagospodarowania eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
3: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30.
4: Seks Afera. W niedzielę o 19:00.
5: Wyczna podróż do bliskich nam krajów.
6: Ukłon się zaprosi na miejscu Anastus.
7: Audycja Alternatywne Rambory.
8: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Mój stary zdechł. Nareszcie. Jezu. Jak bardzo chciałam to powiedzieć.
10: Aż to dziwne, że aż tak bardzo chciałam to powiedzieć.
9: Bo ojciec od lat mi wisi.
11: Spektakl Martwy Ojciec.
9: Od lat mi wisi.
11: 19 i 20 września.
9: Jak kamień u szyi.
11: Szczegółów szukaj w sieci.
9: Od lat mi wisi. Jak kamień u szyi.
12: Patronat medialny. Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek.

0: A jakbyś mogła zostać zabrana w dowolne miejsce na świecie, to gdzie by to było?
1: Do domu.
0: Czemu do domu?
1: Chcę się wyspać.
0: Tyle jest ładnych krajów.
1: Wiesz co, ja wolę być w domu. Ja jestem człowiekiem, który lubi spędzać czas sam ze sobą w domu, wiesz?
0: No w sumie jest to jakieś podejście. Ja teraz siedzę na, w sensie jestem na wakacjach, dużo czasu spędzam w domu.
1: O,
0: i trochę uszami wychodzi.
1: Ja bardzo lubię, ja się nie nudzę w domu, ja mam dużo zajęć, wiesz?
0: Zazdroszczę, no ja potrzebuję wyjść. I jeżeli wy też potrzebujecie wyjść, to może przyjdzie do was jakiś chłopiec z miasta, który zabierze was tam, bo to jest nasza dzisiejsza nowość muzyczna w aferze.

0: od wczoraj do jutra, czyli od 11 do 13 września na kampusie Morasko w Poznaniu odbywa się tak zwana Młodosfera. Młodosfera to przestrzeń dla młodzieży poznańskiej i nie tylko, bo z całej Polski.
1: Jest to festiwal zorganizowany, jest to festiwal studentów zorganizowany z myślą właśnie o nas.
0: Dokładnie. I jest to festiwal, w którym młodzi ludzie będą wspólnie debatować, dyskutować i wymieniać się pomysłami na działania w celu naprawy szeroko pojętej rzeczywistości i jakiejś lokalnej społeczności.
1: Między innymi będą tutaj właśnie warsztaty, wykłady, spotkania z ekspertami z wielu dziedzin.
0: Dokładnie. I jest to wydarzenie, które ma na celu wykucie młodych liderów i osób, które będą chciały w przyszłości być może organizować eventy społeczne. Tutaj piszą brać sprawy w swoje ręce.
1: Tak, jeśli chodzi właśnie o samo spojrzenie na to, w jaki sposób ma to wyglądać. Tutaj właśnie branie spraw w swoje ręce, spojrzenie na to, w jaki sposób młodzi ludzie mogą zmieniać rzeczywistość.

0: ruszyły od wczoraj. Zaczęły się konsultacje społeczne z mieszkańcami w Poznaniu.
1: Dokładnie. I są to konsultacje w sprawie tak zwanych wolnych torów, czyli terenu zlokalizowanego między Wildą a Łazarzem, który od wielu lat jest terenem ściśle przemysłowym, a już od w zasadzie 2017 roku pojawiają się pierwsze pomysły, żeby w jakiś sposób ten teren zagospodarować.
0: Tak, jest to teren, który liczy 146 hektarów, w sumie w samym centrum miasta. Teraz właśnie mamy możliwość
1: wpłynięcia na to,
0: w jaki sposób będzie wyglądać to, bo jest to naprawdę od lat całkowicie niezagospodarowane miejsce.
1: Dokładnie. I takie wnioski w sprawie pomysłów i powiedzmy jakichś krytycznych uwag co do tego, w jaki sposób ten teren można zagospodarować, można składać od wczoraj, od 11 września aż do 2 października, więc czasu jest naprawdę sporo. A i form złożenia wniosku jest powiedzmy kilka, bo możemy je złożyć drogą mailową, pocztową, ale też na zasadzie konsultacji fizycznych.

0: A my znowu otwieramy nasze kartki z kalendarza, bo mamy dla was kalendarium, czyli wspomnienie wydarzeń, które wydarzyły się dokładnie tego dnia, w naszym przypadku 12 września, ale w poprzednich latach. I zaczniemy od roku 1955, kiedy to w Starym Zoo w Poznaniu zaprezentowano publicznie słonicę indyjską Kingę. I Kinga wzbudziła w tym zoo niemałą sensację, bo w dniu jej pojawienia się tam do zoo przybyło aż 15 tysięcy osób i do dzisiaj zachowały się jej liczne zdjęcia właśnie z tamtego okresu, a ludzie, którzy ją wówczas widzieli, opisują ją jako psotną i o kapryśnym usposobieniu. Słonica dożyła zresztą 50 i była w naszym zoo aż do roku 2003.
1: Tak, jeśli chodzi o inne daty, to 12 września 1940 roku urodziła się Linda Gray, znana z takich rzeczy jak na przykład moda na sukces, czy agencja modelek. Jeśli o to chodzi. W Poznaniu również, jeśli chodzi o ciekawe rzeczy, to w 2003 roku otworzono pierwszy 13-kilometrowy odcinek poznańskiej obwodnicy autostrady A2.
0: No nieźle. W którym roku jeszcze raz?
1: W 2003.
0: No patrz, to akurat ze śmiercią naszej słonicy. Niesamowite. Tak jakby nowe wcielenie uzyskała, albo coś na kształt nowego wcielenia. Ale to jeszcze nie wszystko, co wydarzyło się w 12 września.
1: Tak, jeśli chodzi o muzykę, to w 1980 roku premierę miał album Ozziego Osborna, Blizzard of Oz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
4: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
5: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Las do góry nogami. Tak nosi nazwę akcja organizowana przez Leśnictwo w Poznaniu na terenie całej Polski, mająca na celu zaopatrzenie, czy może bardziej wsparcie nietoperzy, a zatem ostatnich zresztą latających ssaków, ponieważ po zmianach urbanistycznych i klimatycznych mają one problem ze znalezieniem odpowiednich legowisk.
1: Tak, dzięki temu Nadleśnictwo aktualnie organizuje akcję, w której można wziąć udział. Są to spacery nocą.
0: Dokładnie. A o tym, gdzie znaleźć więcej informacji, opowie nam za chwilę Tomasz Maćkowiak.
2: Na stronie internetowej Lasów Państwowych po wpisaniu hasła Las do góry nogami pojawi nam się mapa. I na tej mapie mogą Państwo zobaczyć proponowane przez leśników różnego rodzaju aktywności, spacery edukacyjne, prelekcje właśnie dotyczące nietoperzy, w których mogą Państwo wziąć udział całkowicie za darmo.
0: Co takiego można zrobić, żeby wspomóc nietoperze?
2: Wywieszanie budek dla nietoperzy i takie działania chociażby w Nadleśnictwie Grodzisk na terenie poznańskich dyrekcji w ostatnim czasie były podejmowane, gdzie takie schrony dla nietoperzy zostały przez leśników rozwieszone na ambonach myśliwskich, czy też tworzymy ścieżki i szlaki z tablicami informacyjno-edukacyjnymi.
0: Zatem czym dokładnie jest akcja Las do góry nogami?
2: W wielu regionach Polski leśnicy podejmują lokalne inicjatywy mające na celu poprawę warunków bytowania nietoperzy. Wśród tych działań znajdują się takie jak renowacja starych budynków i adaptowanie ich na nietoperzarnie, instalowanie metalowych krat na wlotach do jaskiń, bunkrów, sztolni, by zapewnić spokój nietoperzom podczas zimowania.
1: Co myślisz o tej akcji? Podoba ci się?
0: Ja w ogóle bardzo lubię, jak są organizowane takie drobne rzeczy mające wspomóc, powiedzmy, jeden określony gatunek. Bo ja mam wrażenie, że jeżeli mówimy o ekologii, to mówimy o całym ogromie zjawisk roślin, istot żywych, naturalnych procesów zachodzących w skorupie ziemskiej i tak dalej. A żeby wprowadzić realną zmianę, trzeba zacząć te rzeczy rozdrabniać na małe, małe rzeczy.
1: Małe, małe rzeczy, tak jak nietoperze.
0: Tak jak nietoperze.
1: Bałaś się kiedyś nietoperzy, bo ja na przykład, powiem ci, kiedyś wymyśliłam sobie, że nietoperze, w sensie to było bardzo znane, że nietoperze wlecą ci włosy i już nie wyjdą.
0: O, ja też o tym słyszałam. Ja tego nigdy nie miałam. Moja mama mi zawsze opowiadała, że jak wchodziła do ciemnych jaskiń, to się bała, że tam są nietoperze.
1: Naprawdę? Ja na przykład ostatnio u siebie znalazłam właśnie takiego nietoperza i on właśnie latał sobie i ja po prostu stanęłam i się zastanawiałam, co to jest. I dopiero po jakichś tak 3-4 minutach oglądania, jak kręci się w kółko, zauważyłam, że to nietoperz i to w centrum Poznania.
0: No właśnie, ty wiesz, że ja chyba nigdy w życiu nie widziałam jeszcze nietoperza?
1: Naprawdę?
0: Niesamowite. A może warto byłoby się przejść w takim razie? Wybierasz się na akcję nietoperza?
1: Wiesz co? Ja się boję lasów.
0: Czy ogólnie lasów?
1: Ja boję się robactwa, wiesz? Więc okay. Ja staram się unikać takich rzeczy.

0: I mamy dla was nowość. Jest to skaza.
1: Skaza, ciekawe jaka.
0: Podoba mi się to słowo skaza. Jest mocne samo w sobie, a nie ma takich mocnych liter jak na przykład R albo...
1: Możliwe, że przez konotację jest trochę mocne.
0: Myślę, nie wiem. Są słowa, które są mocne w swoim znaczeniu na przykład, ale same w sobie nie uderzają aż tak bardzo. Jest to ciekawe, ale nowy utwór skaza.
1: Utworu Heima.
0: Artysty Heima. Tak, polski wykonawca.
1: No tak, utworu Heima.
0: Tak, jest to mocne, brudne i gitarowe, więc może posłuchajmy sobie tego, w jaki sposób to uderza, bo to słowo jest mocne. Ta piosenka też pewnie jest mocna.
1: Dokładnie, jest to nasza dzisiejsza nowość muzyczna, na którą zresztą możecie zagłosować na naszej aferowej stronie, i której to wyniki zostaną rozstrzygnięte z końcem miesiąca.
0: Tak, możecie na nią głosować na afera.com.pl / aferzasta.

0: A gdybyście szukali jakiegoś zajęcia na dzisiejszy poranek i wieczór, to mamy dla was niezastąpioną ofertę.
1: Tak, dzisiaj obchodzimy Dni Jeżyc. Od godziny 12 do 22 będzie to trwało na ulicy Słowackiego.
0: Dokładnie. I dziedzińcu szkoły podstawowej numer 36. Celem Dni Jeżyc jest, cytuję, międzypokoleniowość, jakby podkreślenie międzypokoleniowości dzielnicy. I w tym celu organizowane są tam różne wydarzenia.
1: Kiedyś usłyszałam, że Jeżyce to taki poznański Brooklyn.
0: A to jest ciekawe porównanie.
1: Tak, faktycznie. W sensie usłyszałam to w formie żartu, ale możliwe, że mogę się z tym zgodzić. Jednak Jeżyce są wspaniałe, są bardzo ładne i mają tam bardzo dużo ciekawych rzeczy. Na przykład właśnie dzisiaj będą tam stoiska lokalnych przedsiębiorców, rękodzieło.
0: Tak, dokładnie. A oprócz tego warsztaty ceramiczne, haftowanie i różne warsztaty artystyczne, a dla dzieci i młodzieży zajęcia, uwaga, kuglarskie oraz gry i zabawy podwórkowe. A także będą tam czekać na ludzi teatr cieni, zatytułowany Lisica i Żuraw i warsztaty plastyczne. Także będzie się działo przez cały dzień.

0: I tym spokojnym akcentem kończymy nasz aferowy poranek dzisiaj w ten
1: Mamy weekend, nie jakieś piątkowe rzeczy. Weekend, sobota, 12 września.
2: Wszystko się stało, tak.
0: A graliśmy dla was poranek w naszym radiu Afera.
1: Tak, za mikrofonem
0: Ewa Grajek,
1: Natalia Król,
0: a za konsoletą siedział Grzegorz Nowacki.
1: Tak, dziękujemy ci bardzo, Grzesiu.
0: Dokładnie, za bohaterskie wybronienie audycji. Ale to jeszcze nie koniec naszych aferowych wydarzeń dzisiaj. Także zostańcie z nami, bo gramy dzisiaj dla was do samego wieczora.
1: Gramy cały czas.

0: Autopromocja.
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.

0: sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy!
2: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
1: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
2: Sobota, godzina 19.
1: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
3: 21 wiek, panika i afery.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry, ulotki.
6: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
4: Reklama.
7: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
1: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
2: No i witam was serdecznie. Realizacją tej audycji zajmuje się Grzegorz Nowacki, a przed mikrofonami Maksymilian Wawrzyniak i...
3: Jakub Skrzypczak, dzień dobry.
2: Witamy serdecznie. Jest to gość specjalny, znany w internecie jako Fifny Przewodnik. No i właśnie o tym byciu przewodnikiem sobie na pewno trochę porozmawiamy. Będzie quiz, będzie architektoniczne to czy to, więc no wyczekujmy. No i będzie też katedra. A na początek zaczniemy sobie od utworu, który zaproponował właśnie nasz gość. Michał Bajor, Taka miłość w sam raz.

0: przyjemnie sobie zaczęliśmy, miło i tak wesoło. No i zostańmy trochę w tym temacie, więc poznajmy trochę naszego gościa, a dokładniej jego gust. Więc zacznijmy właśnie od architektonicznego to czy to. Przygotowany? Gotowy?
1: Zobaczymy.
0: Brutalizm czy secesja?
1: Secesja.
0: Gotyk czy barok?
1: Barok.
0: Postmodernizm czy wczesny modernizm?
1: Wczesny modernizm.
0: Surowy beton czy klasyczna czerwona cegła?
1: Klasyczna czerwona cegła.
0: Adaptacja starej fabryki czy budowa od zera w szczerym polu?
1: Adaptacja starej fabryki.
0: Zwarta pierzeja kamieniczna czy modernistyczny blok zatopiony w zieleni?
1: Zwarta pierzeja.
0: Czyli zdecydowanie tutaj te klimaty bardziej zdobne, kamienice, tego typu klimaty.
1: Zdecydowanie tak.
0: To jaka w takim razie jest twoja ulubiona dzielnica?
1: O, trudne się wylosowało. Ja myślę, że jeżeli chodzi o architekturę, ja zawsze powtarzam, jeżeli chodzi o spójność architektoniczną i urbanistyczną, bo te dwie rzeczy musimy jednak ze sobą powiązać, a jednocześnie rozdzielić od siebie, tak? Czyli o architekturze mówimy w kontekście danej budowli, o urbanistyce w kontekście kompozycji tychże budynków architektonicznych względem siebie, więc spójność urbanistyczna jest szalenie ważna. Ja dlatego tak podziwiam zawsze Paryż, ta przebudowa George'a Haussmanna, czy Haussmanna, jak to woli, z niemiecka, która nastąpiła, no, uczyniła w zasadzie tę przestrzeń całkowicie spójną. I tego mi bardzo brakuje w przestrzeniach miast polskich generalnie, bo nie chcę tutaj mówić tylko o Poznaniu, co nie znaczy, że my nie mamy takich przestrzeni, które moglibyśmy określić mianem spójnych. Ja trochę przekornie zawsze mówię, że najbardziej spójnymi przestrzeniami w Poznaniu są osiedla z Wielkiej Płyty. Bo...
0: No właśnie, tam jest zdecydowanie najbardziej spójnie i to no, wynika z tego, że raczej te spójne dzielnice czy pewnego rodzaju obszary zawsze są budowane jakby w jednym momencie. Nie tak samo jak była ta przebudowa w Paryżu, no to dlatego jest wszystko spójne, bo było budowane naraz z jakimś zamysłem. Tak samo spójna jest na przykład Gdynia, która powstała właśnie tak naprawdę od zera. No ale właśnie, to idąc z tym tokiem rozumowania, jeśli chodzi o spójność, to najlepszą dzielnicą właśnie jest, nie wiem, nie są Rataje albo Piątkowo.
1: Tutaj musimy znowu dwa filtry na siebie nałożyć, bo z jednej strony spójność, a z drugiej ten wymiar estetyczny, tak? A więc no niekoniecznie o Ratajach może powiem w kontekście estetycznym i trafiania w moje gusta. Niemniej rzeczywiście tej spójności odmówić nie można, ale jeżeli chodzi o spójność i estetykę, no to mamy Wildę, chociaż tam się troszkę już zaczyna zmieniać, mamy Jeżyce, no cały czas Stare Miasto. Dosyć mnie bolą, przyznam, te plomby, które się pojawiają w przestrzeniach starych kamienic, ale to, o czym pan redaktor też powiedział, o spójności właśnie w konkretnych przestrzeniach, no, jeżeli powstają w tym samym czasie. No zauważmy chociażby przebudowę Starego Rynku po II wojnie światowej, po tym ostrzale artyleryjskim Sowietów, kiedy za sprawą Zbigniewa Zielińskiego zostaje przestrzeń rynku odbudowana, ale tam pojawia się pewna niekonsekwencja. No bo włodarze ówcześni mówią, że stop, panie Zieliński, nie odbudowujemy sukiennic i smartuza, czyli małego rynku, tylko tutaj postawimy coś, co będzie niosło ducha naszych czasów i powstają te dwa modernistyczne klocki, w których dzisiaj mieści się chociażby Muzeum Wojskowości i mamy restaurację tam po drugiej stronie. Także, czyli arsenał, nie?
0: To tak, tak, tak. W tym no właśnie, więc tak zasadniczo w Poznaniu to już raczej takich dzielnic spójnych, jeśli chodzi o te właśnie bardziej zdobne, historyczne, kamieniczne, to raczej nie ma, bo nawet takie Jeżyce, które też długo były, powiedzmy, że w jakiś sposób spójne, to nawet jest dużo budynków i takich z czasów PRL-u i też teraz powstaje bardzo dużo czy bloków, czy takich nowoczesnych kamienic, powiedzmy.
1: Broni się Ostrów Tumski, przynajmniej w tej części historycznej.
0: To jest miejsce, gdzie faktycznie tam na takie spacerki typowo historyczne można się wybrać. No to jaka ta dzielnica jest najlepsza, no?
1: No rzućmy chyba to Stare Miasto, mimo jednak wszystko, tak. Choćby ze względu także na ładunek historyczny, nie tylko historyczno-sztuczny, że tak się wyrażę.
0: No to jest na pewno miejsce, które wzbudza wśród też turystów takie chyba najlepsze i najciekawsze emocje, chociaż do tego jeszcze pewnie przejdziemy, co tych turystów najbardziej w Poznaniu kręci. A teraz nie gadamy już za długo. Republika, przeklinam cię za to.

0: No dobra, ale ten modernizm to tak wcale do ciebie nie trafia, czy jednak są jakieś realizacje, które doceniasz?
1: Na pewno realizacja Marka Lejkama, czyli Okrąglak, no ona się broni, prawda? Ona powstaje po wojnie i w przestrzeni, która w zasadzie znana jest poznaniakom jako otoczona XIX-wiecznymi kamienicami. Jednak ta realizacja się obroniła, więc to nie tak, że modernizm jest zły do cna i w żaden sposób nie możemy tego obronić. Absolutnie nie, ale na drugiej stronie ulicy mamy chociażby słynne delikatesy Kasia, które już chyba nawet nie istnieją. Tam też mamy przecież modernistyczną realizację, no już nie tak udaną jak Okrąglak. Kawałek dalej przecież przy ulicy Wieniawskiego mamy Dom Technika, który również w standardy Okrąglaka, te modernistyczne, nawet się nie wpisuje.
0: No właśnie, ale może widzisz w tym jakiś punkt, że ten budynek jest solitierem, że on po prostu sobie stoi tak i nie, jakby on trochę nie chce się wpisać konkretnie w tą historyczną zabudowę, więc może to jest jakiś, argument.
1: I to jest clue. I tu rzeczywiście w przypadku Okrąglaka, zwłaszcza znowu układ urbanistyczny, czy ulic, czy miejsca, w którym on się znajduje, jest nieprzypadkowy. No ale pamiętajmy, że modernizm w swoim założeniu odrzuca style historyczne, tak? Czyli niejako odcinamy się grubą kreską od całego dziedzictwa kulturowego, cywilizacyjnego, więc tu się pojawia pewien taki zgrzyt filozoficzny także, z którym poniekąd mam problem.
0: No właśnie, a z kolei postmodernizm, taki krzykliwy, jak chociażby w przypadku Papugowca,
1: to jeszcze... Zostawmy.
0: Okej. Okay. To przejdźmy w takim razie może sobie trochę do historii, do tego, jaki dzisiaj mamy dzień. 12 września urodził się wtedy Witold Milo, polski architekt i urbanista. Był absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Później studiował także na Uniwersytecie Łódzkim. Należał do Stowarzyszenia Architektów Polskich i pracował w Biurze Miejskim Łodzi właśnie, w pracowni Prezydium Rady Narodowej w Łodzi również. Był autorem projektów takich jak Teatr imienia Stefana Jaracza w Łodzi, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, czy Kościół Świętego Maksymiliana Maria Kolbego. No i tam ten kościół jest o tyle ciekawy, sam w sobie powiedzmy, że jest taki klasycznie modernistyczny, ale krzyż w jego środku jest taki, można by powiedzieć, krzykliwy i nie nawiązujący do tego modernizmu, bo jest taki bardzo bogato zdobiony w takiej formie ikony, nawiązujący gdzieś tam do dzieł prawosławnych i to myślę, że jest taki ciekawy element, który też został przez niego zaprojektowany, więc nie jest to taki typowy, nudny, można by powiedzieć, modernizm. Jest tam jednak coś takiego ciekawego i to jest faktycznie jedyny też kolorystyczny element praktycznie tego budynku, więc no rzuca się on w oczy praktycznie od razu. A teraz posłuchajmy sobie trochę elektrycznych gitar.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią pojęcia.

0: że jeżdżę z jednym wykładem i po prostu od punktu do punktu powtarzam to samo. No tak, to jest kwestia dostosowania czy języka, czy samej gawędy do grupy odbiorców. Mocno się skupiam na wątkach historycznych, ale zawsze powtarzam, że staram się być takim przewodnikiem, jakiego sam chciałbym mieć. Pamiętam różnych przewodników z czasów szkolnych, czyli zasyp dat, i to nie jest dobra ścieżka na dotarcie do odbiorcy. Oczywiście daty nakreślają kontekst, ale w te daty trzeba zakląć jakoś historię, ciekawostkę, coś, co zatrzyma i pozwoli zapamiętać odbiorcy daną historię.
1: No i na tej współczesności się trochę skupimy w tym quizie, ale nie, no trochę też będzie historii, więc no zobaczymy. Najwyższy funkcjonujący budynek w Poznaniu?
0: Collegium Altum.
1: A najwyższy niedokończony? W budowie?
0: Spuśćmy na to zasłony milczenia, ale wszyscy wiemy.
1: To prawda. Pikselowa elewacja wyglądająca inaczej z każdej strony świata.
0: Bałtyk.
1: Dobrze. Imponujący neobarokowy budynek z charakterystyczną miedzianą kopułą zlokalizowany w tak zwanej dzielnicy cesarskiej.
0: Collegium Maius.
1: Pięknie. Zespół 5 modernistycznych wysokościowców lat 60. Super. Okazały gmach na Jeżycach wybudowany pod koniec lat 20. XX wieku w stylu nawiązującym do tradycji klasycznych i neobaroku. Powstał pierwotnie jako centrum kulturalno-społeczne, a teraz i mieszkalne dla pracowników poznańskiej komunikacji miejskiej.
0: Co jest
1: teraz? No właśnie. Jedna z pierwszych, w cudzysłowie, galerii w Poznaniu z dziurą w narożniku.
0: A, okej, okay. Kupiec poznański.
1: Ten niewielki, bogato zdobiony pawilon w stylu neobarokowym i secesyjnym powstał na początku XX wieku wyłącznie na prywatne potrzeby pruskiej rodziny panującej wtedy. To właśnie przed tym budynkiem w 1918 roku tłumy witały Jana Paderewskiego.
0: Dworzec letni.
1: Pięknie, no i z jednym słowem ja muszę te quizy robić trudniejsze, bo zawsze chcę tu gdzieś jakoś wypośrodkować, żeby było kilka pytań takich, na które ktoś nie odpowie, ale kilka, żeby było takich w miarę sensownych. No i zawsze mi to wychodzi tak, że wszyscy na wszystko odpowiadają. Ja już po prostu naprawdę nie wiem, jak te quizy układać. A zawsze myślę, że jest trudniejszy od poprzedniego i nigdy nie wychodzi. Może po prostu gości mam coraz bardziej w temacie. No, bywa, czasem tak bywa. I trudno było, chociaż trochę, minimalnie.
0: Tak, bardzo, bardzo. Tak,
1: dziękuję, to mi się podobało.

0: co w Poznaniu tak najbardziej turystów, jakby to powiedzieć, no, mają taki po prostu wow i opad szczęki?
1: Co najbardziej ich zaskakuje? Myślę, że jednak te wątki, od których staram się zaczynać, budując tę opowieść w sposób chronologiczny, choć oczywiście ze względów organizacyjnych nie zawsze się to udaje, czyli Ostrów Tumski i historia Poznania. Jest spore zaskoczenie, kiedy wykładam powoli te karty dotyczące początków polskiej państwowości, tego, że z Ostrowem Tumskim wiąże się wiele postaci, zdarzeń, miejsc, historii, które możemy określić mianem przymiotnika pierwszy. Olbrzymie wrażenie robi instalacja, która wskazuje nam przebieg murów Palatium Mieszka I w miejscu otaczającym Kościół Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim, więc sama ta historia tego, że to w 1999 roku za sprawą pani profesor Hanny Kocki-Kręc zostało odkryte, to zmieniło zupełnie postrzeganie Poznania, tak? No bo szukaliśmy tej głównej siedziby. Oczywiście tutaj toczy się pewien spór, jak to było z tą pierwszą stolicą Polski, ale ja zawsze zachęcam do tego, żeby w ogóle nie rozpatrywać wieku X i wieków kolejnych w kontekście naszej definicji stolicy, tak? No bo dzisiaj stolicą jest Warszawa, czyli konkretna przestrzeń z konkretną zabudową administracyjną służącą do centralnego zarządzania miastem i państwem zresztą, ale jak to było w czasach Mieszka i jego następców, no zgoła inaczej. Nawet ukuto taką frazę Rex Ambulans, czyli król podróżujący, król przemieszczający się. Stolica była tam, gdzie de facto był władca. Dzisiaj, jeżeli prezydent wyjedzie z Warszawy, nie czyni to Warszawy innym miejscem niż stolica. Natomiast faktycznie tak to trochę było. Dlatego tak ważnym było to znalezisko na Ostrowie Tumskim. Znaleźliśmy siedzibę grodu piastowskiego, zresztą wyjątkowego, bo poznański gród jako jedyny był taką koncepcją wielosegmentową, jeżeli chodzi o pierścienie otaczające cały gród. Są też badania tutaj tuza tematu związanego z historią średniowieczem, czyli pan profesor Tomasz Jasiński. Zresztą na odsłonięciu pomnika Przemysła II, o tym też za chwilę może powiem więcej, powiedział, że w sposób niezaprzeczalny Poznań w latach 940 do co najmniej 980 był najważniejszym grodem w Polsce, więc moglibyśmy to spróbować utożsamić z rozumieniem tego w kategorii stolicy. I to rzeczywiście otwiera oczy. Zdziwienie pojawia się także, kiedy turyści dowiadują się, że pierwsi władcy Polski są pochowani w katedrze poznańskiej. A przecież katedra poznańska jest największą nekropolią władców piastowskich. Więcej książąt mamy co prawda w Płocku pochowanych, ale jeżeli chodzi o władców łącznie z królami, no to jednak dominuje tutaj katedra poznańska.
0: A czy tych turystów z zagranicy też trochę fascynuje, jak stary jest i Poznań, i w ogóle tutaj ta historia Polski?
1: Zdecydowanie. Ostatnio miałem turystów ze Stanów Zjednoczonych, no to śmiali się pod nosem, kiedy mówiłem o tym, kiedy historia Polski się de facto zaczyna, bo dla nich to jest coś w ogóle nieosiągalnego.
0: No dobra, a wracając już na sekundkę do tego pomnika, a w zasadzie do tego pomnika, do tego, co za tym pomnikiem jest, i chodzi mi tutaj o Zamek Królewski w Poznaniu. Co ty o nim sądzisz, też z perspektywy takiej historycznej, bo różne rzeczy się o nim mówi. Czy on jest faktycznie taki, jaki powinien być? I tutaj mówię o tej kwestii jego wyglądu i tego, czy on faktycznie nawiązuje do tej historii.
1: Moja opinia jest jak najbardziej pozytywna, ponieważ akurat miałem tą okazję, żeby śledzić w zasadzie sam proces, czy konkursowy. Do dzisiaj mam zresztą publikację, która pokazuje różne koncepcje i naprawdę cieszmy się, bo gdybym teraz wyciągnął tą książkę, to wszyscy byśmy się przeżegnali, widząc, jakie
0: pomysły... Czyli mogą być jeszcze gorzej. Dla niektórych jest źle, nie ukrywajmy tego, że są takie głosy.
1: Są takie głosy. Te głosy wynikają z tego, że no przecież budynek odbudowany de facto bez planów. No próżno szukać 13-wiecznych planów średniowiecznych, a zawsze jako kontrargument podaje to, że chociażby po II wojnie światowej przecież wspomniany już dzisiaj rynek i poszczególne pierzeje zostały odbudowane, no nie chcę tego nazywać wolną amerykanką, ale także bez planów, więc tym samym, mimo że to doskonałe dzieło, zresztą spójne, harmonizujące ze sobą Zbigniewa Zielińskiego, no to ono też jest pewną wariacją na temat. Dodatkowo no mamy pewien potencjał historyczny, kulturowy, a także przestrzeń muzealną i dodatkowo, co co też jest niebagatelne, taras widokowy, z którego można panoramę Starego Rynku, no uważam, najlepiej podziwiać, więc jest to swego rodzaju wariacja. Pamiętam, że pojawiały się głosy, że no jak można było odbudować to z wieżą, skoro na Rycinie Brauna i Hogenberga z XVII wieku wieży nie ma. To, że w XVII wieku Braun i Hogenberg takiej wieży nie uświadczyli, nie znaczy, że nie było jej wcześniej i okazuje się, że faktycznie taka wieża była do dnia dzisiejszego. Zresztą w miejscu obecnej wieży widzimy przeszklenie, mamy przezrocze, pod którym widać fundamenty dawnej wieży, więc okazuje się, że wieża faktycznie była i nie jest to taka zupełna wariacja.
0: No dobra, to tutaj mi się nie udało znaleźć tej negatywnej części naszego miasta, więc zapytałem wprost, jaki jest taki przereklamowany według ciebie budynek w Poznaniu, o którym, no nie wiem, musisz opowiadać tym turystom, ale niekoniecznie byś chciał, no chyba, że no nie musisz o niczym konkretnym, ale mimo wszystko, co jest takiego po prostu trochę na wyrost pokazywane jako coś cudownego. Czy jest w ogóle taki budynek w Poznaniu? Czy Poznań jest taki świetny, że nie ma takich budynków?
1: Ja mam być ambasadorem tego miasta, więc ja muszę też być ostrożny. Okay. Natomiast rzeczywiście, no, ja absolutnie nie jestem fanem chociażby fontanny, która znajduje się na Placu Wolności. Nie jestem fanem wspomnianego Arsenału i tych dwóch budynków. No dobrze, nie chcę więcej mówić, bo bym powiedział może za dużo. Są takie perełki. No a poza tym najbardziej, i to chyba tak w ogólnym rozumieniu, najbardziej bolą mnie właśnie modernistyczne plomby w Pierzejach, kamienic, które w przestrzeni Starego Miasta się znajdują.
0: No tak, to jest czasem problematyczne, ale co do tej fontanny na Placu Wolności, to ostatnio, już nie pamiętam, który z gości, nie wiem, czy to był pan radny Andrzej Prędkę, czy to była może Marta z Poznań, ale rozmawialiśmy o tej Bibliotece Raczyńskich, która nawiązuje tam do Luwru. I ta fontanna, która jest na środku, jakby w opinii tej osoby jest pewnego rodzaju nawiązaniem, no oczywiście nie mieli tego raczej architekci w głowie, projektując tam fontannę.
1: Do piramidy.
0: Ale że właśnie, że tutaj ta nowoczesna część, która jest przed tą bardziej taką historyczną.
1: Znaczy, przyjmuję ten argument, natomiast nie podzielam.
0: Nie są przekonujące.
1: Nie podzielam. Zawsze musimy patrzeć też, zaczęliśmy trochę od urbanistyki, ale o korytarzach wizualnych, o tych ciągach wizualnych. Miasta były konstruowane w taki sposób, żebyśmy rzeczywiście, zwróćmy uwagę, chociażby idziemy Dąbrowskiego. Możemy iść z najdalszego skraju Dąbrowskiego w kierunku centrum i cały czas w tym korytarzu wizualnym będziemy widzieli wieżę Kościoła Najświętszego Zbawiciela.
0: Tak, to faktycznie wygląda pięknie.
1: Ulicy Fredry. Do niedawna widzieliśmy także chociażby pomiędzy tymi dwoma klockami wspomnianymi na Starym Rynku widzieliśmy wieżę ratuszową. Dzisiaj mamy tam daszek, który też pewien ciąg wizualny blokuje. Wyjście z Paderewskiego nie czyni nam, w momencie, w którym mamy tę fontannę na środku Placu Wolności, nie czyni nam poczucia jakiejś przestrzeni, tylko w pewien sposób skraca perspektywę. I chyba to mi najbardziej przeszkadza.
0: Czyli to ten urbanistyczny fragment tego jest faktycznie całkiem problematyczny. To jest w sumie coś, o czym też jakoś nie myślałem szczególnie, bo niektórzy sobie gdzieś tam zdjęcia robią spod tej fontanny i to w jakiś sposób wygląda ładnie, ale jak się trochę oddali, to trochę to zasłania.
1: Skadrować można wszystko, prawda?
0: No tak. Różnie bywa, jak to mówię.

0: Tak jak zapowiadałem już i w rolce, i na początku tej audycji, trochę sobie o katedrze porozmawiamy, a jako, że w studiu mamy człowieka, który no zdecydowanie lepiej zna tą historię niż ja, no to, to właśnie z tego skorzystam. Ja bym chciał się gdzieś tam skupić na tej architekturze katedry i na tym, że ona na przestrzeni wieków wyglądała bardzo różnie, bo często jak ja na przykład tak myślałem do jakiegoś 15 roku życia i mam takich znajomych, którzy nadal tak uważają, że ta katedra tak wyglądała zawsze, że ona jest gotycka, dlatego że ona zawsze była gotycka, przez wszystkie wieki była gotycka, no i na tym w sumie się to kończy. A tak nie do końca chyba było.
1: Gotycka być od początku nie mogła, chociażby ze względu na to, kiedy zostaje ustanowione biskupstwo w Poznaniu, zresztą podkreślam to, pierwsze biskupstwo na ziemiach polskich. Przyjeżdża tutaj biskup Jordan już w 968 roku jako stały rezydent. Zaczyna tutaj urzędować i to są czasy, kiedy mamy taką stację misyjną. Zresztą doskonała rekonstrukcja tej stacji misyjnej znajduje się w podziemiach katedry i tam na jednej ze ścian mamy taką rekonstrukcję, która ukazuje nam mniej więcej, jak mogło to wyglądać. To najpewniej w tej przestrzeni znajdowała się misa chrzcielna, którą także możemy podziwiać we wnętrzu podziemi tejże katedry. Później mamy formę przedromańską, następnie romańską, później gotycką, i to podkreślam, gotycką. Następnie mamy wersję klasycystyczną z wnętrzem barokowym, no ale 15 lutego 1945 roku podczas walk o Poznań katedra zostaje trafiona przez pocisk artyleryjski i w zasadzie całe wnętrze tej katedry zostaje zniszczone, oprócz poszczególnych elementów związanych z wieńcem kaplic. I to zniszczenie doprowadza do tego, że odsłonięte zostają fundamenty tej gotyckiej katedry. Zapada wtedy decyzja o tym, żeby tę katedrę odbudować, nawiązując do gotyku. I tu podkreślam, staram się być bardzo precyzyjny w określeniach, bo nie jest to katedra w obecnej formie neogotycka. Tak, no bo neogotyk mówimy o stylu architektonicznym, tak zwanym historyzmie, czyli te wszystkie z przedrostkami neo. Tu bardziej mówimy o pewnej rekonstrukcji, którą nazwiemy regotyzacją. Mhm. I tutaj do tej regotyzacji dochodzi, co nie zmienia faktu, że ta katedra nie jest w pełni regotyzowana, bo chociażby hełmy wież są hełmami barokowymi. Mamy też, patrząc na fasadę katedry po prawej stronie, widzimy także pozostałości muru z kamieni polnych, a więc zdecydowanie starszego niż ten gotycki, najpewniej właśnie romańskiego.
0: Czyli to, że ta katedra jest w takiej formie, w jakiej jest teraz, właśnie tej formie gotyckiej, jest spowodowane tym, że te mury, które odsłoniła wojna, były takie.
1: Tak, możemy tak poniekąd powiedzieć. Tym samym no, mamy tutaj drugi ważny punkt zaczepienia, czyli to, że możemy nawiązać poniekąd do tej historii. Ta klasycystyczna forma katedry, oczywiście bardzo źle, że zniszczona przecież przez Niemców podczas II wojny światowej, traktowana jako magazyn. Wszystkie sprzęty liturgiczne, wyposażenie zostało stamtąd zrabowane. Później pod koniec wojny zostaje katedra zniszczona. I jeżeli mamy szukać w tej sytuacji plusów, no to rzeczywiście ta wersja klasycystyczna miała już w sobie tyle wszelkiej maści przebudów. Wnętrze było barokowe, zupełnie inne niż sama bryła, która była nawiązywała do stylu klasycznego. Są różne opinie, że ta regotyzacja nie do końca jest udana, ale jakoś chyba mi się spokojniej na nią patrzy.
0: No właśnie, tak personalnie, jakbyś ty miał podjąć tę decyzję, w jakim stylu odbudować katedrę, to jaki styl byś wybrał?
1: Myślę, że jest dobrze.
0: Jest dobrze. A nie myślisz na przykład czasem o tym, że no, to by oczywiście było trudne w zorganizowaniu, właśnie tak samo jak z tym Zamkiem Królewskim, ale że ta pierwsza, oryginalna wersja gdzieś tam taka romanizująca byłaby najciekawsza i najbardziej właśnie nawiązująca do tego, że ta historia tutaj jest tak długa.
1: Pamiętajmy, że wraz ze zmianami, z przebudowami zmieniały się także gabaryty tej katedry, więc
0: musiałaby być po prostu malutka.
1: Musiałaby być albo mniejsza, albo musielibyśmy zrobić wielki kościół halowy, romański, o powierzchni dzisiejszej obecnej katedry, co i tak by było zmącone chociażby wnętrzem przecież bizantyjskiej złotej kaplicy, więc myślę, że jak już się bawimy w swego rodzaju mieszanie, to akurat tutaj wyszło to nie najgorzej. Zastanawiałbym się tylko, co z tymi hełmami wież, bo pokaźne były te hełmy wież gotyckie. To też doskonale widzimy na tej rekonstrukcji, którą możemy podziwiać we wnętrzu katedry.
0: No właśnie, czyli te hełmy jakie byś chciał, żeby były?
1: No mogłyby być gotyckie.
0: Mogłyby. No to na pewno byłoby też trochę w pewnym sensie bardziej spójne.
1: Zdecydowanie.
0: Więc gdzieś tam to wszystko zatacza koło, że ta spójność jest po prostu bardzo ważna.

0: Przypomnę, że ze mną w studiu jest Jakub Skrzypczak, znany z internetowego profilu Fifny Przewodnik. No i zapytam teraz o najważniejszą rzecz tej audycji. Jaki jest twój ulubiony budynek?
1: Wydaje mi się, że jeżeli byś mi to pytanie zadał wczoraj albo jutro, to odpowiedź byłaby inna niż dzisiaj, więc naprawdę pytanie jest z kategorii szalenie trudnych. Mam skłonność do tego, żeby włos dzielić na czworo i w tym przypadku też bym to najchętniej zrobił, ale skoro już to pytanie się pojawiło, no to powiem o gmachu, oczywiście starym, Muzeum Narodowego w Poznaniu.
0: Okej, okay,
1: tak czyli mówię, czyli wczoraj na przykład bym powiedział pewnie coś innego, pewnie w puli by była jeszcze Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Uniwersytecka, która jest przepięknym budynkiem w takim stylu wilhelmińskim, ale znowu ona traci pewien potencjał przez to, że jest tak ściśnięta w tej przestrzeni, a obok, no znowu wchodzimy w modernizm, zostawmy to.
0: Tak, ale to prawda, że ten budynek trochę traci na tym, że jest mało widoczny po prostu, większość, ja się, często się po prostu przechodzi
1: sama
0: obok
1: bryła
0: niego.
1: Uważam, że jest jeszcze piękniejsza niż Muzeum Narodowego.
0: Okej, okay. To na Muzeum Narodowe to rozumiem, że teraz takie czyszczenie elewacji to spodobało ci się.
1: Tak, ja nie pamiętam tego budynku, kiedy wyglądał inaczej niż przed tym czyszczeniem, więc rzeczywiście to było odświeżające.
0: No właśnie przed tym czyszczeniem to on dużo tracił, szczególnie, że jednak jest sporo takich ludzi, którzy uważają, że budynek, jeżeli jest właśnie brudny i trochę zaniedbany, to już traci wszystko. Bo ja na przykład widzę gdzieś tam potencjał w budynku, że jest brudny, jest trochę zaniedbany, ale jakby coś z nim zrobić, to byłby piękny. A wiele osób znam takich, którzy po prostu skreślają te budynki, więc no ten budynek właśnie między innymi no nie zachęcał. Tak to trochę ujmę.
1: Tak, no mimo że to związane z dosyć trudną historią, bo przecież to muzeum Kaiser Friedrich z czasów oczywiście zaborów, wtedy powstaje w takim stylu drezdeńskim ten budynek, ale nie zmienia to faktu, że jest to przepiękna bryła. No znowu tu się gdzieś mi w głowie kołacze i fara, i może sztampowo, ale ratusz przecież jako perłę renesansu. Ale zostańmy przy tym muzeum.
0: Dobrze, to zostajemy przy
1: oczywiście
0: muzeum.
1: Oczywiście podkreślam, że mówimy o starym gmachu, nie o tym tak zwanym
0: no
1: jamniku.
0: No właśnie, to jeszcze dwa pytania będę miał. Jedno będzie w związku z tym, ale to zaraz. Najpierw się zapytam o to w takim razie, co w tym budynku ci się najbardziej podoba. No bo jest tam wiele takich elementów i z zewnątrz, i może też wewnątrz, które mogą przykuwać oko.
1: Zewnętrze, powiedzmy, że wszyscy mamy teraz przed oczami, natomiast chciałbym też wspomnieć o wnętrzach, które są no, przepiękne. To jest klasa naprawdę światowego muzeum. To się wiąże także z pojęciem estetyki recepcji, czyli okoliczności, w jakich odbieramy dzieło sztuki. Próżno tego szukać w takim stopniu, chociażby w tym nowym gmachu Muzeum Narodowego, a ten stary, przekracza się ten próg, przecież one są połączone, wchodzi się wnętrzem. W tej chwili jest oczywiście jeszcze w remoncie stary gmach, ale rzeczywiście jest zupełnie inny klimat światowej klasy dużego muzeum z poważnymi przecież artystami, bo mamy tam czy Zurbarana, czy Velázqueza, Jana von Kessela, no można mnożyć, no chociażby kopię Rodena, czyli myśliciela, który znajduje się przecież w tej okazałej sali, przez którą się kiedyś wchodziło zresztą do muzeum, pamiętam jeszcze te czasy.
0: No właśnie, to wnętrze w takim razie zasługuje na uwagę, a czy na uwagę zasługuje nowy budynek? Ta część właśnie tutaj dobudowana.
1: No tak, zasługuje na uwagę.
0: Ale czy pozytywną? Bo to jest dobre pytanie. No nie, bo jakby to jak on z zewnątrz wygląda, właśnie może to takie też pytanie, czy bardziej ci przeszkadza to, jak on wygląda z zewnątrz, czy wewnątrz?
1: Zdecydowanie to, jak wygląda z zewnątrz, mi bardziej przeszkadza. Pamiętajmy, że to jest dosyć stary projekt, to nie jest projekt, który wygrywa w momencie, w którym zostaje zrealizowany. On dla turystów, jeżeli dobrze pamiętam, zostaje otwarty w 2001 roku, ale koncepcja jest znacznie starsza. Trochę mi się kłóci, że przestrzeń, która wiąże się jednak z krzewieniem kultury sztuki, w taki sposób ogranicza w zasadzie te style historyczne, czyli wpisuje się w zasadzie w założenie modernizmu, które, jako już się rzekło, odcina się od stylów historycznych, a więc tym samym od dziedzictwa kulturowego, które przecież wewnątrz tego muzeum jest prezentowane. To jest chyba mój największy zgrzyt.
0: Ta restauracja, która kiedyś tam miała powstać na takim peryskopie, jak to oceniasz? Bo to w ogóle już było takie science fiction, mam wrażenie.
1: To już było science fiction i pewnie by się broniło znowu, gdyby to była bryła zupełnie niezwiązana z tą przestrzenią. Może. To już sztuka, czy w ogóle odbieranie kwestii estetycznych nie jest matematyką, gdzie 2 plus 2 to jest 4. Tutaj możemy sobie na pewne rzeczy pozwolić, ale to nie znaczy, że wszystko spełnia funkcję sztuki i wszystko wpisuje się w ten kanon definicji sztuki, wbrew temu, co dzisiaj w takim performatywnym rozumieniu by się chciało przez wielu uważać, a to się niestety zaczyna już wlewać także do innych przestrzeni, bo nie mówimy tylko o sztuce, ale nawet w wątkach przewodnickich taki performatywny wymiar się zaczyna pojawiać trochę kosztem właśnie rdzenia. I to samo dzieje się w tym przypadku.
0: No ale właśnie, w środku ten budynek też chyba trochę pozostawia do życzenia. Mi gdzieś tam się podobają takie muzea, które są minimalistyczne. Ma to jakiś swój plus. I te takie, które są po prostu same w sobie ładne, to jest coś ciekawego. Na przykład British Museum jest bardzo ciekawe w środku, w tej części i nowej, i starej, bo ta nowa gdzieś tam pozostawia to dzieło sztuki w centrum, a ta starsza z drugiej strony właśnie sama w sobie jest po prostu przepiękna. No a w tym przypadku ta nowa część jest z jednej strony minimalistyczna, ale z drugiej strony mam wrażenie, że ona jest trochę też biedna, w takim sensie, że jest tam te sufity są raczej nisko, poza tym najwyższym piętrem i no, gdzieś tam to chyba po prostu nie zachwyca.
1: Cały czas poruszamy się w przestrzeni tego zjawiska, którym jest estetyka recepcji, czyli odbioru właśnie dzieła sztuki w konkretnym kontekście i są pewne plusy, bo chociażby mamy doskonale, i to widać, że to jest przemyślane, mamy obraz Juliana Fałata, który znajduje się na skrajnej ścianie, która jest zresztą biała, ten bezkres tego śniegu, który jest tam pokazany, niejako koresponduje z przestrzenią, która go otacza. Jestem przekonany, że nieprzypadkowo na takiej solo ścianie został umieszczony, ale w kontekście całej reszty rzeczywiście tym się różni odbiór dzieła w muzeum czy w przestrzeni galerii od zobaczenia sobie, nie wiem, wpiszę w internet Mona Lisa, że właśnie jest zupełnie inna okoliczność odbierania tego dzieła i tym samym widz inaczej staje się tą częścią implikowaną dzieła sztuki, tak? Inaczej może je odbierać w okolicznościach przypuszczalnie założonych przez artystę.
0: No dobrze, ale ulubionym budynkiem przynajmniej na dzisiaj jest to Muzeum Narodowe w starej jego części. Ciekawi mnie, kiedy się powtórzą nam te budynki i ktoś powie o tym samym, co poprzedni gość.
1: A jeszcze nikt nie powiedział?
0: Jeszcze Muzeum Narodowego nie było.
1: No to zaproś mnie jutro, to może coś wymyślimy.
0: Dobrze, czekamy. W końcu...

I robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

już nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: No i co? Niestety przyszła pora się pożegnać. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Realizacją zajmował się Grzegorz Nowacki, a ze mną w studiu był...
1: Jakub Skrzypczak.
0: Znany w internecie jako Fifny Przewodnik. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Zapraszam was oczywiście do Mikrokawalerki w każdy piątek o 17.30 oraz na nasze media społecznościowe, gdzie co tydzień pojawia się trochę treści związanych z architekturą. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Siemano i cześć.

0: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
1: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
1: Dzień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
5: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Katarzyna Rybicka i mam zaszczyt prowadzić dla Państwa program Na peryferiach. No i powoli mogę się zacząć chwalić, że też aferanków czy hurtowni, ale tak powoli, powoli i jeszcze po cichutku. I jeszcze raz serdecznie dziękuję Ci, Asiu, za ten wspólny czas, za te dwie ostatnie audycje. A teraz wróćmy na naszą audycję, na nasze wielkopolskie tereny, na nasze peryferia.

Dzisiaj omówimy sobie aż dwie miejscowości i pierwsza miejscowość to są Kaszuty, czyli jeszcze mniejsza wieś niż Głuchowska wieś, o której opowiadałam tydzień temu. I chyba ostatnio na nowo zapatrzymy się w dworki, no bo będą dzisiaj dwie miejscowości i tym samym dwa dworki. Ale wróćmy do naszej pierwszej miejscowości, czyli Koszuty. Koszuty to województwo wielkopolskie, powiat średzki, gmina Środa Wielkopolska. I to jest miejscowość, która leży jakieś 30 km na południowy wschód od Poznania i około 8 km na zachód od Środy Wielkopolskiej. Czyli autem dojadą tam Państwo w jakieś pół godziny. Też zależy, z której części Poznania Państwo wyjadą. Ale skąd taka wdzięczna nazwa? Bo Koszuty to brzmi jak miejscowość, która miałaby być w kompletnie innej części kraju. Zresztą ja lubię takie nazwy, które nie są bardzo oczywiste. I nazwa miejscowości prawdopodobnie wywodzi się od słowa koszut, które w staropolszczyźnie oznaczało jelenia. Czyli mamy miejscowość Koszuty od słowa koszut, czyli od jelenia. W sumie bardzo dużo gdzieś tam nazewnictwa od jelenia jest. W sensie dużo miast, dużo wsi takie nazwy ma. Ale jak to wyglądało w historii? W średniowieczu tutejsze ziemie należały do rycerskiego rodu Leszczyców. Nie leszczyńskich, tylko Leszczyców. Tutaj chciałabym to podkreślić. Z którego wywodzili się później kaszuccy herbu Leszczyc. Majątek był w ich posiadaniu do XVIII wieku, a w 1721 Antoni Kaszucki sprzedał wieś Stanisławowi Zbijewskiemu herbu Rola. W 1742 właścicielem dóbr był Józef Strzelecki, herbu Okrza, który oddał w zastaw majątek Antoniemu Przybylskiemu, a jego syn Andrzej Strzelecki sprzedał go około połowy wieku XVIII w Zabłockim herbu Łada. I zapytają mnie Państwo, po co ja to wszystko mówię, to i tak jest bardzo, bardzo skrócona część tego, co ja tam wyczytałam, bo to jest moda na sukces. Jeżeli chodzi o tego typu wsie, to jeżeli się zajrzy gdzieś tam im głęboko w historię, to można zobaczyć, kto komu co sprzedał, dlaczego, w jakiej części i kto później kogo spłacał. Sam nowy właściciel Józef Zabłocki, czyli starosta Trzebławi, ożeniony z Augustyną ze Śniegockich, zbudował w Kaszutach nowy, no choć może postawiony na miejscu dawnej siedziby kaszuckich, barokowy, zachowany do naszych czasów twór. W rękach Zabłockich posiadłość była do połowy wieku XIX, kiedy to Augustyn Zabłocki sprzedał Koszuty Napoleonowi Rakoniewickiemu herbu własnego. No i mówiąc tutaj też w ogóle o historii tej wsi, będę musiała wrócić do paru miejscowości, które już omawiałam i w ogóle też do paru zjawisk, które już omawiałam kiedyś na audycji, więc wrócimy sobie dzisiaj na chwileczkę do Niepruszewa, o którym mówiłam w marcu i wtedy zastanawialiśmy się w ogóle, czy Łódź w Niepruszewie istniała, czy istnieje, czy jest gdzieś do zobaczenia. Będę mówić o Jonanitach, zakonie maltańskim, czy właśnie zakonie katolickim kawalerów maltańskich. O nich już też kiedyś opowiadałam. Była w ogóle praktycznie cała audycja poświęcona ich tematyce, ale i tak było to potraktowane bardzo, bardzo pokrótce, no bo to jest jednak kilka wieków i kilka krajów, żeby to wszystko omówić. I co też bardzo istotne, nasza dzisiejsza miejscowość, czyli Koszuty, też fakt, że to jest niedaleko od Zamku Kurnickiego, może sprawić to, że ktoś z Państwa będzie chciał pojechać, zobaczyć przy okazji tutaj właśnie naszą nową miejscowość, o której dzisiaj mam zamiar Państwu troszeczkę poopowiadać. I skąd my wiemy, że Kaszuty są jedną z najstarszych wsi w Wielkopolsce? Bo my to wiemy, my mamy pewność, absolutną pewność. I to wynika z tego, że w 1170 roku książę Mieszko Stary nadał tą wieś wraz z innymi wsiami jako uposażenie szpitala przy kościele świętego Michała w Poznaniu. A później książę nadał ten szpital zakonowi Jonanitów. Czyli to jest to, o czym mówiłam, ojej, już wiele audycji temu, że Jonanici faktycznie byli na ziemiach wielkopolskich, na ziemiach poznańskich w ogóle też. I dlatego część Poznania nazywa się Malta właśnie od kawalerów maltańskich, od Jonanitów. I tutaj ten kościołek też do nich należał. Tak samo jak należała ta wieś. I wróćmy sobie jeszcze do tej historii, bo książę nadał ten szpital zakonowi Jonanitów, zaś biskup poznański Radwan przyznał im dziesięciny ze wsi prowincji Kostrzyn, między innymi właśnie z Kaszut, koło Środy Wielkopolskiej. Mówią o tym też dokumenty biskupa poznańskiego Pawła z 1218 roku, który określał zasięgi
Opola Kostrzyńskiego. I wymienione w nim były m.in. saniki, tajce, Glinka, Koszuty, Kleszewo, Czarajewo. Ale wnioski Jana Długosza, że nadanie miało miejsce w 1170 roku, są błędne, gdyż jonanitów wtedy jeszcze nie było w Poznaniu. A istniał też dokument fundacyjny jonanitów z 1187 roku, na który zaginął. Koszuty weszły z dóbr zakonnych prawdopodobnie w drugiej połowie wieku XIV i stały się wtedy wsią szlachecką. W 1396 Szymon z Koszut pomagał swojej szwagierce, siostrze żony Wołce, w sprawie przeciwko jej bratu Mirosławowi z Niepruszewa o jej posag, czyli to było 30 grzywień plus szachty. I Państwo mnie pewno zapytają, po co ta wstawka? I ja chciałam powiedzieć, że ja bardzo lubię historię wsi polskich, zwłaszcza tutaj wielkopolskich, ze względu na to, że tu się dużo działo. My z tych dokumentów możemy doskonale wyciągnąć na przykład, kiedy były dane wsie utworzone, ze względu na to, że ktoś się z kimś o coś sądził. I całe właśnie Koszuty mają bardzo długą taką historię. Ja chyba miałam zapisane 5 kartek, a 4. Kto z kim, dlaczego, kto komu co był winien. Ale wyciągnęłam tylko to właśnie, że wiemy, że Koszuty wyszły z dóbr zakonnych prawdopodobnie właśnie w drugiej połowie wieku XIV i stały się wsią szlachecką właśnie przez te dokumenty Szymona, który pomagał swojej szwagierce. I dlatego wiemy, że wieś istnieje od 1170 roku, bo książę Mieszko nadał tą wieś jako uposażenie do szpitala. Potem byli tutaj jonanici, no a potem stała się wsią szlachecką, więc ma ona bardzo długą historię. I chciałam też powiedzieć, że w 1930 roku wieś liczyła 430 mieszkańców i były wtedy tutaj wiatraki, a także kowal. I ja tutaj te wiatraki będę podkreślać, bo ja do tych wiatraków jeszcze później wrócę. A w latach 1943-1945 wieś nosiła nazwę Kurber. Tak do końca nie wiem, jak się powinno czytać o umlaut. Korber. Po II wojnie światowej dawne dobra zostały zabrane i rozparcelowane przez Skarb Państwa. Tyle historii potrzebujemy, a ja już Państwa oprowadzam po tych dobrach.

No i ja Państwa sprowadziłam dzisiaj do Kaszub ze względu na dworek. I to jest bardzo ważny dworek. Ja bym śmiała powiedzieć, że jeden z ważniejszych dworków, o którym prawdopodobnie większość z nas nie pamięta. No bo ten dwór wzniesiony został w drugiej połowie wieku XVIII dla Józefa Zabłockiego z wykorzystaniem fundamentów poprzedniego budynku z wieku XVII. Ale materiał służący do wzniesienia budynku może być jeszcze starszy, ponieważ w trakcie remontu znaleziono belkę z datą 1561. To jeden z takich nielicznych zachowanych przykładów oryginalnej barokowej siedziby szlacheckiej. Dlatego to też jest bardzo ważny dworek, bo jest oryginalny. On dotrwał do naszych czasów. Zdobiący obiekt charakterystyczne ateliarze wywodzące się z tradycji obronnego dworu rycerskiego z narożnymi wieżami, tym bardziej nam to podkreślają, tym bardziej nam to pokazują. Dwór wzniesiono w konstrukcji szkieletowej z modrzewia, co też jest bardzo istotne i bardzo charakterystyczne, bo nie kojarzę, żebym kiedykolwiek Państwu opowiadała właśnie o konstrukcji szkieletowej, ale z modrzewia. Na przełomie wieku XIX i XX przebudowano atelierze, a w 1902 roku dostawiono piętrowy, owalny ryzart kryjący salon oraz użyto polskiego łamanego dachu czterospadowego. No, inwestorem wtedy był Witold Kosicki, który prawdopodobnie konsultował przebudowę ze słynnym architektem, czyli z Rogerem Sławskim. Niestety czarne chmury nad rezydencją pojawiły się wraz z wypędzeniem w 1941 roku prawowitych właścicieli, czyli w tamtym momencie to byli Rakoniewicy. Kompleks, który był dworkowo-pałacowy, uległ z czasem stopniowej degradacji. Szczęśliwie, refleksja przyszła z początkiem lat 60. XX wieku, kiedy to po remoncie na krótko umieszczono w dworze szkołę podstawową, a już w 1966 roku przeznaczono go na siedzibę Muzeum Ziemi Średzkiej. I pierwsze dobre wrażenie po zobaczeniu rezydencji potęguje ciekawe urządzenie ekspozycji we wnętrzu pod tytułem Mała siedziba

i gdzieś tam nawet ma starsze elementy, ale zapominam, i do tej pory w sumie Państwu nie powiedziałam, że jest to aktualnie wizytówka Muzeum Ziemi Średzkiej. Jest to jego siedziba mieszcząca się właśnie tutaj, w późnoporankowym dworze szlacheckiej z trzeciej ćwiartki wieku XVIII. I co warto jeszcze tutaj podkreślić, to to, że dwór w Kaszutach zbudowany jest z zachowaniem podstawowych cech ustalonych w wieku właśnie XVIII, czyli wtedy, kiedy on powstawał. Jest budynkiem parterowym, symetrycznym, z werandą, z narożnymi atelierzami. A tak naprawdę podsumowując już całość to, co do tej pory mówiłam, to jest barokowy dwór, budynek modrzewny o konstrukcji szkieletowej, otynkowany, ale parterowy, nakryty wysokim, łamanym dachem. Fasadą jest on skierowany na południowy wschód, a we wszystkich narożnikach dwór posiada murowane atelierze. Po środku fasady piętrowy ryzalt zwieńczony takim pseudobarokowym fundatonem. A w elewacji ogrodowej, czyli od północnego zachodu, centralnie umieszczony półokrągły ryzalt, a także wstawka dachowa. We wnętrzu centralnie umieszczony murowany salon, a ponadto pokój kredensowy z jadalnią, pokój gościnny, salon, pokoje pani, pokój pana oraz salon dziecięcy. Do tej pory skupiałam się przede wszystkim, żeby Państwu opisać, jak to wygląda, jaka była jego historia. Wspomniałam troszeczkę o tym, że jest to w tym momencie tak naprawdę perełka i główny taki punkt zaczepienia dla Muzeum Ziemi Średzkiej. Właśnie, że tutaj jest jakby jego centralna siedziba. Ale chciałabym też powiedzieć troszeczkę o ekspozycji, bo w ekspozycji jest wystawa stała. Nazywa się ona Mała Siedziba Ziemiańska w Wielkopolsce i prezentowana jest na 8 salach zarządzonych w duchu właśnie dawnego polskiego dworu z końca wieku XIX i początku XX. Zgromadzone są tu zestawy mebli oraz uzupełnia wystrój malarstwo, tkaniny, przykłady rzemiosła artystycznego. Ustawiono tak właśnie, aby swobodnie się poruszać po wnętrzu, pozwalając utworzyć wygląd, atmosferę szlacheckiego dworu i pozostawia tak mimochodem drobne sprzęty, dające wrażenie takiej stałej obecności dawnych mieszkańców. Czyli to, co wspominałam wcześniej, że nie jest to poukrywane za szybą, nie jest to odgrodzone od zwiedzających, tylko możemy autentycznie poczuć tego ducha, tego, że kiedyś ktoś tu faktycznie mieszkał, a może i nawet nadal mieszka. Oprócz ekspozycji jest jeszcze coś takiego jak pracownia naukowa i to bym też chciała Państwu wspomnieć, czyli Muzeum Ziemi Średzkiej, właśnie tutaj w dworze w Kaszutach, prowadzi prace badawcze związane z historią materialną, a co ważniejsze niematerialną, całej Środy Wielkopolskiej, szerzej regionu średzkiego, nazywanego również Ziemią Średzką. No i działania te są kontynuacją wcześniejszego projektu o nazwie Pracownia Naukowa Muzeum Środy. I w ciągu 3 lat działalność pracowni opracowało źródła do historii Środy wraz z bibliografią, literaturą związaną z dziejami miasta i w tym czasie również przekazano setki artefaktów, fotografii i innych eksponatów. W zbiorze tym dominują obiekty pochodzące z końca wieku XIX, no i całego XX. Najstarszym, a zarazem najciekawszym zabytkiem pozyskanym dla muzeum jest statut Średzkiego Cechu Krawców z 1482 roku, który został spisany na pergaminie. Uwaga, powtarzam, to jest najstarsza rzecz, którą mogą Państwo tam znaleźć. Statut Średzkiego Cechu Krawców z 1482 roku i on został spisany na pergaminie, nie na papierze, ale na pergaminie. I w ramach gromadzenia w ogóle całej wiedzy z zakresu historii niematerialnej przeprowadzono dziesiątki wywiadów, często wielogodzinnych, zawierających mnóstwo barwnych i ciekawych opowieści o Środzie jej mieszkańców, ich życiu codziennym, o wiekach, małych wydarzeniach minionych dziesięcioleci. I tutaj bym chciała zamknąć część dotyczącą dworu i wyjść przed dwór, bo do tej pory nie opowiedziałam Państwu o ogrodzie, a tak właściwie o parku. Park pochodzi z drugiej połowy wieku XIX i ma powierzchnię prawie 5 hektarów, a tak konkretnie 4,8. I co jest bardzo ważne, zachował się w dawnych granicach. Przed 1945 roku park był podzielony na część ozdobną, południową oraz ogród użytkowy, można też powiedzieć, że sad. Ten dwór
przetrwał bez zmian. Zmieniło się natomiast diametralnie jego

otoczenie, czyli honorowy dziedziniec przed elewacją frontową, ujęty zapewnie oficynami oraz regularny ogród przed elewacją tylną, zastąpione zostały malowniczym, krajobrazowym założeniem parkowym w typie angielskim. Niestety w typie angielskim. Niestety nie udało się zachować wszystkiego. Jest dwór, cieszmy się, że mamy dwór w pełni taki, jaki był, ale niestety ogród dostał małych zmian, nazwijmy to w taki sposób. To jest coś, co się zdarzało. To jest coś, co bardzo często występowało, ale jest to bardzo ciekawe, że był ten podział na część taką ozdobną, reprezentacyjną i na tą część użytkową, gdzie były sady, gdzie były owoce. To jest bardzo fajna rzecz i tutaj też chciałam to Państwu podkreślić.

I dowodem na to może być zapis w księgach ziemskich pyzdryjskich z 1399 roku. Ja się w ogóle cieszę, że my wracamy do Pyzdr, chociaż w taki sposób. I w tym 1399 roku jest pierwsza pisemna wzmianka o istnieniu parafii kaszuckiej. A skąd wiemy? No bo dowiadujemy się tam, że Wit pleban z Koszut przełożył sprawę Szymonowi, czyli Szymonowi Leszczycowi na Koszutach, swojemu panu i dziedzicowi przeciwko Czesławowi z Grobca za grabież. Ja mówiłam, jeżeli chodzi o historię małych wsi, to tam naprawdę niesamowite rzeczy można znaleźć w dokumentach i właśnie dzięki tym dokumentom, że ktoś się z kimś o coś sądził, bardzo dużo też się możemy dowiedzieć i znaleźć w ogóle informacje o miejscowości, pierwsze ich wzmianki. Ale wróćmy sobie do kościoła, bo statut kościoła musiał szybko ulec zmianie, ponieważ w wieku XV proboszczami w Kaszutach byli kanonicy, umiejowcy i kraszewscy. I prawdopodobnie pod koniec wieku XV zbudowano nowy kościół, drewniany, pod wezwaniem świętej Katarzyny Panny i Męczenniczki, a poświęcony został wtedy przez biskupa Wincentego Wierzbięta. Parafia została wymieniona jeszcze w 1510 roku w Liber Beneficum Decius Poznanius, a w drugiej połowie wieku XVI, z racji przejścia właścicieli Kaszut na luteranizm, parafia nie miała proboszcza. A jeżeli mówimy o samym kościele, oj, tu też się działo, no bo jeżeli mówimy o historii, a o jego trwałości, bo sam kościół z racji budulca, czyli właśnie drewna modrzewnego, często ulegał ruinie, czego dowodem są wpisy w księgach wizytacji. I taki fragment księgi wizytacji Państwu przeczytam. Na końcu XVI lub początku XVII wieku znowu postawiony w czasie wizyty Strzałkowskiego w roku 1628 zupełnie w dobrym stanie znaleziony. Już w 1696 roku podczas wizyty Zaleszewskiego groził upadkiem i plebana przy nim nie było. Naprawiony został na początku XVIII wieku, jak uczy wizyta Lubowicza z roku 1727, która mówi: kościół w Poszutach jest drewniany, starożytny, szczudłami podbity. Naprawiony. Znowu grożąc upadkiem, naprawiony został powtórnie w roku 1775 i wewnątrz przyozdobionym. Po ostatniej naprawie oglądał go Rydzyński w czasie wizyty swojej, roku 1784, odbytej, i tak go opisuje. Kościół parachialny w Koszutach jest pod kościołem pod tytułem Świętej Katarzyny, Panny i Męczennicki. Cały drewniany, starożytny, w kształcie nawy. Kto go budował, nie wiadomo. Przepiękny to jest opis i idealnie oddaje to, co się z tym kościołem działo. No i tutaj można też powiedzieć, że czarnym dniem w historii parafii jest rok 1922, a konkretnie 5 marca, bo jak donosiła gazeta Postęp z 10 marca w 1922 roku wydana, w nocy z niedzieli na poniedziałek, czyli właśnie z 5 na 6 marca, spłonął doszczętnie kościół w Kaszutach. Drewniany, pochodzący z roku 1510, ogień wybuchł równocześnie wielkim płomieniem w zakrystii, w wieży i z taką gwałtownością, że cały kościół spłonął w godzinę i pół godziny. Nic nie można było ratować, wszystko spłonęło. Cudownym sposobem w zgliszczach ocalał jedynie przed pożarem nietknięty, haftowany obraz niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny z chorągwi. Choć chorągiew sama spłonęła, a przyczyna pożaru podotąd nie została ustalona. I ocalały obraz chorągwi obecnie jest oprawiony w gablotę i jest powieszony obok ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej, czyli właśnie z lewej strony nawy. W związku z spłonięciem kościoła parafianie musieli uczestniczyć na msze święte do pobliskich Śniecisk, a kamień węgielny pod obudowę kościoła został poświęcony 19 września 1926 roku. I tutaj chcę Państwu sprzedać najlepszą ciekawostkę, i prawdopodobnie rozwieje Państwa wątpliwości dotyczące bardzo wielu kościołów, bo postawiono kamień węgielny, a dnia 13 lipca 1930 roku biskup poznański dokonał konsekracji odbudowanej świątyni, dodając jej również popularny w okresie II Rzeczpospolitej tytuł Najświętszego Serca Jezusowego. Więc jeżeli kiedykolwiek Państwo się zastanawiali,
czytając nazwę kościoła, dlaczego ma dopisek Najświętszego Serca Jezusowego, no to taki był to motyw bardzo popularny w okresie II Rzeczpospolitej, więc w momentach, gdzie był jakiś kościół odbudowany albo świeżo budowany, miał właśnie ten dopisek. Jeżeli chodzi natomiast o sam kościół, to słyszą Państwo, że on miał bardzo długą historię, więc też wiele elementów się nie zachowało, ale mimo tego kościół, on jest taki chłodny z zewnątrz, ta bryła wydaje się taka dość przewidywalna, ale chciałam powiedzieć, że w 2000 roku dokonano remontu wieży kościoła i wymieniono m.in. blachę cynkową na hełmie.

Czy ja mam dzisiaj słuchaczy, którzy grają w bingo? Bo jeżeli mam, to poproszę skreślić kafelek, wiatrak. A zwłaszcza wiatrak koźlak. No bo będąc tutaj, no nie mogłabym nie powiedzieć o aż trzech wiatrakach. Bo właśnie przy drodze S11, która jest między Kurnikiem a Siodą Wielkopolską, znajdują się trzy drewniane wiatraki typu koźlak. I one pochodzą z wieku XVIII. I przypominam, że koźlak to jest wiatrak kozłowy. Najstarsza, a zarazem najprostsza konstrukcja pośród europejskich wiatraków. A jego historia sięga wieku XII, kiedy pojawił się na terenach dzisiejszej Belgii oraz północnej Francji. Korzenie tej technologii są jednak znacznie, znacznie starsze i pierwsze jej formy znajdywano już w wieku VIII w Chinach i w Persji. A na ziemiach polskich koźlak zaczęto budować od wieku XIV. No i tutaj faktycznie przede wszystkim w Wielkopolsce i na Kujawach, czyli na naszych ulubionych i najczęściej omawianych terenach. No bo Kujawy też troszeczkę sobie omówiliśmy przy okazji konkretnych miejscowości. Ale wracając, bo to nie są te wiatraki, o których mówiłam Państwu, opowiadając historię, jak ta historia wyglądała. To nie są wiatraki, które są stąd, to są wiatraki, które zostały przeniesione z innych okolicznych wsi, właściwie w latach 80. wieku XX. I początkowo stanowiły tło dla wybudowanego obok zajazdu, które zresztą w tym momencie nie jest czynny, i pełniły też funkcję wizytówki Muzeum Regionalnego, które mieści się właśnie w Dworku, czyli o muzeum, o którym Państwu opowiadałam, no to te wiatraki też stanowiły taką część reprezentacyjną, też taką część zwracającą uwagę, że hej, tutaj warto byłoby zajechać. No i wiatraki przetrwały do dziś, to prawda, ale upływ czasu odcisnął na nich swoje piętno i wymagają one troszeczkę konserwacji. Ale chciałam powiedzieć, że jeden z tych wiatraków zachował się niemal w całości. A pozostałe dwa znajdują się w stanie częściowym, ale nadal są piękne. I te wiatraki to tak. Wiatrak Koźlak z 1783 roku, przeniesiony z Jarosławca po roku 1970. Wiatrak Koźlak z połowy wieku XIX, przeniesiony z Połczyna również w 1970 roku. No i wiatrak Koźlak z 1755 roku, przeniesiony z Pęczkowa też po roku 1970. No i mówiąc o moich ulubionych wiatrakach typu koźlak, tutaj pochodzących z wieku XVIII, no nie mogę nie wspomnieć o dwóch ciekawostkach, które do tej pory nie zostały przeze mnie wypowiedziane, czyli, że koźlak był w stanie w ciągu 120-150 wiecznych dni w roku zmielić od 60 do 90 ton ziarna. To jest bardzo, bardzo dużo. I to, że tak naprawdę te wiatraki posiadały trzy kondygnacje. Dolna była od stabilizacji konstrukcji kozła, a dwie wyższe były przeznaczone do produkcji mąki. I gontowe ściany początkowo nie sięgały do prawie samej ziemi, no ze względu na koszt i ciężar, i odsłaniały widoczny z daleka kozioł. Zapewne to ten widok dał początek bajkom o chatce na kurzej nóżce. I w opowieściach prawdopodobnie chodziło o zniechęcenie dzieci do zbliżenia się właśnie do wiatraka, bowiem skrzydła były przyczyną bardzo wielu śmiertelnych wypadków. Więc prawdopodobnie właśnie stąd wzięły się opowieści o chatce na kurzej nóżce, właśnie od wiatraków, koźlarzy, które nie były zabudowane do samego końca, więc faktycznie ten kozioł był widoczny. To mogło wyglądać właśnie z daleka tak, jakby cała ta konstrukcja stała na, nazwijmy to, jednej kurzej nóżce. I wypadków śmiertelnych było na tyle dużo, że po prostu powstały bajki, które zniechęcały dzieci do podchodzenia do tego, ale to jest jedna tylko z teorii, jak naprawdę te bajki powstały.

0: Nasza audycja dobiega końca. Niestety nie udało mi się opowiedzieć Państwu o dwóch miejscowościach, a szkoda, ale o następnej opowiem za tydzień. Ja serdecznie Państwu dzisiaj dziękuję za wysłuchanie. Za część merytoryczną oraz realizatorską odpowiadałam dzisiaj ja, Katarzyna Rybicka. Mam nadzieję, że audycja była dla Państwa ciekawa i dowiedzieli się Państwo czegoś nowego. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
2: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.

0: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
1: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
2: Seks Afera.
3: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
4: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
5: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
6: Dzień dobry, jesteśmy Good Night Collective i witamy w naszej cosobotniej audycji. Dzisiaj jest nas więcej niż zawsze, bo przeważnie byłem tutaj z Karoliną, a dzisiaj jestem jeszcze do tego z Agatą Rożek, która jest kosmicznym ekologiem, jak sama nam się przedstawiła przed chwilą.
7: Agata Rożek jest Space Sustainability Data Scientist, czyli po polsku można powiedzieć, że...
6: Astronom ekolog.
7: Specjalista do spraw analizy w obszarze zrównoważonego wykorzystania przestrzeni kosmicznej, tak bym to przetłumaczyła. I pracujesz, uciekłaś z Poznania, bo jesteś z Poznania i studiowałaś na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu astronomię. I aktualnie pracujesz w Królewskim Obserwatorium w Edynburgu. Czyli na Uniwersytecie Edynburskim.
8: Tak, zgadza się, na Uniwersytecie Edynburskim.
7: I dzisiaj porozmawiamy sobie na temat zanieczyszczenia nieba sztucznym, znaczy no nie sztucznym światłem, tylko satelitarnym światłem, ponieważ już mówiliśmy trochę na temat i zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem naziemnym i mówiliśmy o problemie śmieci kosmicznych, no ale też mamy taki problem, że robimy się coraz bogatsi, do tego prawo kosmiczne działa dosyć powoli.
6: Nie istnieje.
7: A właściwie nie istnieje i wystarczy mieć wystarczająco dużo pieniędzy i można sobie wysłać w kosmos, co się żywnie nam podoba. No i są pewne dosyć bogate postacie na świecie, które wysyłają sobie, co im się właśnie żywnie podoba w kosmos i ma to pewne konsekwencje i o tych konsekwencjach dzisiaj właśnie będziemy opowiadać. Natomiast zacznijmy sobie od początku, czyli może od stanu tego, co jest na ten moment, zanim będziemy mówić o planach i o tym, co nas przeraża jako astronomów, to o aktualnym stanie. Przybliżcie mi, ile mamy satelitów, śmieci kosmicznych, jak to w tym momencie wygląda.
6: Ja zrzucę to pytanie na Agatę. Jak mamy speca, to mamy speca. Słuchamy speca w takim razie. Jak źle jest w tym momencie? No, albo może dobrze, w sumie może dobrze.
8: To zależy, jak na to patrzeć, prawda? W tej chwili mamy około 16 tysięcy aktywnych satelitów w przestrzeni okołoziemskiej, z czego 10 tysięcy, czyli ponad połowa, to są same Starlinki.
6: A to jeszcze nie wszystkie.
8: A to jeszcze nie wszystko.
7: Czyli Starlinki z SpaceXa.
6: I nie wszystkie Starlinki jeszcze.
8: I nie wszystkie Starlinki, ale zdecydowanie dominują to, co w tej chwili w przestrzeni kosmicznej jest.
7: I jeszcze, przepraszam, przypomnijmy, że one są na orbicie niskiej Ziemi.
8: Tak.
7: W związku z czym są dla nas najjaśniejsze, bo są blisko, tak?
8: Dlatego, że są blisko i nie są małe.
6: Generalnie z tych 16 tysięcy aktywnych satelitów, to chyba właściwie większość jest na niskiej, nie? Zdecydowana większość. Mi się kojarzy, że około 1000 jest powyżej.
8: Tak.
6: Sumarycznie geostacjonarne, średnie, to tak 1000 hakiem? Dobrze kojarzę?
8: Tam jest mniej, ale też przez to, że orbita geostacjonarna ma określone parametry, ona jest dużo mniejszą przestrzenią. Jednak po orbitach tych takich starlinkowych, tych niskiej orbicie Ziemi można się poruszać na dowolne sposoby, a na satelita orbita geostacjonarna to jest taki pierścień dookoła Ziemi. Więc może jest tam tych obiektów mniej, ale tam się też robi ciasno i tam też już powoli zaczyna brakować miejsca na nowe obiekty.
6: Okej, okay, no dobra, czyli 16 tysięcy aktywnych, a jeszcze jakieś śmieci kosmiczne do tego?
8: I śmieci kosmiczne do tego, i to, i fragmenty po rozbitych albo wybuchniętych satelitach, bo to też się satelitom zdarza, że po prostu, jak to mówią, następuje spontaniczna dezintegracja w przestrzeni kosmicznej, zdarza się od czasu do czasu.
6: Piękny ufem.
8: Tak. Tak samo było z tym, któryś z nieudanych startów tego Starshipa też został określony jako spontaniczna dezintegracja w locie nastąpiła. Nie wybuchła rakieta.
6: Starshipy generalnie mam wrażenie, że lubią taką spontanicznie zrobić coś dziwnego, na przykład
8: tak,
6: wybuchnąć.
8: Tak, zdarza się.
7: No dobrze, i czyli możemy powiedzieć, że całkiem sporo jest tych satelitów i ta liczba satelitów w zasadzie ekwipotencjalnie wzrasta.
8: Tak. No i to można spojrzeć na to, ile startów jest zarejestrowanych i planowanych. No to już idzie w dziesiątki, setki tysięcy, więc będzie tylko coraz gęściej.
7: Ja powiem, że w zeszłym roku miałam okazję zobaczyć start rakiety dwa razy, bo byłam tydzień w Orlando, czyli bardzo, bardzo blisko przylądka Canaveral.
8: I tylko dwa starty były?
7: Nie, i właśnie byłam na tydzień tam i ja myślałam, że to trzeba... Ja jakoś sobie... No nie byłam świadoma tego, że tych startów rakiet jest po pierwsze tak dużo, po drugie myślałam, że one są w różnych miejscach, więc nie spodziewałam się, że tam w zasadzie ich jest aż tyle. Ja byłam tylko na dwóch ze względu na to, że w ciągu tygodnia byłam na konferencji, a w niedzielę i w sobotę przed i po konferencji pojechałam sobie, bo to dosłownie półtorej godziny od konferencji było, zobaczyć start rakiety. No i się okazało, że te starty rakiety są praktycznie codziennie, jak się to uśredni. I jest ich coraz więcej i każda z nich wypuszcza nowe satelity. Te Starlinki to są wypuszczane w konstelacjach. No więc tak, ekwipotencjalny wzrost satelitów. Już to widzimy, już to się dzieje. A jakie są plany na ilości?
8: Przede wszystkim mówimy o Starlinkach, no to tak jak tutaj kolega zauważył, ich się planuje dużo, dużo więcej. No ale jakby rynek wymusza to, żeby się pojawiła konkurencja. I Europejczycy, i na przykład Chińczycy planują swoje Starlinki.
6: I Amerykanie planują jeszcze więcej swoich.
8: I Amerykanie, którzy konkurują ze SpaceXem, też planują więcej swoich.
6: Czyli
8: także jak
6: Amazon już w tej chwili deklaruje... Chyba też już kilka tysięcy, nie? Tak mi się wydaje, że to ich plany też jest kilka tysięcy kolejnych
8: satelitów. Tak, tu każda nowa konstelacja musi być większa oczywiście, bo przecież nie można mieć mniejszej konstelacji niż,
7: niż konkurencja.
8: A żeby konstelacja satelitarna działała i była efektywna i przydatna ludziom, to wcale nie musi być jakaś wielka. Przecież satelitów GPS na przykład, czyli tych, których używamy na co dzień do nawigacji, jest rzędu 30. Chodzi o to, żeby w każdym momencie, kiedy jesteśmy gdzieś na dworze, żebyśmy mieli w zasięgu wzroku 4 co najmniej satelity, żeby móc dokładnie określić naszą pozycję. Czyli wcale nie musi być ich tak dużo, żeby były
7: użyteczne.
8: Tak.
7: Ale po co jest mieć ich mało, jak można jest mieć ich więcej, jak to niektórzy najwyraźniej chcą. Czyli mówimy o ogromnych planach na duży wzrost. Jeszcze temat też tych większych satelitów, które są w planach, jest dosyć przerażające.
8: Tak, bo o ile Starlinki idą na przykład w dziesiątki tysięcy, to teraz się pojawił taki pomysł, żeby przenieść te modele językowe z centrów obliczeniowych, które są na Ziemi, do centrów obliczeniowych, które są w kosmosie. Ale ponieważ satelity nie są specjalnie wielkie, no to nie można w nich zmieścić tyle dysków, co można umieścić w dużym hangarze gdzieś na Ziemi, więc trzeba tych satelitów wysłać dużo. Więc...
7: I one też są większe, bo mają wielkie panele słoneczne.
8: Tak, bo muszą mieć dostatecznie dużo energii, żeby zasilać te komputery, a
6: jeszcze
8: to jest
6: radiatory muszą mieć wielkie
8: obliczone.
6: Do tego.
8: Tak,
6: no,
7: i mówimy tutaj już radiatory. Ciągle mówimy o orbicie niskiej i mówimy tutaj tak. O satelitach. Ja widziałam taki model, który miał 20 na 70 metrów.
8: Tak, to chyba były te...
7: SpaceXa.
8: Te SpaceXa centra obliczeniowe.
7: Tutaj z takich informacji, no to aktualnie SpaceX zarezerwował, bo w Stanach funkcjonuje coś jak... znaczy nie wiem, czy tylko w Stanach, czy to jest na cały świat, ale ta rezerwacja jakby orbity na ileś lat. Czyli rezerwujesz sobie tą orbitę na ileś lat, na jakąś tam konkretną ilość i wielkość satelitów. I on sobie zarezerwował na... 1 000 000 tych wielkich satelitów.
6: Myślę, że już na milion lat.
7: Nie na milion lat, na kilka lat. Chyba 10, coś no mniej niż 10, do 10 na milion satelitów. To nie jest powiedziane, że on wypuści milion satelitów, ale...
6: Ja właśnie dotarłem też do takich informacji, że do FCC, czyli do tej agencji, która zajmuje się tymi kwestiami w Stanach, w tym momencie już chyba są wnioski na prawie 2 miliony sztucznych satelitów Ziemi. Oczywiście jakby pewnie większość z nich nie wypali, bo to są w dużej mierze projekty, no ale to są 2 miliony, w sensie to nie jest coś, co się wydarzy za 100 lat, tylko prawdopodobnie bardziej za 10-15. Nie? Także te plany są absolutnie ogromne i nie tylko SpaceXu.
8: No i problem jest też taki, że właśnie to wszystko przechodzi przez rejestrację FCC, a to jest instytucja, która zajmuje się głównie komunikacją i chodzi o to, żeby to, co wystrzeliwujemy w kosmos i to, z czym potem chcemy rozmawiać na falach radiowych, bo w ten sposób się odbywa wszelka komunikacja z obiektami dookoła Ziemi, żeby się odbywało w taki sposób, żeby nie przeszkadzało radioastronomii, żeby nie zaburzało komunikacji jakiejś militarnej czy usługowej typu, żeby nie nadawało na tym samym paśmie na przykład co GPS, więc oni rezerwują sobie również pasma nadawcze. No i to jest problem, bo trzeba mieć tą rejestrację FCC. Niekoniecznie FCC jest zainteresowane wpływem na inne elementy środowiska niż środowisko radiowe.
7: I właśnie to jest moje kolejne pytanie, czyli na razie powiedzieliśmy dosyć pesymistycznymi tonami. Każdy z nas dosyć pesymistycznie o tym mówi, ale nasi słuchacze może jeszcze nie wiedzą, czemu my, jako trójka astronomów, tak bardzo negatywnie wypowiadamy się na temat rozwoju i wystrzeliwania satelitów na przestrzeń kosmiczną i czemu aż tak nam to przeszkadza, bo przecież jesteśmy astronomami, więc niektórzy mogliby pomyśleć, że rozwój technologiczny w tym kierunku raczej by nas cieszył. No więc do tego właśnie chciałam przejść, czyli w czym nam przeszkadzają te satelity?
8: One są jasne. Teraz ostatnio dużo oburzenia wśród w środowisku astronomicznym wywołała, tym razem nie SpaceX, tylko inna firma, która nazywa się Reflect Orbital, czyli odbijaj na orbicie. I trochę im odbiło chyba, moim zdaniem. Bo oni chcą odbijać światło słoneczne prosto na Ziemię, wielkimi lustrami, 18 na 18 metrów. I chcą tworzyć takie oświetlenie w promieniu 5 kilometrów. I to ma takie ładną motywację, że to będzie pomagało w akcjach poszukiwawczych, że będzie doładowywało baterie słoneczne po zmroku, że będzie pomagało rolnikom.
7: Albo na jakąś imprezę lub reklamę.
6: Z tym doładowywaniem baterii to w sumie swoją drogą ciekawe, bo dotarłem do informacji, że te satelity mają być mniej więcej 3-4 razy jaśniejsze niż Księżyc w pełni.
8: No.
6: Z tego, co mi wiadomo, na Księżycu, Księżyc też jest takie, jakby nie było duże lustro słoneczne, Księżyc nie ładuje zbyt dobrze baterii, mam wrażenie, a coś, co jest 4 razy jaśniejsze, to,
7: ale to
6: wciąż
7: to
6: jest 25 razy ciemniejsze niż Słońce, nie?
7: Tak, tylko będzie skupiać na 5 kilometrów.
6: Tak, nie? Ale z tego 5-kilometrowego pasa będzie widoczny jako obiekt mniej więcej 4 razy jaśniejszy od Księżyca.
8: Oni
6: Więc
8: chcą...
6: one nie będą tak jasne jak Słońce. Znaczy ten pas nie będzie tak dobrze oświetlony jak za dnia jakby w pełnym Słońcu.
7: Plan jest na kilka tych satelitów, więc
6: nawet
7: może
6: więcej.
7: One kilka mają w jedno miejsce skupić, nie wiem
8: jest,
7: dokładnie.
8: Plan jest na 50 tysięcy.
6: No właśnie, to jest...
7: Przepraszam. Tak. Ale na razie dostali pozwolenie na jedną.
8: Niż kilka. To jest trochę więcej
7: dostali
8: niż kilka.
7: Pozwolenie na jedną z tego, co czytałam.
8: Dostali pozwolenie na jedną.
6: Testową, no.
8: Tak, testową i to jest umotywowane tym, że to jest taka ważna technologia i tak dalej. Problem polega na tym, że ponieważ FCC skupia się właśnie na tych kwestiach związanych z pasmem radiowym, z nadawaniem sygnałów, to nie ma jakby innej instytucji, która mogłaby wymóc badanie wpływu takiego satelity na środowisko, na to, jak to będzie wpływało na plankton w oceanach, na zwierzęta na Ziemi, na fotosyntezę u roślin. Nawet tryb dnia i nocy, który odczuwamy my jako ludzie.
7: I na obserwacje astronomiczne
8: i na obserwacje
7: w innych pasmach niż radiowe.
6: No właśnie, czyli na ten moment mamy tego reflekta, który chce nam tutaj jeszcze do tego oświetlać Ziemię, ale poza tym, w jaki sposób to nam przeszkadza astronomom?
8: Przede wszystkim dlatego, że duże instrumenty, które my budujemy, one są bardzo wrażliwe czasem na pojedyncze fotony, czyli na super małe ilości światła i my potrzebujemy bardzo, bardzo ciemnego nieba, żeby te obiekty, które próbujemy badać, żeby móc w ogóle zobaczyć. No i teraz jeżeli tło nieba, czyli jeżeli niebo jako całościowo się rozjaśni, no to coraz ciężej będzie te super słabe, super ciemne obiekty wykrywać. Teraz ostatnio pojawił się taki artykuł, gdzie kolega właśnie obliczył, że jeżeli Reflect Orbital wysłałby wszystkie 50 tysięcy satelitów, to tło nieba zrobiłoby się 3 do 4 razy jaśniejsze, nawet jeżeli żaden z tych satelitów nie byłby skierowany bezpośrednio w stronę obserwatorium. Już w tej chwili niebo jako całość jest jaśniejsze w mierzalny sposób w stosunku do tego, co było przed erą Starlinków. Także to jest problem, nawet jeżeli nie ma bezpośrednich zaburzeń, no to zwiększa się jakby ten poziom, od którego my zaczynamy pomiary.
7: I to jest trochę przerażające, bo nie dosyć, że na Ziemi mamy coraz mniej miejsc, które są na tyle ciemne, że możemy budować teleskopy, no to jeszcze samo niebo po prostu się robi jaśniejsze, średnio po prostu robi się jaśniejsze. Więc wydajemy grube pieniądze na to, żeby budować piękne i wspaniałe i gigantyczne teleskopy, jak ostatnio na przykład Vera Rubin teleskop. A później zaburzamy te obserwacje i satelitami.
6: No. Ja się obawiam trochę, że te piękne teleskopy okażą się ostatecznie mniej warte niż zyski z tych satelitów i z tych luster. Bo tych teleskopów to ile powstaje? Za kilkadziesiąt, za kilkanaście miliardów? Znaczy... No, ja wiem, że zyski naukowe, to ja się zgadzam, że one są super ważne, ale... Nie wiem, czy FCC przeliczy to w taki sam sposób. Coś mi mówi, że może niekoniecznie.
8: No i też jakby to nie do końca jest ich działka. I to jest problem trochę, że nie ma takiej organizacji, która by dbała o to, żeby było to niebo czyste, było zachowane. Jest w ONZ-cie jest taka komisja, która się zajmuje Dark and Quiet Skies, czyli tym ciemnym i cichym niebem. Oni przede wszystkim się zajmują tymi parkami ciemnego nieba, tymi obszarami chronionymi radiowo, ale to są rzeczy, które są dotyczą nadal głównie zaśmiecenia światłem ziemskiego pochodzenia, czyli światłem emitowanym przez lampy uliczne, przez telebimy, czy
7: I to jest tak
8: lampy,
7: naprawdę coś, co jesteśmy w stanie nie tyle co zatrzymać, co jeszcze odwrócić w całkiem łatwy sposób. A jak wyślemy ileś set tysięcy satelitów, to tak wcale trudno, łatwo nie będzie po prostu nagle je zgasić.
8: No, nie będzie. I też problem polega na tym, że to wymaga międzynarodowej współpracy i koordynacji i wszyscy jakby muszą się zgodzić na to samo. Bo jeżeli masz problem z oświetleniem w Poznaniu, no to może zadziałać albo nie wiem, wojewoda wielkopolski, albo powiat poznański, albo miasto Poznań może się tym zająć i wiadomo jakby kto jest odpowiedzialny za to, co się dzieje w Poznaniu. Natomiast za to, co się dzieje w kosmosie, za niektóre rzeczy są odpowiedzialne firmy, które budują satelity, za inne rzeczy są odpowiedzialne firmy, które wysyłają te satelity w kosmos. Czyli jeżeli na przykład ktoś sobie zbudował satelitę w Europie, ale wysyła go w kosmos ze Stanów przy pomocy SpaceXa, no to odpowiedzialność za start już leży po stronie SpaceXa.
6: No właśnie, czyli teraz na ten moment to, co się dzieje w kosmosie, biorąc pod uwagę, że Falcony SpaceXowe to jest ta rakieta, która wylatuje w sumie 70% wszystkich startów, czyli za to, co się dzieje w kosmosie, odpowiada SpaceX i to, jak on się dogadał z jakąś amerykańską agencją, tak? Czyli nie ma, tak. Nie istnieje w tym momencie, no poza tym tą agencją ONZ, która zakładam, że nie ma specjalnej mocy sprawczej, czy się mylę?
8: No nie, no oni mają bardzo wąski zakres odpowiedzialności tak naprawdę. Chociaż trzeba przyznać SpaceXowi, że jak się pojawiły pierwsze problemy ze Starlinkami, to oni faktycznie rozmawiali z astronomami i próbowali zrobić, co tam było w ich mocy, żeby te Starlinki nie były za jasne. Próbują to koordynować jakoś z tym środowiskiem astronomicznym. No ale nawet jeżeli SpaceX naprawdę by się do tego przyłożył i ściemnił swoje satelity, to kto wymusi na pozostałych firmach, które będą wysyłać teraz w kosmos swoje satelity, że zrobią to samo?
7: Ale samo ściemnienie też nie likwiduje tego problemu, bo to, że oni pomalują na czarno, to nie znaczy, że one nie będą odbijać światła. Po prostu trochę mniej.
8: Albo będą odbijać w innym paśmie.
6: Chociaż teraz widziałem badania odnośnie tego zakresu optycznego, ale ten pokrywanie satelitów tym materiałem Vanta Black okazuje się być nadspodziewanie skuteczne w właśnie mitygowaniu tego ilości tego odbijanego światła, przynajmniej w zakresie widzialnym. Tylko no właśnie, tu chyba znowu rozbijamy się o to, że nie ma kto wymusić na tych firmach jakiegokolwiek posłuszeństwa w tym zakresie.
7: Ale nie? Nawet jeśli chodzi o wymuszenie, no to najpierw ten temat musiałby się stać na tyle medialny, żeby ktoś chciał w ogóle na nich coś wymuszać, nie? Bo my tutaj jesteśmy trzema astronomami, oprócz nas

0: takich miastach, które szczególnie na Dalekim Wschodzie powstają, tam zobaczenie czegoś więcej poza najjaśniejszymi gwiazdami i księżycem praktycznie nie ma, jakby nie da się właściwie. Nawet w Europie to bywa trudne w dużej części tej środkowej Europy i zachodniej, więc to niestety też jest trochę taki problem, no właśnie trzeciego świata, mam wrażenie, i to nie pomoże sytuacji. Tak mi się wydaje.
1: Może przytoczymy kilka badań naukowych, żebyśmy powiedzieli, że to nie tylko tak, że trzech smutnych astronomów gada o tym, że jest źle i będzie
0: tak
1: jeszcze gorzej.
0: Tych astronomów smutnych są tysiące.
1: Tylko tych astronomów smutnych są tysiące. I chciałam powiedzieć o różnych modelowaniach, które robili już w przeszłości i analizowano właśnie między innymi właśnie, jak się rozjaśni się niebo, ile będzie tych satelitów. Więc są badania, które pokazują, że predykcje sprzed 5-10 lat całkiem dobrze oddają aktualną rzeczywistość, więc trochę nas przerażają tak naprawdę te predykcje, które są dzisiaj robione. I widzę na przykład wyniki, że ta po prostu ilość smug satelitów wzrośnie tak mocno, że utracimy część danych oraz możliwy spadek odkrywania między innymi na przykład planetoid bliskich Ziemi, które są dla nas bardzo istotne, ponieważ chcielibyśmy odkryć wszystkie planetoidy bliskie Ziemi, bo chcielibyśmy czuć się bezpiecznie, a nie jak dinozaury, które wyginęły przez wielką 10-kilometrową planetoidę. Co prawda 10-kilometrowe planetoidy raczej wszystkie są odkryte, ale kto wie. Natomiast jakieś mniejsze planetoidy nadal są odkrywane. Są też inne prace, które mówią o tym, że w najbliższych latach jasność nieba wzrośnie o 0,8 magnitudo, czyli tak naprawdę będziemy widzieć jeszcze mniej gwiazd. Nawet my, jako po prostu ludzie chodzący sobie i patrzący w niebo. I jest to przerażające, bo będziemy patrzeć w niebo i to, co będziemy widzieć, to co? To latające kropki.
2: Jest taka szansa. Jeżeli faktycznie te wszystkie centra orbitalne i tak dalej dojdą do skutku, to szacuje się, że obiektów, sztucznych obiektów wystrzelonych przez człowieka będzie na niebie więcej niż widocznych gołym okiem gwiazd. Nie wiemy, jaki to będzie miało wpływ na środowisko naturalne i to jest problem, bo to podejrzewam, że astronomowie teraz zaczynają się powoli czuć jak ci naukowcy, którzy się zajmują klimatem, którzy od wielu lat badają zmiany klimatyczne, które są wywołane działalnością człowieka i wszyscy tak, a tak, ale to będzie problem za 50 lat, za 60 lat, 100 lat. Co to w sumie tam zmienia, nie? I teraz astronomowie
0: klimat
2: widzą
0: zawsze się
2: ten
0: ocieplał.
2: No, klimat się zawsze ocieplał.
0: Jakieś satelity zawsze ktoś wysyłał przecież.
2: No, dokładnie. I to jakby ciężko jest wytłumaczyć właśnie tak takiemu tak na co dzień, a ja teraz zaczynam rozumieć, co oni sobie tam myślą, jak patrzą na to, co się dzieje z używaniem paliw kopalnianych i
0: no. No właśnie, bo teraz rola astronoma ekologa, czy ekologa astronoma w tę stronę, nie wiem.
2: Astroekologa.
0: Na czym ona tak de facto polega? Jakie jest twoje zadanie? Jakimi badaniami ty się zajmujesz?
2: Jakimi badaniami? No ja się zajmuję przede wszystkim badaniem jasności tych smug satelitarnych. Mieliśmy taki projekt, gdzie współpracowaliśmy z Eutelsat. To jest ta europejska wersja Starlinka, gdzie oni mają już kilka swoich satelitów wystrzelonych i mają modele jasności i my jakby badaliśmy to, czy ta jasność, którą oni sobie obliczają ze swojego modelu statku i tego, czym on jest pokryty, czy to się zgadza z tym, co się mierzy na Ziemi, czy one się mierzą, jest taki limit, który jest zalecany przez międzynarodową, nie, astronomiczną chyba, żeby satelita, żaden pojedynczy satelita nie był jaśniejszy niż siódma wielkość gwiazdowa, czyli żeby nie był widoczny gołym okiem, który tak średnio jest, prawda, respektowany. Ale właśnie to, czy te Eutelsaty są poniżej siedmiej wielkości gwiazdowej, badaliśmy. Ja się też zajmuję taką współpracą z Wydziałem Prawa naszego uniwersytetu. Tworzymy platformę, na której informujemy przedsiębiorstwa na temat tego, jakie istnieją regulacje w kwestiach środowiskowych i to nie tylko chodzi o środowisko, o jasne niebo, ale też chodzi o gęstość

0: ruchu na orbicie, chodzi też o zanieczyszczenie powietrza, o zanieczyszczenie wody i takie różne kwestie. Także to moja praca jest taka bardzo szeroka.
1: Co jeszcze? W takim razie ty zajmujesz się tym pomiarem jasności, a też jakby wpływem tych satelitów na zmniejszającą się ilość obserwacji?
0: Tego bezpośrednio nie badam, ale staram się też przybliżać to szerszej...
1: astronomicznej publiczności.
0: Niekoniecznie astronomicznej publiczności, cywilnej publiczności. Dlatego między innymi jestem tutaj i dlatego współpracuję też z naszym lokalnym Muzeum Historii Naturalnej, gdzie przygotowujemy taki pokaz do planetarium na temat tego, jak się zmienia ten krajobraz na nieboskłonie przez to, że mamy coraz więcej tych satelitów.
1: Jak ja wytłumaczę moim przyszłym dzieciom, że niebo się kiedyś nie ruszało?
0: No, ale to jest tak, że taka jest prawda, nie? Że my się urodziliśmy już w świecie, w którym satelity zawsze były na niebie.
1: No tak.
0: I jest to jakby, no poniekąd było ich mniej.
1: O, mniej, zdecydowanie.
0: Było ich mniej. Od 2019 roku zaczął się taki faktycznie boom na ten rozwój tej technologii kosmicznej. No i to ma swoje dobre strony, no ale też jest koszt i pytanie, jak dużo z tego kosztu my chcemy zapłacić i czy to jest warte tych kosztów.
2: To ja w takim razie jeszcze na zakończenie dopytam, bo bardzo często słyszę się taki kontrargument, że okej, jakby astronomom to przeszkadza w obserwacjach, ale to weźcie sobie to, wyślijcie w te wszystkie obserwatoria wasze w kosmos i wtedy nie będzie. Jakby żyjemy w czasach postępu, to czemu obserwatoria muszą być na Ziemi? W takim razie moje pytanie brzmi, czy teleskopy kosmiczne są zupełnie wolne od tego problemu?
0: Absolutnie nie.
2: No właśnie.
0: Nie są zupełnie wolne od tego problemu. Zwłaszcza, że do niedawna najsłynniejszym obserwatorium kosmicznym był kosmiczny teleskop Hubble'a, który jest na niskiej orbicie Ziemi. I jest na niskiej orbicie Ziemi poniżej dużej części Starlinków. I od kiedy Starlinki były wysyłane, to notuje się coraz większą ilość smug, śladów Starlinków w obserwacjach Hubble'a. Nowe teleskopy orbitalne, które są wysyłane, też mają te problemy. Tego problemu nie ma na przykład teleskop Jamesa Webba, bo on jest poza niską orbitą Ziemi, daleko, no ale tam, gdzie on jest, też się zaczyna robić gęsto. No i to jest daleko.
2: Czyli jedyne 20 miliardów za jedno obserwatorium i wtedy możemy sobie wysyłać rzeczywiście...
1: Tylko tam, gdzie on jest, czyli w punkcie Lagrange'a, się robi gęsto, ale przynajmniej obserwatoriów astronomicznych.
0: Obserwatorium
1: astronomicznych. A nie
2: do czasu, aż się nie zderzą, to przynajmniej nie ma tam śmieci, to prawda.
0: Tak. Na szczęście ten obszar jest dosyć duży i trudno jest tam coś wysłać, więc to nie dzieje się w takim tempie jak
1: wysłanie
0: na niską orbitę Ziemi.
2: Myślę, że to wszystko tak czy siak się bardzo mocno zmieni, kiedy Starship zacznie już latać tak, jak powinien latać. Ja się bardzo tego momentu z jednej strony nie mogę doczekać, a z drugiej się go bardzo boję, bo ogromna rakieta, która po bardzo niskich kosztach będzie w stanie wysyłać bardzo duże rzeczy bardzo daleko od Ziemi, to brzmi niepokojąco. No dobra, to myślę, że na zakończenie dzisiejszego odcinka w takim razie ostatnie pytanie, takie podsumowujące. Czy jest źle i czy mamy się czego martwić? Twoim zdaniem, krótka odpowiedź.
0: Tak.
2: Okej. Okay. I tym umiarkowanie pozytywnym akcentem myślę, że możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Dzięki bardzo, że byliście z nami i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i jeszcze raz dziękujemy Agacie Rożek za to, że była wspaniałym gościnią w naszym podcaście.
0: Ja dziękuję.
3: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
4: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.

0: sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9.30.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.

0: Skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Czy doświadczenie przemocy seksualnej w dzieciństwie ma związek z angażowaniem się w prostytucję? Jakich konsekwencji doświadczają ofiary? I czy istnieje specyficzny wzorzec objawów wykorzystania seksualnego? Na te i inne pytania odpowiemy w dzisiejszym odcinku. Przy mikrofonach Klaudia Harańczuk, psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i specjalistka w zakresie seksuologii oraz
3: Paulina Musielak-Jamrus, psycholog, psychoterapeuta, nauczycielka mindfulness i edukatorka seksualna. Wykorzystanie seksualne dziecka dla wszystkich zapewne jest formą przemocy i ta forma przemocy polega na włączeniu dziecka w aktywność seksualną, którą to dziecko nie jest w stanie zrozumieć ani świadomie zaakceptować, a nawet jeśli mówi, że rozumie, to i tak jest forma przemocy. No jest. Relacja jest nierówna, nie? Dorosłe dziecko, czy młody dorosły, bo czasami zdarza się to nastolatek, dziecko. Jest wyraźna asymetria sił, różnica w rozwoju psychicznym, emocjonalnym i nawet fizycznym, rozwojowym. No, mam nadzieję, że dla wszystkich naszych słuchaczy jest to zjawisko niedopuszczalne. I zdecydowanie należy o tym mówić i temu też ma służyć edukacja seksualna, aby ochronić nasze dzieci przed takim zjawiskiem. No niemniej jednak dochodzi do takich zjawisk.
2: Tak, i to nie zawsze często. W oczywisty sposób.
3: Dokładnie.
2: Tak? Mówimy wyraźnie, nazywamy to przemocą. Oczywiście każde angażowanie dziecka w aktywność seksualną wykraczającą poza jego poza normę rozwojową, jest tą przemocą. Natomiast to nie zawsze jest taka przemoc w takim klasycznym rozumieniu, tak? Zaraz o tym więcej powiemy. No i nie zawsze też to wykorzystanie obejmuje kontakt fizyczny. Oczywiście możemy sobie to podzielić, tak, że jest ten kontakt fizyczny, czyli jakiś dotyk, penetracja i różne...
3: Tak, jak się bada to zjawisko, to się to dzieli na kontakt pozafizyczny, na fizyczny bez penetracji i na fizyczny z penetracją, włączając to wszystkie otwory cielesne. Tak, rzeczywiście tak jest. No i oczywiście im więcej tych kontaktów, czyli im głębiej idziemy do penetracji, tym skala zjawiska jest trudniejsza i cięższa dla ofiary.
2: Tak. I te formy przemocy niefizyczne, to mogą być takie rzeczy jak pokazywanie materiałów pornograficznych, podglądanie dzieci, czy prowadzenie z nimi nawet rozmów o treści seksualnej. W każdej z tych sytuacji dziecko jest wykorzystywane do zaspokojenia potrzeb drugiej osoby w celu jej podniecenia, satysfakcji, a czasami także na przykład w celu upokorzenia lub ukarania też, tak?
3: Na przykład to jest straszne. W przypadku klasycznych pedofilów to też jest typowo poprzez zaspokojenie swojej potrzeby seksualnej. Ten kontakt wcale nie ma na celu z punktu widzenia pedofila upokarzać tego dziecka, czy je karać, ale ma być przyjemny, przy czym to nie jest przyjemny kontakt dla dziecka i nadal jest to nierówna relacja, nie?
2: Właśnie ty masz duże doświadczenie, większe w pracy z tą grupą. Jak sama nazwa wskazuje, pedofil to jest osoba, która tak naprawdę kocha dzieci, tak?
3: Takie tłumaczenie z łaciny było, zgadza się.
2: Więc często te osoby...
3: Jeszcze przed tym okresem pokwitania, nie? Tutaj jakby o ten okres chodzi. W polskim prawie mamy artykuł 200, z którego właśnie osoby, które dopuściły się takiego czynu, odsiadują wyroki w więzieniu. Niestety te wyroki są od 2 lat do 15, czyli
2: niesamowite.
3: Może się zdarzyć, że wiecie, po 4 latach ktoś wychodzi. Nie mamy w Polsce tak zwanego prawa Megan, które jest za granicą, w USA na przykład, które mówi o tym, że pedofil wracający do swojego środowiska nie może zamieszkać w tym środowisku, środku tylko musi zamieszkać kilka kilometrów od ofiary, czy tam kilkanaście, i to ma chronić tą ofiarę. Chociaż to prawo obecnie się gdzieś tam w Polsce zmieniało, więc nie do końca wiem, jak jest. No niemniej jednak czyn uznawany za pedofilny to jest czyn na osobie poniżej 15 tego roku życia, a sprawca musi być przynajmniej 4 lata starszy. Czyli to nie jest 16-latek i 14,5-latka na przykład, bo tutaj nadal widzimy równą relację na poziomie rozwoju, ale może wtedy dojść do nadużycia seksualnego, tylko nie będziemy wtedy mówili o pedofilii.
2: Tak. Tak, ale jeszcze o tej pedofilii zaczęłam mówić w takim sensie, że kiedyś usłyszałam coś takiego, że to się kojarzy właśnie tak przemocowo bardzo ludziom, coś tak agresywnie, ale że często to nie jest takie wprost, nie? Tylko to te osoby wcale nie chcą krzywdzić tych dzieci.
3: Tak. Ci preferencyjni, to jakby wcale ich zadaniem nie jest krzywdzenie dzieci, nie? To jest zaburzenie preferencji seksualnych, które ma kilka wymiarów i skala zjawiska jest cały czas badane, jak to się dzieje, że ktoś takie zaburzenie preferencji seksualnych ma. Trochę już na ten temat wiemy. Niemniej jednak, ich celem wcale nie jest krzywdzenie dziecka. Niemniej jednak rzeczywiście tak jest, że wyroki odsiadują osoby, które nie mają zaburzeń preferencji seksualnych, a dopuściły się czynu na osobie poniżej 15 roku życia, z racji tego na przykład, że były pod wpływem innych substancji, jakbyś nie wiem, odurzających czy alkoholu, albo z racji tego, że nie było innego obiektu dostępnego w otoczeniu. I oczywiście są to osoby, które mają bardzo niski rozwój taki emocjonalno-moralny i dlatego też tak się dzieje, albo mają zaburzenia osobowości, dlatego też tak się dzieje, albo mają duży poziom impulsywności.
2: No tak.
3: I nie są w stanie powstrzymać tego impulsu, nie?
2: No więc jak sobie rozmawiamy o tym, że tego typu doświadczenia nie zawsze mają charakter jawnej przemocy i często przyjmują formę stopniowego wciągania w dziecka w relacje o charakterze seksualnym, i to może obejmować sytuacje, w których właśnie na przykład starsze osoby, starsze dzieci angażują młodsze w zachowania przekraczające ich granice rozwojowe i emocjonalne. No i to jest o tyle bardziej jeszcze problematyczne, no bo taka przemoc bywa trudniejsza do rozpoznania, nie? Zarówno przez otoczenie, jak i przez same ofiary, no co sprzyja bagatelizowaniu.
3: Dokładnie, no i oczywiście jakby często sprawcą jest ktoś znany ofiarze, nie? Najczęściej tak jest, że to jest osoba znana i no właśnie, i te zmiany, jakie następują u dziecka, no to zawsze jest tak, że niepokojącą zmianą u dziecka jest jakaś gwałtowna zmiana w którąś stronę. Na przykład dziecko staje się bardziej rozchwiane emocjonalne, bardziej płaczliwe, albo wycofane, albo porzuca swoje hobby, albo więcej czasu spędza przed jakimiś różnymi innymi mediami, aby się odłączyć od otoczenia, nie? Każda taka zmiana, no jest, dla każdego rodzica powinna być zagwozdką, co takiego z moim dzieckiem się dzieje? Ona nie musi oznaczać, moje dziecko zostało wykorzystane seksualnie,
2: no
3: prawda?
2: Właśnie,
3: nie w tą stronę idziemy. Tylko że to wtedy należy się zainteresować dzieckiem, co takiego u tego dziecka się dzieje. No i oczywiście w tych skrajnych przypadkach to mamy dzieci, które mają somatyczne objawy, i takie nadużycie seksualne wtedy, kiedy doszło do penetracji, można bez problemu zbadać u lekarza.
2: No właśnie, no bo trzeba podkreślić, że nie istnieje jeden charakterystyczny zestaw objawów, który jednoznacznie wskazywałby na doświadczenie przemocy seksualnej, no poza tymi wyraźnymi oznakami fizycznymi, o których mówisz. No ale najczęściej obserwuje się te zmiany w zachowaniu i funkcjonowaniu emocjonalnym, no ale one mogą mieć też różne inne przyczyny, tak?
3: Zgadza się. No może być też tak, że dziecko te treści, że jakby te formy, których doświadczył przekraczanie granic, on pokazuje też w zabawie. W takich skrajnych przypadkach.
2: Na przykład w twórczości.
3: Dokładnie. Nie? No i wtedy no, to jest to już taki ewidentny czerwony sygnał.
2: No, na pewno
3: sygnał,
2: powinny zainteresować się, zwrócić uwagę, kiedy dziecko rysuje narządy płciowe bardzo wyraźnie, tak? Skąd ono wie, że one tak wyglądają? Albo jeżeli jest jakaś postać naga, czy taka groźnie też wyglądająca, te dzieci, na przykład te postaci są przedstawione i to dziecko przedstawione na rysunku jest na przykład płaczące, no bo to akurat oglądaliśmy też na zajęciach rysunki dzieci, które doświadczyły wykorzystania, więc...
3: Albo które na przykład doświadczyły oglądania pornografii,
2: Ale to też,
3: to też jest rodzaj to też wykorzystania, właśnie, możemy jakby to zaznaczyć, że to nie musi być, tak jak mówiłaś, o poza fizycznym wykorzystaniu, to są na przykład takie historie, gdzie dziecko jest zapraszane do wspólnego oglądania pornografii.
2: Albo nawet gdzieś tam podglądało starsze rodzeństwo, nie? Czy, czy tam starsze rodzeństwo pokazywało, no to też wtedy przekracza możliwości poznawcze dziecka.
3: I emocjonalne
2: przetworzenia tego, no bo dziecko nie rozumie, co się dzieje, czym jest taki akt seksualny. To może być straszne dla dzieci, nie? No właśnie, także nie istnieje ten jeden specyficzny zestaw objawów. Tak jak wspomniałaś, na różnych etapach życia te objawy sugerujące mogą się różnić. U niemowląt to będzie na przykład drażliwość lub wycofanie.
3: No, wycofanie u dziecka trudno zauważyć, ale na przykład będzie nadmierna senność albo bardzo, bardzo duży płacz, czyli
2: taki intensywny brak zainteresowania
3: płacz, nie?
2: Światem, nie? No bo dzieci są takie nastawione na eksplorację, jak to tracą.
3: Tak, no ale no, niemowlę to jednak mamy takie bardzo mało wczesne dziecko i to... Tam najczęściej jednak u niemowlęcia to widać poprzez niestety otarcia, nie?
2: Tak.
3: Nadużycie skóry. Zdecydowanie. No. A jak już mamy ten wiek dorosły, to też jest tak, że skutki tego wykorzystania seksualnego są w naszym życiu, różnie się mogą odbić.
2: No tak, na różnych bardzo płaszczyznach.
3: I może być też tak, że to jest historia, której nie pamiętamy. Jeśli była na wczesnym etapie naszego wykorzystania, no to mechanizmy obronne jakby zadbają o to, ale też po prostu rozwój naszego układu neurologicznego zadba o tym, że po amnezji dziecięcej no już nie pamiętamy tych rzeczy, przy czym nadal
2: ciało pamięta,
3: nie? I stąd mogą być, nie wiem, zaburzenia lękowe, mogą być też problemy z regulacją emocji.
2: Tak, to
3: może
2: często
3: być przedmiotowe traktowanie swojego ciała, traktowanie tego seksu jako coś, co jest jakimś narzędziem do czegoś, a nie budowania intymności.
2: To
3: może być dysocjacja, nie? Czyli takie nieczucie ciała, odcięcie od swojego ciała
2: od emocji, niezdolność do przeżywania też przyjemności podczas zbliżeń, tak? No właśnie, to zaraz opowiemy, jakie są konsekwencje, ale jeszcze a propos tych trudności, które mogą utrudnić rozpoznanie, że doszło do wykorzystania, no to też taka wciąż tabuizacja tego tematu, tak? To, że seksualność jest strefą tabu i ludzie nawet nie dopuszczają pewnych tematów do świadomości, tak? Także no i ograniczone te ograniczone możliwości komunikacyjne dzieci, że dzieci mogą, nawet jeśli doświadczają krzywdy, no to mogą nie umieć się tego ponazywać, zakomunikować.
3: Tak. No też dziecko takie, jakie poznaje świat, często myśli, że tak może być, nie? Bo,
2: no skoro to robi dorosły,
3: tak, bo to jest po raz pierwszy i... No i jeszcze mamy tutaj wątek takiego zapraszania do lojalności, nie? Że przez sprawcę...
2: Cały szereg manipulacji, nie?
3: Tak,
2: żeby ukryć.
3: Tak, żeby ukryć, że to jest takie wyjątkowe, że nikt tego nie zrozumie, zabierze nam tą wyjątkowość, te przekazy potrafią być bardzo, bardzo szkodliwe.
2: Że to nasza tajemnica.
3: Tak, ale badania też pokazały, że jeśli już taka sprawa wyjdzie na jaw i dziecko to ujawni albo przez, nie wiem, przypadek, ktoś inny się o tym dowie i dziecko zostanie zaopiekowane, czyli będzie miało okazję o tym opowiedzieć, zostaje zaopiekowane, to te koszty tego wykorzystania są dużo, dużo mniejsze dla tego dziecka. Czyli w przyszłości nie musi się mierzyć aż z takimi kosztami wykorzystania. No niemniej jednak, jeszcze mamy ten propos konfliktu lojalnościowego, to też jest tak, że Podobna sytuacja jest w przypadku dzieci, które mają uzależnionych rodziców i grozi im ryzyko odebrania tego rodzica, odebrania pieczy rodzicielskiej, że to dla dziecka jest strasznie trudna sytuacja, bo z jednej strony mamy sprawcę, który krzywdzi to dziecko, a z drugiej strony mamy rodzica, który też bywa kochającym.
2: No właśnie.
3: Na swój sposób. I no to są dwa główne lęki dziecka w życiu, nie? Że rodzic umrze, że straci się rodzica, że dojdzie do rozłąki. Drugi dotyczy rodziców, że się rozstaną na przykład, nie? I stąd całe to zjawisko jest strasznie trudne i obciążające dla dziecka.
2: Tak, więc a propos konsekwencji, to tutaj należy podkreślić, że każda forma aktywności seksualnej z udziałem dziecka, zarówno z dorosłym, jak i osobą po prostu znajdującą się tam trochę etap wyżej w rozwoju, wykracza poza normatywny zakres doświadczeń, to ona zakłóca rozwój psychoseksualny. Dziecko wykorzystane, tak jak powiedziałaś, traci poczucie jakiegoś takiego bezpieczeństwa i zaufania do świata, do ludzi, jakąś taką przewidywalność też, bo tak jak mówisz, z jednej strony kochający rodzic daje dający poczucie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony jednak jakoś przekraczający jakieś granice i nadużywający. No i te konsekwencje wykorzystania seksualnego są długotrwałe zazwyczaj, obejmują zarówno sferę psychiczną, emocjonalną, jak i cielesną. I osoby, które doświadczyły przemocy, często też mają trudności w budowaniu zdrowych relacji, zmagają się z poczuciem wstydu, winy, depresją, czy oczywiście objawami traumy, nie? Nawet PTSD lub kompleks PTSD. To taka nowa jednostka.
3: No też, żeby radzić sobie z tymi różnymi trudnościami, te osoby mają wyższe ryzyko uzależnień,
2: zaburzenia odżywiania. No wszędzie, każdym, że tak powiem, brzydko kanałem może gdzieś to wyjść, tak? Ta trauma. No doświadczenie przemocy seksualnej mogą również wpływać na kształtowanie tożsamości. U niektórych osób dochodzi do nadmiernej erotyzacji, czy to ciała swojego, swojej osoby, czy relacji. I postrzeganie na przykład właśnie swojego ciała jako narzędzia służącego zaspokajaniu potrzeb innych osób. No i w efekcie ta seksualność bywa kojarzona z kontrolą, z przemocą lub sposobem przetrwania. A aktywność seksualna może pełnić funkcję regulowania napięcia, czy też radzenia sobie z trudnościami. Więc to jest takie błędne koło, nie?
3: No i też trudno jest w takim dobrym budowaniu intymności, nie? Bo ta seksualność jest głównie jakimś narzędziem. Ciało jest narzędziem, seks jest po coś, aby wyregulować swoje emocje albo aby nie wiem, manipulować relacją nawet czasami. Często kiedyś... jest oparty na przemocy i przekraczaniu granic.
2: No i... Albo kiedyś był przemocą, nie? Kiedyś był źródłem cierpienia, właśnie zaburzania tego poczucia bezpieczeństwa, integralności, a teraz ma służyć intymności. No to jak to pogodzić, nie?
3: No właśnie, jak to nałożyć na siebie, nie? Skoro tego się nie nauczyliśmy, to trudno samemu to budować. No ale też a propos tego przekraczania granic, uprzedmiotawiania swojego ciała, no to były, Klaudia, ciekawe badania. Może powiesz o nich trochę?
2: No tak, no i tutaj to wszystko składa się na to, że badania i to badania wskazują na związek z doświadczeniem przemocy seksualnej w dzieciństwie, a późniejszym angażowaniem się w świadczenie usług seksualnych. Szacuje się, że od 70 do 90% kobiet pracujących w tej branży doświadczyło w dzieciństwie nadużyć seksualnych, często o charakterze kazirodczym. I wiele z nich doświadcza także poliwiktymizacji, czyli wielokrotnej ekspozycji na różne formy przemocy. To też jest charakterystyczne, że osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej w dzieciństwie, później są bardziej narażone na ponowne wykorzystanie w dorosłości. Także to wynika między innymi z konsekwencji emocjonalnych tych doświadczeń, które mogą zwiększać podatność na kolejne formy, ale w niektórych przypadkach angażowanie w prostytucję pełni funkcję mechanizmu przetrwania lub próby właśnie odzyskania jakiejś kontroli
3: nad swoim ciałem. Czy kiedyś jakby ktoś nas wykorzystał, a teraz na własnych zasadach
2: Ja to kontroluję.
3: Ja kontroluję swoje
2: ale
3: życie
2: powielam
3: seksualne.
2: Jednak. Nadal jestem, mam
3: tak,
2: tą tożsamość.
3: Takie złudne poczucie kontroli. Tak. Były też ciekawe badania profesor Bajsert i dr Izdebskiej a propos właśnie tej rewiktymizacji, czy ponownego przekraczania swoich granic, czy wykorzystania seksualnego. I tutaj badaczki badały związek między zjawiskiem rewiktymizacji seksualnej a organizacją osobowości, ale z wyróżnieniem dwóch typów osobowości. Osobowości borderline i neurotycznej osobowości. No i wyniki właśnie potwierdziły takie ich założenie wcześniejsze, że po uwzględnieniu wieku uczestniczek okazało się, że kobiety z organizacją osobowości zbliżoną do borderline są bardziej narażone na doświadczenie rewiktymizacji niż kobiety z tą neurotyczną osobowością. No szczególnie jeśli chodzi o penetrację, nie? Ze strony sprawcy. No i ta organizacja osobowości rzeczywiście przez tą rozchwianość też.
2: No bo powiedzmy sobie, zaznaczmy, bo słuchacze mogą nie wiedzieć, że organizacja osobowości na poziomie borderline to niekoniecznie musi oznaczać, że ta osoba ma zaburzenie osobowości borderline.
3: Tak. Tu możemy
2: to jest taka struktura osobowości.
3: Tak, możemy myśleć tutaj o jakby rozwoju osobowości znowu na pewnym spektrum i czy na jakimś takiej skali i ta organizacja nie oznacza, że to zawsze jest zaburzenie osobowości.
2: Ale no ma pewne cechy, takie jak chwiejność emocjonalna, właśnie to zaburzenie granic często.
3: Tak, nieutrzymanie swoich granic, niewidzenie swoich granic, nie czucie, pewną impulsywność też. I oczywiście to nie jest jakby wina tych osób, że dochodzi do tej ponownej rewiktymizacji. Tylko taka smutna prawda. Na szczęście można się tym zaopiekować w terapii. Dla mnie jeszcze były ciekawe badania, też są też takie badania w toku a propos do ilu pokoleń do przodu to wykorzystanie seksualne skutkuje jakimiś przekazami na temat seksu. One są w toku, więc może w innej audycji je przytoczymy. Ale były takie badania odnośnie rodzicielstwa i próbowano porównać, jak to jest z tym rodzicielstwem, jeśli chodzi o wykorzystanie seksualne w dzieciństwie. No i pierwsze, czy liczba dzieci, która się posiada, wzrasta, czy nie, no tutaj różnic nie zauważano, ale zauważono różnicę, jeśli chodzi o ciąże nastoletnie, czyli u osób, które zostały wykorzystane seksualnie w dzieciństwie, zdecydowanie ta liczba ciąż nastoletnich wzrasta.
2: No i to może się wiązać właśnie z tą taką, z tą większą tendencją do czy to erotyzacji relacji, tak sobie myślę, czy właśnie z tym przedmiotowym takim traktowaniem swojego ciała, nie? Że pewnie szybciej się angażują
3: w życie seksualne.
2: Właśnie, bo to też zaraz o tym możemy powiedzieć, że dochodzi czasem do takiej hiperseksualności, że to
3: zgadza
2: może pójść
3: się
2: w taką hiperseksualność.
3: Tak, że tego seksu jest bardzo dużo, jest na każdym polu i on jest cały czas jakby taki, jakby nie studnia bez dna, niezaspokojony. Też tak może być. Kompetencje rodzicielskie u osób, które były wykorzystane seksualne w dzieciństwie, no okazało się, że matki przeżywały wyższy poziom stresu, tros w trakcie opieki nad niemowlęciem i doświadczały mniej pozytywnych uczuć wobec swoich dzieci oraz miały niższe poczucie własnej efektywności. Ale tu głównie chodziło o matki, które doświadczyły tego wykorzystania takiego kazirodczego, czyli sprawca był spokrewniony, nie? No, było też takie doniesienia a propos stylu rodzicielskiego, czy jak to jest, czy ten styl rodzicielski opieki nad dzieckiem jest bardziej taki życzliwy, przyjazny, czy jest też ryzyko pewnej przemocy. No i niestety to ryzyko takiego potencjalnego wykorzystania jest nieco wyższe i przemocy wobec dziecka również jest nieco wyższe. No, to tak tyle z badań.
2: Tak, tutaj jeszcze sobie tak pomyślałam, bo tutaj coś takiego mówiłaś a propos propos stygmatyzacji, coś powiedziałaś o stygmatyzacji, dobrze usłyszałam?
3: Chyba nie powiedziałam słowa stygmatyzacja,
2: ale
3: się... chciałam dać do zrozumienia, tak. że warto byłoby jakby zaopiekować się u siebie takim czymś, a nie pielęgnować poczucia winy, bo to nigdy ofiara nie jest winna temu zjawisku. Nie?
2: Dobra, to ja miałam chyba takie skojarzenie, jak mówiłaś o tych matkach przeżywających więcej stresu w ciąży i podczas opieki nad dziećmi.
3: Podczas opieki nad dziećmi.
2: No to tu chyba tak, że no, ofiary przemocy seksualnej też częściej doświadczają stygmatyzacji. To zależy oczywiście od kręgów kulturowych. Ale no na pewno też bardziej gdzieś w badaniach to było, że chłopcy, którzy doświadczyli przemocy, są bardziej narażeni na tą stygmatyzację, albo te problemy są częściej bagatelizowane, albo trudniej im o tym mówić, ale też kobiety jeszcze jakiś czas temu w naszej kulturze to w chłopkach jest opisane, że te, które doświadczyły przemocy seksualnej i w wyniku niej zachodziły w ciąże, no to przecież były przez społeczeństwo odrzucane,
3: tak,
2: no nie?
3: Tak, zgadza się.
2: Pogardzane, skazane na
3: tak.
2: siebie i to one...
3: Tak, i cała wina była na tej kobiecie, tak. nie? Czy na tej dziewczynce. Tak. Czasami, nie? Bo ten wiek przecież tam był dosyć niski, zachodzenia w ciąży. No to jest bardzo szerokie zjawisko, trudne i myślę, że edukacja seksualna jest jednym z takich naszych profilaktyki, aby się chronić przed tym. Dziś przy mikrofonach, jak zawsze, Paulina.
2: I Klaudia, dzięki.
3: Pa.
0: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności, związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
4: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja.
5: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
6: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy.
7: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
6: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
7: Sobota, godzina 19.
6: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
4: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
8: Bo to normalne o tej porze. Raz lepiej, raz gorzej.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
0: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
9: Jesteśmy w tej chwili w Bielsku-Białej, do której przyjechałeś po to, żeby egzaminować ludzi z dwóch systemów walki.
10: Tak jest, Classic Krav Maga i Defendo.
9: A naszym gościem dzisiaj jest...
10: István Nagy.
9: Nauczyciel, pasjonat sztuk walki. Jak się określasz?
10: No, przede wszystkim ojciec. Tak naprawdę każdy nauczyciel uważam, że przede wszystkim musi być uczniem. To znaczy, żeby zostać dobrym przekaźnikiem jakiejś wiedzy, to trzeba być przede wszystkim odbiorcą. Zbierać informacje, przetwarzać ją i mieć umiejętność przekazać później daną wiedzę.
9: Czy to znaczy, że cały czas się uczysz?
10: Cały czas. Uczę się od swoich nauczycieli, od swoich uczniów też. Nawet taki egzamin to jest dużą szkołą dla instruktora.
9: Czy przychodzi taki czas, kiedy można się przestać uczyć?
10: Bałbym się tych czasów, bo oznaczałoby, że zabłądziłem i powinienem odnaleźć się na nowo.

Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić ludzi, ciąć krzyżem jak brzytwą. Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić Polskę, tnąc krzyżem jak brzytwą.

0: István Nagy.
1: Nauczy się defendo i krav magi, dobrze wymawiam, bo z tego co mówiłeś przed chwilą, jest i defendu, i defendo.
0: Styli ogólnie i sztuk walki jest mnóstwo na dzień dzisiejszy, więc każdy jakoś się nazywa.
1: Jak to się zaczęło u ciebie?
0: Jak sobie dobrze przypomnę, to na pewno zafascynował mnie franek kimono. I jeszcze kilka twardzieli. Później jak dorosłem, to trochę mnie rozczarowało, że jednak franek kimono to chyba nie jest mistrzem świata w żadnym stylu, no ale ja wtedy sobie tak wyobrażałem, że on...
1: Ale muzyka była ładna.
0: No, muzyka była genialna, a ja przyjeżdżałem do Polski tylko na wakacje z Węgier, bo tam się wychowałem i byłem zafascynowanym frankiem kimono. Na Węgrzech wszystkim opowiadałem, że po Brusie Lee na pewno on jest numer dwa na świecie.
1: A zaraz, jak franek kimono dotarł na Węgry?
0: To znaczy ja przyjeżdżałem do Polski zawsze, ponieważ jestem pół Polakiem, pół Węgrem. Wychowałem się na Węgrzech i jak przyjeżdżałem do mojej polskiej rodziny, do Polski na wakacje, to tam mi kuzyni przedstawili i wujkowie franka kimono na początku lat 80. i stwierdziłem, że to jest gość.
1: Widzisz więcej podobieństw pomiędzy Polakami i Węgrami, czy różnic?
0: Trudno to określić, ponieważ jestem pół Polakiem, pół Węgrem, całe życie takie trochę rozdarcie, z drugiej strony też takie zjednoczenie we mnie było. Zawsze ludzie mnie pytali, kim się czuję bardziej, Polakiem czy Węgrem, a szczerze mówiąc nie mam takiego dylematu, po prostu jestem kim jestem i jestem w domu i w Polsce, jestem w domu i na Węgrzech.
1: Czyli będąc tutaj tęsknisz za Węgrami, będąc na Węgrzech potrafisz czasami zatęsknić za Polską?
0: Dokładnie tak jest.
1: Posiadanie teoretycznie dwóch domów sprawia, że jesteś trochę rozdarty.
0: Już chyba przywykłem. Po prostu tak jest. Całe życie w podróży.
1: Na Węgrzech sztuki walki są tak samo eksplorowane jak w Polsce? To jest taki proces, który zachodzi na całym świecie?
0: Trudno mi powiedzieć. Mam takie wrażenie, że ten pas, taki środkowa Europa i nawet idąc dalej na północ, aż do Finlandii, to składa się ze specyficznych nacji, ze specyficznym podejściem do życia i jest coś charakterystycznego, co nas łączy. Trochę walka takiej i do szklanki, i do walki, i do szklanki, tego typu podejście jest charakterystyczne chyba dla wszystkich w tej okolicy.
1: Czyli lubimy popróbować swoich umiejętności tam w walce.
0: Tak, może trochę historia też wymusiła na nas i mamy takie romantyczne podejście do bicia się, do bronienia słabszych, obronić słabszych. Chyba tak, wojna jest zła, ale w tym naszym kręgu kulturowym jakoś tak przyłożyć komuś w dobrej sprawie to jest słuszne, a w tej samej sprawie na przykład gdzieś tam na zachodzie ktoś mógłby się oburzyć, że jak to jest możliwe, a u nas to jest takie, chyba jesteśmy trochę inni.
1: Ciągnie nas do tego. Franek kimono, Bruce Lee. Bruce Lee to poprzeczka wysoko zawieszona, ale to co ćwiczysz obecnie to od Bruce'a Lee leży dość daleko.
0: I tak i nie. To znaczy rzeczywiście nie idę śladami Bruce'a Lee i jego stylu, natomiast jako dziecko w moich czasach to chyba wszyscy się fascynowali, między innymi nim.
1: Jeszcze jakieś filmy o klasztorze Shaolin też były pewnie popularne.
0: Tak, to co dało się obejrzeć oczywiście, bo w tamtych czasach to w latach 80. nie było tak łatwo obejrzeć jakikolwiek film, prawda, z zachodu, natomiast jakoś tam docieraliśmy powoli do nich. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jednak ta przemoc gdzieś na co dzień była żywa wokół nas. Ja pierwszy raz zostałem zaatakowany i dostałem w nos zupełnie za nic. Stałem, czekałem przed sklepem na moją mamę na Węgrzech. To było akurat, nie wiem, miałem 5 lat może. Bardzo duży chłopak do mnie podszedł, był co najmniej półtora razy większy ode mnie, więc miał co najmniej z 8 lat. Zadał mi pytanie, na które nawet nie znałem odpowiedzi, a w następnym momencie dostałem z pięści w nos po prostu i leżałem, no, z nosa mi leciała krew, ludzie się zbierali, on pobiegł. Widocznie taką misję dostał do wykonania od starszych, że złapie jakiegoś młodszego, przywal mu i on odniósł po pierwsze swoje zwycięstwo i satysfakcję, a ja pierwszą większą porażkę i... To też uczy.
1: Pamiętasz, co wtedy czułeś? Przeżywałeś to dłużej?
0: No, ponieważ byłem bardzo mały, a wciąż pamiętam, to chyba przeżywałem. Dziś już tego nie przeżywam tak bardzo, natomiast w tamtych czasach tak, to mocno jakoś tam wbiło się w moją psychikę i wiele innych przypadków, które mnie spotkały. Zawsze stawałem po stronie słabszych, chociaż nie miałem umiejętności. No i to się kończyło raczej grą na jedną bramkę.
1: Ale podjąłeś wtedy właśnie jako 5-latek decyzję, że nauczysz się kiedyś bronić?
0: Wtedy jeszcze nie było chyba to tak świadome, natomiast później to całe życie jakoś wracało. Nie tylko po tym przypadku. Było jeszcze kilka innych. Niektóre lepiej się kończyły dla mnie, niektóre gorzej. No i nadszedł ten moment, kiedy zetknąłem się pierwszy raz z salą gimnastyczną, gdzie rozstawili maty treningowe tatami i trzeba było wejść i trenować.
1: To było karate wtedy, czy już od razu Krav Maga albo Defendo?
0: To było judo jeszcze wtedy, w 87 roku, w małym takim miasteczku na Węgrzech.
1: Pamiętasz coś z tamtych treningów?
0: Tak, tak. Zdecydowanie tak, to było... Miałem już 10 lat. Pierwszy raz tak naprawdę na treningu to byłem rzeczywiście na treningu karate Kyokushin, ale wtedy byłem po prostu przyczepką mojego taty. To był może 84 rok czy trzeci.
1: Tata trenował?
0: Trochę tak.
1: Czyli można powiedzieć rodzinnie?
0: No gdzieś tam na pewno to się przekazało. Zresztą rodzina z wojskowymi tradycjami, więc dlatego tak...
1: Miałeś wsparcie, jak powiedziałeś, chcę ćwiczyć, powiedzieli idź, tu masz pieniądze, proszę bardzo, zapłać za salę.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o sport, to zawsze miałem wsparcie. Chodziłem na takie style też jako dziecko, gdzie wracałem do domu, byłem cały posiniaczony, poobijany, no, nie wyglądałem najlepiej. No i wtedy rodzice mówili, że nie, z tym to musisz skończyć, bo tak nie możesz wyglądać i w ogóle co to jest. No ale musieli się zgodzić w końcu i zaakceptować, że... Takie też wybierałem.
1: Ale to judo, o którym powiedziałeś wcześniej, to była ich decyzja czy twoja?
0: Judo to była, akurat w tamtych czasach, to była jedyna możliwość, jaką można było trenować w tamtej okolicy, więc to naturalny wybór. Jak wchodzisz do sklepu i możesz kupić chleb lub nie kupić, to wybierasz, tak? Jak masz 15 rodzajów chleba, no to stoisz i wybierasz, a tam było, albo bierzesz to, albo nic nie bierzesz.
1: Judo, które jest spadkobiercą po... Jiu-jitsu, została ta cała etykieta sali treningowej, dojo. Te style, które ty ćwiczysz, nie wiem, czy się nazywają stylami, czy to są systemy, one tej etykiety nie mają. Nie tęsknisz za białymi kimonami, pasami?
0: Kimona, czy gi, zwał jak zwał, pasy, to są narzędzia treningowe. Oczywiście można otaczać różną otoczką różne narzędzia, ale od tego to są jeszcze narzędzia treningowe, więc na przykład kurtka treningowa jest bardzo dobrym narzędziem treningowym, ponieważ dużą część roku spędzamy na ulicy w takiej odzieży, gdzie jak nas złapią, to nie zerwą, tylko idziemy razem z odzieżą, prawda? Znaczy złapią mnie za kurtkę i zaczną szarpać, to kurtka nagle nie oddzieli się ode mnie, tylko ja idę razem z kurtką. Więc to jest bardzo dobre narzędzie treningowe. A czy coś jest systemem, czy sztuką walki, czy systemem samoobrony, kombat, czy sportem walki? Kiedyś zwracałem na to uwagę, ale szczerze mówiąc, to są tylko nazwy. A kiedy dochodzi do walki, to nie style walczą, nie judo walczy, czy Krav Maga, tylko jeden człowiek z drugim lub kilka osób z kilkoma i kropka.

0: back. But it will do no good.
1: Opowiadałeś o judo przed chwilą. Pamiętasz coś z tych treningów?
2: Tak, przede wszystkim jak padać. To nam wbijali bardzo mocno. Kilka rzutów podcień, zresztą one później wracały w innych programach treningowych, ponieważ jeżeli chodzi o ilość rozsądnych i sensownych rozwiązań w walce...
1: Takiej walce niesportowej. Podkreślasz jakby znaczenie często takie praktyczne sztuk walki. Wychodzisz na ulicę i w sytuacji zagrożenia wiesz jak reagować. Niekoniecznie się bijesz czy walczysz, ale mam wrażenie, że mówisz o bezpieczeństwie. Przede wszystkim, że to jest u ciebie na pierwszym planie.
2: Tak jest. Natomiast trzeba zaznaczyć, że sport jest znowu narzędziem przygotowawczym. To znaczy kiedyś raczej chyba się nie rozgraniczało, czy to jest teraz walka sportowa, czy to jest przygotowanie pod prawdziwą walkę. Każda walka, nawet sportowa, jest przygotowaniem w jakimś sensie pod prawdziwą walkę. Dzisiejsi atleci i wojownicy, którzy walczą nawet na macie czy w ringu, to są bardzo groźni wojownicy, więc na ulicy jak się trafi na takiego, to nie jest tak, ponieważ on trenuje w ringu, to on jest niegroźny, bo ja trenuję jakieś tam uliczne style walki. To są wojownicy. Oni swój czas, kiedy inni siedzą przed ekranem i w biurze pracują, to ci ludzie spędzają je na sali i się przygotowują do walki. To są naprawdę bardzo groźni wojownicy, więc szufladkowanie kogoś, czy jest zapaśnikiem, czy jest bokserem, walka jest walką. Trzeba patrzeć na to jak na jedną całość i na człowieka też jako nie reprezentanta danego stylu, tylko człowieka, który ma jakieś umiejętności i te umiejętności czasami starczą, żeby rozwiązać jakieś sytuacje, a czasami nie.
1: Jak słucham ciebie, mam wrażenie, że mógłbyś się zabrać za dowolną dyscyplinę, która by cię pasjonowała. Niekoniecznie musiałaby być to sztuki walki, bo bezpieczeństwo to jakby jedna rzecz. Fascynacja twoja sztukami walki też, ale cały czas przebija w tym, co mówisz, że trzeba się uczyć i trzeba być studentem non-stop. Czyli tak naprawdę sztuki walki w pewnym sensie może są dla ciebie pretekstem do tego, żeby się rozwijać, uczyć ciągle nowych rzeczy. Gdyby na przykład, nie wiem, pasjonował cię hokej albo na przykład skoki wzwyż.
2: Tym bardziej, że i hokej, i skoki wzwyż mogą być bardzo dobrym przygotowaniem do innych dyscyplin, nawet tak naprawdę do sztuk walki, bo silniejsze, sprawniejsze ciało ma większe szanse na przetrwanie w sytuacjach zagrożenia. Kropka. Ja uważam, że codziennie jak rano wstajemy, to warto byłoby spędzić dzień tak, żeby przynajmniej o 0,5%, o 1% lepszym człowiekiem kłaść się spać. I w jakim znaczeniu, nie chciałbym w to teraz wchodzić oczywiście, no bo każdy realizuje się w swoim świecie, w swoim życiu. Natomiast uważam, że to jest taki motor, taki motywator, który mnie pcha do przodu. Być zawsze troszkę lepszym w czymś. Wszystko polega na tym, że obserwujemy swoje otoczenie, nasz świat zewnętrzny i wewnętrzny, zresztą za pomocą zmysłów, w które zostaliśmy wyposażeni. I te informacje, które do nas docierają, musimy w jakimś stopniu przetwarzać. I tak naprawdę zrozumienie tego, co się dzieje wokół nas, jest kluczem do wszystkiego. Jeżeli ja nauczę się odbierać te bodźce z tego, odpowiednią konkluzję jakąś wyciągnąć, jeżeli dochodzę do wniosku, że dana sytuacja jest dla mnie zagrożeniem, potencjalnym zagrożeniem, to muszę coś z tym zrobić. I to nie oznacza, że od razu muszę bić albo robić komuś krzywdę, natomiast muszę się nauczyć reagować na tą sytuację, wstać, odejść, czy to już jest może jest za późno, żeby wstać, odejść. A czy to w ogóle jest dla mnie zagrożeniem, czy nie? Bo to, że ktoś do mnie krzyczy i jest agresywny, to nie znaczy jeszcze, że moje życie jest zagrożone. Musi być spełnionych kilka innych jeszcze też warunków tego, trzeba się uczyć.
1: Stale uczyć, czy raz tylko?
2: Stale. To jest ciągła walka ze sobą, ze swoimi programami, które jesteśmy wyposażeni i naturalnie, i te, które pozbieraliśmy podczas naszego życia. Je trzeba szlifować i trzeba te własne demony też trzymać na smyczy. Trzeba wiedzieć, kiedy je można spuścić, a kiedy je trzeba trzymać i opanować. A one są jak dzikie psy. Jeżeli nie nauczymy je reagować i na odpowiednią komendę odpowiednio zadziałać, to będą szalały. Konfrontacja z samym sobą to jest bardzo ważne. Spotkanie się z własnymi lękami i radzenie sobie z nimi. Uważam, że to jest bardzo istotna część drogi w sztukach walki, zwał jak zwał. Lubię używać od kilku lat lubię używać sztuki walki, nawet jeżeli to można by teraz dyskutować, co jest sztuką walki, co nie jest. Nie bądźmy takimi pedagogami.

0: więzi bardzo pozytywne i bardzo fajne między ludźmi, którzy trenują ze sobą. I mówię tutaj o naprawdę dobrych ludziach. Dobrych ludziach.
1: Być może tak długofalowo osoby, które przychodzą na sale treningowe po to, żeby nauczyć się robić innym krzywdę, po prostu odpadają, nie wyrabiają psychicznie i zostają tylko te osoby, które szukają czegoś więcej.
0: Jak chcę komuś naprawdę robić krzywdę i ćwiczyć to naprawdę, to wybieram inną drogę. Idę i robię krzywdę po prostu innym, tak? I są tacy, którzy są bardzo dobrzy w tym. A są ludzie, którzy właśnie dostali od takich, albo boją się, że dostaną od takich i idą, szukają gdzieś jakieś tam rozwiązania, recepty na to, jak być trudnym celem. I tu akurat w naszym stylu Defendo pierwszy poziom, na który ludzie zdają, nazywa się Hard Target. Jak zostać trudnym celem. Nie mówimy o tym, jak zostać mistrzem świata w czymś tam, czy jak lewitować. Mówimy o tym, jak nie być łatwym celem, takim soft targetem na ulicy.
1: To jak to zrobić?
0: No cóż, jak to Lenin powiedział, ucica, ucica, ucica. Trzeba trenować dużo i trzeba się zagłębiać w tym. Nie ma na to jednej dobrej odpowiedzi, złotej recepty, jak zostać trudnym celem. Trzeba przede wszystkim nauczyć się, tak jak już powiedziałem, rozpoznawać potencjalne źródła zagrożeń i oddalać się od nich. A jak się tego nie da, to oddalić je od nas. A jak już dochodzi do bezpośredniej konfrontacji i wiemy, że ani źródło zagrożeń się nie oddali, ani my już nie uciekniemy nigdzie, albo nawet nie chcemy, bo jesteśmy z kimś na przykład, idę z dzieckiem, ja jeszcze może ucieknę, ale moje dziecko albo ze starszą osobą. I nadchodzi taki moment, kiedy wiem, że już dojdzie do konfrontacji. I ten grzeczny ja, który został wychowany drogą, prawda, nie rób innym krzywdy, bądź zawsze miły, dobrze wychowany, grzeczny, zaczyna walczyć z kimś też wewnątrz mnie, który mówi, ty stary, jak coś nie zrobisz, to będzie kiszka. No i ci dwaj goście zaczynają się ścierać ze sobą w środku, a ten gość na zewnątrz robi co chce, bo ja jestem zajęty samym sobą, a nie nim. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jak nie nauczę się rozpoznawać tych potencjalnych źródeł zagrożeń, to kiedy już dowiem się, że to jest dla mnie groźne, już jest za późno. I to jest właśnie jedna rzecz. Musimy się nauczyć, my w środku, w naszej głowie współpracować ze sobą. Ten grzeczny chłopak z tym mniej grzecznym.
1: Chciałem powiedzieć, że patrząc na ciebie, właściwie człowiek z ulicy nie może się domyślić specjalnie, że coś ćwiczysz. Chodzi mi o to, że nie masz jakiegoś takiego patologicznego spojrzenia człowieka, który interesowałby się czymś tak niebezpiecznym, powiedzmy, w zastosowaniu, jak może być Krav Maga. Wyglądasz raczej na człowieka, który lubi pokój.
0: Bo to jest taki mylny obraz. Ludziom się wydaje, że właśnie jacyś ludzie z patologiczną przeszłością i z dziwną psychą chodzą do nas na zajęcia. Do nas przychodzą normalni ludzie. My nie uczymy wariatów, nie szkolimy łobuzów, nie szkolimy chuliganów. My stoimy, i to zawsze podkreślamy, po tej dobrej stronie mocy. Nasi instruktorzy, nasi uczniowie to są często osoby, które na co dzień w pracy potrzebują te umiejętności. Bardzo dużo takich mamy. Nie tylko w Polsce, ale również za granicą, w naszej międzynarodowej organizacji. My wśród instruktorów mamy naprawdę taki przekrój naszego społeczeństwa, że w głowie się nie mieści, a już nie mówię o uczniach. Ale jest jedna podstawowa zasada. Nie wpuszczamy ludzi, albo przynajmniej staramy się zastosować takie sito, gdzie ci z tej złej strony do nas, żeby nie przychodzili. Nie chcemy ich. A szczerze mówiąc, oni po prostu sami się zniechęcają, no widzą takich gości dookoła, no i czują się samotnie wśród nas. A jest mnóstwo innych miejsc, gdzie na pewno się odnajdują, gdzie my byśmy się czuli samotnie. Więc człowiek wybiera po prostu tą energię, która go przyciąga i tą podobną energię. To znaczy, że na co dzień zachowujemy się normalnie, łagodnie. Wszystkie te umiejętności są przechowywane na sytuacje, kiedy nie masz innego wyboru, kiedy inne argumenty

0: Jak to jest z tą nauką radzenia sobie ze strachem własnym? Podobno lęki przed koniecznością bronienia się w sytuacjach realnego zagrożenia są bardzo silne, że spora część społeczeństwa miałaby opór na przykład, żeby uderzyć kogoś w twarz, nie mówiąc o tym, żeby złamać mu rękę w sytuacji realnego zagrożenia, kiedy ich życie byłoby zagrożone.
1: Dzięki temu potrafimy żyć w dużych aglomeracjach i się nie pozabijać. W dużych skupiskach, gdybyśmy nie mieli takich lęków, to byśmy nie żyli w skupiskach milionowych, czy tam nawet setek tysięcy, a nawet tysiąc osób nie mogłoby żyć obok siebie. Więc to są takie programy, w które zostaliśmy wyposażeni, dzięki którym możemy tworzyć duże enklawy. I to jest bardzo dobre. Natomiast w społeczeństwie zawsze będzie jakiś procent ludzi, którzy
0: nie boją się im zrobić krzywdy?
1: Dokładnie. Oni nie mają po prostu tego z tym problemu. Oni nie mają tego programu. Można ich teraz różnie zdefiniować. Nauka radzi sobie z tym lepiej niż ja. Wracając do lęków naszych, stres jest wielką zagadką. Nie tylko dla mnie, nie tylko dla moich kolegów, ale dla świata naukowego. Stres może być programem, który nas uratuje w sytuacji zagrożenia, bo spowoduje, że staniemy się bardziej odporni na ból, szybsi, silniejsi. Na pewno w szachy nie zagramy w takim stanie emocjonalnym, w jakim możemy się znajdować w sytuacji zagrożenia życia. Natomiast stres jest ogólnie programem, który może nas uratować z bardzo dużej opresji. Pali się dookoła, a my nagle biegniemy jak najlepsi atleci na świecie, prawda?
0: Pod warunkiem, że nas nie zamrozi ten strach.
1: I ten sam stres może w dużych porcjach, jak nie byliśmy przygotowani, nagle na nas wpływa w taki sposób, że nas paraliżuje i nawet największy twardziel na świecie może zareagować na dany bodziec tak, że po prostu będzie stał i się patrzył na to, co się dzieje wokół niego, a nic nie zrobi.
0: Ale czy to znaczy, że ty podczas pracy ze swoimi uczniami dajesz im ten stres próbować łyżeczkami po to, żeby się nauczyli, jak to smakuje?
1: W pewnym momencie trzeba zacząć stąpać po tej ścieżce i w małych dawkach zapoznawać się z tym. Natomiast jak przedawkujemy, to wzmocnimy ten zły bodziec. To znaczy, jest taki zawsze taki taniec wokół stresu, na ile możemy dawkować komuś go. Bo jeżeli przedawkujemy, to ta osoba nauczy się tego, że w danej sytuacji nic sobie nie poradzi sobie.
0: Pytam się o stres, bo na zdjęciach z waszej strony internetowej widać samych uśmiechniętych ćwiczących i nie widać tego stresu. Być może on jest gdzieś w innych momentach w czasie zajęć, kiedy trzeba przekraczać swoje własne granice.
1: Tak, staraliśmy się zmienić nasz wizerunek, ponieważ w latach, na początku lat 2000, to każdy, kto trenował tego typu systemy, to chciał się utożsamiać z komandosami i w ogóle z jednostkami specjalnymi, kominiarki, karabinki, noże i w ogóle nie wiadomo co, bo trzeba było być ubranym w moro i bardzo groźne miny robić. A to większość ludzi odstrasza. I rzeczywiście, nie dziwię się, że później taki wizerunek był, że są świry tak naprawdę, trenują jak wkładać palec w oko i kopać w jądra. A to jest głupota, to jest straszne uproszczenie całości wszystkiego, czym my się zajmujemy. Więc zmieniliśmy, staramy się zmieniać ten wizerunek i staramy się pokazać uśmiechnięte twarze też, że halo, my jesteśmy normalni tak naprawdę, którzy po prostu mają taką pasję.
0: Masz jakieś proste ćwiczenie, które na przykład mógłbyś zaproponować swoim słuchaczom jako taki codzienny trening odporności na stres? Co, rozluźniać się, oddychać świadomie w momencie, kiedy stoimy w korku, na przykład w samochodzie?
1: Czasami to działa, ale czasami nie, nawet ze mną nie. Dzisiaj stałem w wielogodzinnym korku i się wkurzałem, więc nie mam na to dobrej, złotej recepty, nikt na to nie ma. Oczywiście skupienie się na własnym oddechu pomaga, jeżeli mówimy o sytuacji typu korek, natomiast jeżeli mówimy o sytuacji typu ktoś nam chce zrobić krzywdę i zaatakował nas nieoczekiwanie, to ostatnia rzecz, o której będziemy myśleć, to jest regulacja własnego oddechu, więc te rzeczy trzeba ćwiczyć, żeby to działało. Trochę tak, jakby seksuologa spytać, co radzimy naszym słuchaczom, żeby lepiej się sprawdzili w łóżku, tak? No, jakie ćwiczenie? Trzeba praktykować, no. Tu u nas tak samo, trzeba praktykować w sensowny sposób, w bezpieczny sposób, ponieważ utratę zdrowia żadna umiejętność nie nadrobi. Zdrowe ciało jest potrzebne, żeby przetrwać. Każda kontuzja, każda choroba zmniejsza nasze szanse przetrwania w takich sytuacjach.
0: Czy przykładacie wagę do tego i uczycie ludzi, jak zachowywać to swoje ciało w dobrej kondycji, w dobrej formie i żeby działać tak bezurazowo?
1: Sam trening jest już na tyle fizycznie wymagający, że to ciało będzie w dobrej kondycji, a pedantycznie uważamy na bezpieczeństwo naszych ćwiczących, bo jeszcze raz podkreślam, żadna umiejętność nie nadrobi zdrowego ciała. Znaczy mogę mieć w głowie super technikę, jak będę miał przetrącony kręgosłup, to nic z nimi nie zrobię.
0: Pozostanie tylko wersja opisowa wtedy.
1: Dokładnie. Więc żeby ćwiczyć i coś przerabiać tysiące razy, a żeby to stało się takim odruchem, z którym sobie poradzę właśnie w sytuacji zagrożenia, to wymaga wiele, wiele powtórzeń i zdrowego ciała.

0: nasz dzisiejszy gość,
1: István Nagy.
0: Nie powiedziałeś jeszcze, jak się w końcu pojawiła i Krav Maga, i Defendo w twoim życiu?
1: Po tradycyjnych sztukach walki i sportach walki w dzieciństwie trafiłem na taki węgierski styl, gdzie nagle pokazano nam, że no trochę ulica się rządzi trochę innymi prawami. No i tam wszystko jest możliwe.
0: Jak się nazywa ten styl?
1: A tak naprawdę jest kompletnie nieznany. I z dzisiejszego punktu widzenia już tak trochę z przymrużeniem oka na to patrzę. Natomiast on mnie nauczył tego, że ulica to jest inny świat. Są oczywiście warstwy, które się pokrywają ze sportami walki, ze sztukami walki, ale rządzi się innymi prawami. Brak reguł, brak zasad, brak kogoś, kto by pilnował jakiekolwiek zasady. Często nie mamy wsparcia, w różnych warunkach musimy sobie radzić. Uważam, że główna różnica, zasadnicza różnica między sportami walki a ulicą jest to, że do ringu wchodzę, ponieważ chcę się zmierzyć i to jest mój wybór, a na ulicy najczęściej jestem wciągany w sytuacje, w które ja nie chcę być. To znaczy, że psychicznie jestem przygotowany do tego, mentalnie wchodzę w coś, czego ja nie chcę, a to jest olbrzymia różnica, bo można mieć najsprawniejsze ciało, ale jeżeli psychika nie poradzi sobie z danym problemem, to wszystko leży. I wtedy zacząłem pierwszy raz poznawać właśnie, co się dzieje, kiedy ktoś większy, silniejszy, agresywniejszy zaczyna mi robić krzywdę. Ja tkwię w scenariuszu, w którym nie chcę być.
0: I którego nawet być może nie przewidywałeś wcześniej.
1: Dokładnie. Trochę samoobrona uliczna polega na tym, jak nierówną sytuację zmienić na swoją korzyść. Kolejnym przystankiem w moim życiu była rzeczywiście Krav Maga, gdzie pod koniec lat 90. przeczytałem artykuł, zacząłem szperać w internecie, ale w swojej okolicy, jako młody student, który przyjechał z Węgier do Polski, do Warszawy, nie mogłem znaleźć miejsca treningowego i miałem wrócić na Węgry po studiach i chciałem na Węgrzech zacząć trenować Krav Magę, więc pytałem polskiego szefa wyszkolenia Krav Maga w tamtych czasach, Tomasza Adamczyka, który sprowadził zresztą do Polski Krav Maga, gdzie mógłbym na Węgrzech trenować. No, powiedział, że według niego nigdzie, ale poznajmy się. No i tak się zaczęła moja przygoda z Krav Magą. A w 2009 roku, znaczy pośrednio już w 2007, poznałem z Finlandii pana Jyrkiego Saario, który no, okazał się nie tylko przyjacielem, ale mistrzem w swoim fachu, jakiego w życiu wcześniej nie spotkałem i od tamtej pory też nie znalazłem lepszego.
0: To znaczy?
1: To znaczy człowiek, który jest chodzącą, żyjącą encyklopedią sztuk i sportów walki, systemów samoobrony i zwał jak zwał, po prostu jest w swojej dziedzinie geniuszem. Los tak chciał, że w dziedzinie marketingu i PR-u nie jest geniuszem, więc nie stał się światową sławą, natomiast jego umiejętności, jego życiorys i umiejętność nie tylko przekazywania wiedzy, ale taki analityczny umysł, który potrafi wyciągnąć esencję z poszczególnych dziedzin, zlepić to w jeden gotowy program treningowy, który na swój sposób, swoją prostotą i skutecznością jest genialny. Nie spotkałem jeszcze takiego człowieka jak on. I to jest Jyrki Saario w każdym programie treningowym, jaki reprezentuje. Mamy naszą międzynarodową szkołę, która się nazywa Saario Academy. I tam między innymi taki sztandarowy nasz program treningowy to jest Defendo.
0: A jakbyś tak mógł w skrócie powiedzieć podobieństwa i różnice pomiędzy Krav Maga a Defendo?
1: Uczę też Krav Maga, który nazywamy zresztą w naszej szkole Classic Krav Maga. Dlaczego? Bo trochę wróciliśmy do korzeni. Każdy w dzisiejszych czasach reklamuje się jako nowoczesny system do współczesnego człowieka, dostosowany i tak dalej, i tak dalej. A my zbadaliśmy, jak to było z Krav Magą kiedyś, jeszcze dawno, dawno temu, kiedy ona w ogóle nie była znana. I doszliśmy do wniosku, że tamto podejście było dużo lepsze. Było określone bardzo prostymi takimi faktorami. Szybko i na temat nauczyć człowieka, który niekoniecznie tym się zajmował do tej pory. Dołożyliśmy do tego umiejętności właśnie pana Saario i wiedzę na temat walki wręcz i powstał z tego obok Defendo drugi sztandarowy, bardzo fajny program treningowy, który nazywamy Classic Krav Maga. Różnice, podobieństwa, można by o tym rozmawiać, ale najlepiej można byłoby wyczuć na sali treningowej. Ciężko jest mówić o czymś, co powinno się czuć. Jirki na to mówi, feeling is believing, więc trzeba poczuć i uwierzyć, co jest skuteczne, co jest dobre, co nie jest dobre. Nie mamy monopolu na dobre rozwiązania i nie jesteśmy jedyni na tym świecie, którzy szkolą w sensowny sposób. Poza nami jest jeszcze dużo dobrych szkół, dużo dobrych instruktorów. Tego nie negujemy.
0: Rozumiem, że sam też odbywasz treningi. Myślisz sobie, o dzisiaj sobie poćwiczę Krav Maga, a jutro sobie poćwiczę Defendo. Przełączasz się pomiędzy tym, czy to jest dla ciebie już na tym poziomie, na którym jesteś, to jest właściwie jedno?
1: Tak, to jest trochę pytanie, kim się czuję bardziej, Polakiem czy Węgrem, więc ja się czuję sobą i nie czuję się bardziej Węgrem czy bardziej Polakiem, bo ja jestem István Nagy, osoba, która przeżyła swoje życie w dany sposób i ma dany życiorys.
0: I tak samo jest na sali treningowej, gdzie wyrażasz się poprzez ruch.
1: Tak jest. Dokładnie tak jest. Programy treningowe są potrzebne dla ludzi, którzy dwa razy w tygodniu mają czas na to, żeby coś tam porobić. Dwa razy po jednej godzinie na przykład, czy po półtorej godzinie. I więcej czasu na to nie chcą, nie mogą przeznaczać. Dla nich trzeba wykroić, wyrzucić wszystko, co jest zbędne i dać im taki trzon, taką esencję i to niech powtarzają. I w różnych sytuacjach cały czas tym się zajmują. I z tego można też bardzo fajne, ciekawe treningi tworzyć. Nie potrzebujemy setek rozwiązań do tego, żeby to było fajne i skuteczne. I wtedy szufladkujemy. Mówimy, ty teraz trenujesz to, idziesz według tego programu. A ty teraz wybrałeś, czy wybrałaś to, idziesz według tego programu. Natomiast jak ktoś na co dzień się tym zajmuje, to niekoniecznie potrzebuje nazw. Po prostu coś robi.

0: Jak zaczynasz dzień? Od ćwiczeń?
1: Nie.
0: A szczotka do zębów, jasna, ale tak sobie wyobrażałem, że instruktorzy to zaczynają dzień ćwicząc, kończą dzień ćwicząc.
1: Dziś rano wstałem, sprawdzałem, co mnie boli, a co nie. Kręgosłup ostatnio troszkę ten zaczyna się odzywać po długiej przerwie. Wstałem, pomalowałem na balkonie barierki, później się szybko spakowałem i dzieci. Nie, ja nie pakowałem dzieci, przepraszam. Skłamałem. Wskoczyliśmy do auta i przyjechaliśmy do Bielska-Białej.
0: No. Na egzaminy.
1: Na egzaminy, dokładnie.
0: Ktoś oblał dzisiaj?
1: Nie. I nie dlatego, bo byłem miły. Po prostu nie, fajnie przygotowani ludzie, super energia. W ogóle bardzo lubię tu przyjeżdżać w te okolice i mieć kontakt z ludźmi tu żyjącymi.
0: Jak przychodzą do ciebie ludzie, którzy chcą się od ciebie uczyć? Każdego traktujesz osobna, czy patrzysz na nich jako taką pewną zbiorowość, którą uczysz według jakichś zasad?
1: Jedno, drugie. To znaczy każdy człowiek jest indywiduum, oddzielną osobą, natomiast każdy człowiek zasługuje na tą samą ilość uwagi, na tą samą ilość takiego kontaktu bezpośredniego na zajęciach, bo profesjonalny instruktor powinien włączać swoje preferencje. Ładna dziewczyna, mądry chłopak, o tu jakiś talent, ten jest antytalent, to się nie nadaje do niczego. Nie, każdy zasługuje na tą samą uwagę. Na tym polega profesja instruktora. Między innymi.
0: A dużo ćwiczysz?
1: Staram się, tak, jak najwięcej. Czasami w ogóle nie ma na to czasu. Natomiast ja się uczę już trochę w inny sposób niż uczniowie, którzy przychodzą na codzienne zajęcia. To znaczy dla mnie nauką może być obejrzenie danej sytuacji, obserwacja. Dla mnie nauką jest trening z zupełnie innej dziedziny, z zupełnie innego sportu walki lub w ogóle innego sportu. Ja sobie czerpię na temat balansu ciała, na temat zachowania mojego ciała w innym otoczeniu i wyciągam na przykład jakąś fajną rozgrzewkę od kogoś albo jakiś fajny element lub o, to rozciąganie mi bardzo pasuje i to może być od podnoszenia sztangi przez kalistenikę czy cokolwiek innego. To nie musi być związane tylko i wyłącznie ze sportami walki.
0: Co ci dają treningi?
1: Dużą radość, tak. I wyzwanie, jak to zrobić jeszcze lepiej.
0: Jest takie przysłowie łacińskie, że jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Podobno ćwiczący długo sztuki walki ludzie są jednym z milszych ludzi na świecie, bo wiedzą, jak łatwo można zrobić innym krzywdę i sobie samemu też. Przychyliłbyś się do tej opinii?
1: Znaczy, świrów pewnie nie brakuje i u nas, tak jak wszędzie, prawda? Sprostowałbym, jeśli chcesz pokój, bądź przygotowany do wojny. Szykuj się, to jest takie, uważam, zbyt mocne słowo, po prostu być przygotowanym. Jest taki autor pewnej książki, który mówi, los sprzyja przygotowanym. Powiedziałbym w ten sposób, jeden z naszych czołowych instruktorów bardzo lubi używać ten cytat i uważam, że to bardziej oddaje, czym my się zajmujemy. Los sprzyja przygotowanym, dajmy szansę po prostu. To jest frajda, to jest po prostu frajda. To jest spotkanie się z samym sobą i spotkanie się z fajnymi ludźmi, którzy coś chcą od życia, szukają coś dodatkowego, chcą się realizować w ruchu, w aktywności fizycznej, sportowej i wychodzą naprzeciw innym ludziom, żeby się spotkać razem i potrenować. I to jest fascynujące.
0: Wiesz tam, gdzie można z tobą poćwiczyć?
1: Głównie w Warszawie, w naszym klubie Fighters Fitness na Bemowie. Natomiast nasza organizacja w Polsce obecnie działa już ponad 20 miastach, miasteczkach i jesteśmy reprezentowani w 7 krajach. A ja jeżdżę tu i tam i trenuję z tymi i tamtymi.
0: Całe życie na walizkach?
1: No, bez przesady. Powiedzmy tak, raz w miesiącu gdzieś wyjeżdżam, a większość czasu spędzam w domu. Rodzina jest bardzo ważna, uważam, i każdy powinien dbać przede wszystkim o siebie, o swoich bliskich i później dopiero realizować się w pasjach, w robocie.
0: Czym? Mógłbyś w języku węgierskim na przykład pozdrowić jakoś słuchaczy?
1: Oczywiście, że tak. Üdvözlök minden kedves hallgatót, és gyertek Magyarországra, mert ott is nagyon jó emberek élnek, és edzetek velünk akár ott is. Pozdrowiłem wszystkich słuchaczy i zaprosiłem wszystkich na Węgry, ponieważ tam też żyją super ludzie i możecie tam też trenować z nami.
0: Dziękuję ci bardzo, István. I do zobaczenia na sali treningowej, a jeśli ktoś byłby zainteresowany, to prosimy o wejście na stronę internetową.
1: Na przykład defendo.pl. Będzie najprostsze.
0: Dziękuję ci bardzo.
1: Ja dziękuję. Wszystkiego dobrego.

0: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
1: Autopromocja.
2: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
3: Dzień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
6: Helena Wiktoria.
5: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
6: To proste. Słucham prosto z kadru.
5: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
7: Wybiła godzina 15, więc czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radiu Afera. Witam się z wami jak zwykle Wojciech Nelec.
5: Oraz Joanna Roszak.
7: I co? Za tydzień czeka nas Święto Polskiego Komiksowa, czyli Międzynarodowy Festiwal Gier i Komiksów, Komiksu i Gier, przepraszam, w Łodzi.
5: Jak mogłaś tak przekręcić tą nazwę? Joanno, to już jest...
7: Potwarz.
5: Potwarz, zdecydowanie. Dlaczego nagle... O jakich ty grach teraz myślałaś, że w pierwszej kolejności gry były w twojej głowie? W co ty teraz grasz?
7: W Stardew Valley. Sadzę marchew.
5: Okej. Fair enough. Niech ci będzie. Ostatnio trochę tych growych newsów się narobiło.
7: Więc ja wróciłam do korzeni i do uczciwej pracy na roli. A że jestem milenialsem i nie mam roli, to mam rolę przynajmniej w grze.
5: Ja kiedyś dawno temu w Harvest Moona na Game Boy Advance się zagrywałem. Pamiętam, że jak mi kolega to pożyczał, to miałem takie, co jest takiego niesamowitego w tego typu grach? Jakby o co w tym chodzi? A potem do późnych godzin wieczornych po prostu siedziałem w tym i nie potrafiłem przestać.
7: Ja odblokowałam inne kurczaki i teraz muszę wyhodować, zbudować nowy kurnik, żeby mieć miejsce na nowe kurczaki.
5: No kurczaki, no. Kurczaczki, ale dzisiaj nie będzie o kurczakach w audycji. Aczkolwiek fakt, trzeba podkreślić, że za tydzień MFK w Łodzi i na pewno będziemy się tam widzieć. Będziemy zbierać jak zwykle wywiady.
7: Będziemy się tam kręcić.
5: Tak, także na pewno nas nie zabraknie. Możecie się spodziewać odcinka z rozmowami. Także co? Mam nadzieję, że też tam się będziecie dobrze bawić, a jeśli nie, to audycja jak zawsze będzie o 15 w sobotę.
7: Więc to zabrzmiało trochę jak groźba. Ten początek, w sensie mam nadzieję, że będziecie się tam dobrze bawić, a jak nie...
5: To przyjdzie zły Punisher i was ukaże.
7: Przyjdzie zły John Romita Jr. i was ukaże.
5: Tak.
7: Narysuję wam wąsy na twarzy.
5: Ten Punisher oczywiście nie jest przypadkowo przeze mnie wspomniany, ponieważ będzie to jeden z bohaterów dzisiejszej audycji. Ja tak marvelowo dzisiaj do was przychodzę, bo to drugi tom Punishera od Ricka Remendera z wydawnictwa Egmont, czyli zamykamy sagę Frankencastle'a, gdzie Frank Castle staje się potworem Frankensteina, dosłownie. O pierwszym tomie jakiś czas temu mówiliśmy, to zapraszam wtedy do zerknięcia do archiwum. A jeśli chodzi o drugi komiks, który będę wam chciał dzisiaj przedstawić, to kolejne przygody Ghost Ridera. W sumie dobrze się składa, bo już jesteśmy jakiś czas po ogłoszeniu, że pojawi się film z Ryanem Goslingiem w roli głównej. Co prawda jeszcze nie wiemy, który to dokładnie będzie Ghost Rider, ale chyba wszyscy, czy raczej większość obstawia, że to będzie Johnny Blaze. Ale tutaj naszym głównym bohaterem w tej sadze jest Danny Ketch, ten inny o Ghost Rider. A ty, Joanno, co dzisiaj nam przedstawisz?
7: Ja tutaj się z tobą zsynchronizowałam troszeczkę, zupełnie niezamierzenie, bo ja mam jeden komiks, ale mam też komiks od Ricka Remendera. Dokładnie drugi tom Siostr Seasons. Właśnie w scenariuszu Ricka Remendera z rysunkami Paula Zasety.
5: Ja cały czas mam tak, znaczy nie na poważnie, ale tak się cały czas mam takie, kurczę, to mogły być siostry sezonówki, no.
7: Siostry sezonówki.
5: Tak, no. Jest. Czyli co, wychodzi na to, że mamy audycję, która jednocześnie jest w 2/3 o Ricku Remenderze i jednocześnie w 2/3 o Marvelu, czyli jak są te takie te
7: zbiory.
5: Zbiory, nie? No to po środku jest
7: Punisher.
5: What?
7: Nie wiem, o czym myślałeś.
5: Ja też nie wiem, o czym. W każdym razie co? Zapraszamy w takim razie na godzinkę z komiksem.
7: Zapraszamy.

0: Ghost Rider, pani Joanno. Czy mówi to coś pani?
1: Wyobrażałeś sobie Ryana Goslinga, jak czytałeś ten komiks?
0: Nie.
1: Okej.
0: Okay. Znaczy, przyznam szczerze, że nie jestem jakimś dużym ekspertem od Ghost Ridera.
1: Czy od Ryana Goslinga?
0: No, z Ryanem Goslingiem się ostatnio coraz szerzej zapoznaję. Ja bym mógł powiedzieć, że jestem takim bardzo oldschoolowym fanem Ryana Goslinga, ponieważ uwielbiam jego rolę w serialu Liceum na Morzu. Być może ktoś z was pamięta taki serial aktorski dla dzieciaków z Fox Kids.
1: Myślałam, że powiesz o Młodym Herkulesie.
0: Młody Herkules był później, więc ja tutaj jestem takim naprawdę niszowym fanem Ryana
1: Goslinga.
0: Bardzo
1: niszowym.
0: Tak, do tego stopnia niszowym, że jak poszły właśnie plotki, że on jest potencjalnie rozważany do roli Batmana w Batman v Superman, to właśnie miałem takie: mój Sean z Liceum na Morzu może być Batmanem?
1: On miał być Batmanem?
0: Znaczy, no, był na shortliście.
1: Ale ten film by zupełnie inaczej wyglądał.
0: Oj, zdecydowanie tak. W każdym razie, no nie wiem, ja, bo na okładce tego komiksu, który dzisiaj do was przyniosłem, to jest z wydawnictwa Mucha Comics, Ghost Rider, Nocna Masakra. Na okładce mamy Ghost Ridera Danego Ketcha, no i byłego Ghost Ridera Johnego Blaze'a. No i tak jakoś z jednej strony nie widzę go jako tego konkretnego Johnego Blaze'a, ale to by było bardzo ciekawe podejście, gdyby właśnie sobie Ryan tak zapylał na motorku z takim długim włosiem na głowie. Pytanie właśnie, czy to będzie bardziej Ghost Rider taki klasyczny, czy może trochę bardziej współczesny. On generalnie przyszedł z pomysłem na adaptację konkretnej historii, więc przekonamy się pewnie bliżej realizacji, która to mogła być historia.
1: Bo tak patrząc na okładkę tego Ghost Ridera, to tutaj jest trochę taki old man Johnny Blaze.
0: Trochę tak to wygląda. Te ślizna na włosach i tak dalej. No ale dobra. Myślę, że o Ryanu Goslingu sobie porozmawiamy z czasem, jak już będzie o czym gadać. Przejdźmy do mięska, jakim jest właśnie ten już trzeci tom tej sagi, którą wydaje u nas Mucha Comics. I jest to saga o zupełnie nowym Ghost Riderze, o Danym Ketchu, który w poprzednim tomie skończył nie najlepiej, można by powiedzieć. Nie będę tutaj oczywiście za bardzo spoilerować, ale w miejscu, w którym się znajdujemy w historii tych publikacji, mamy właśnie głównie do czynienia z Ghost Riderem jako tą postacią, tym duchem zemsty, a osobowość Danego Ketcha jest niedostępna, jeśli można tak to najprościej uznać. I mamy tutaj kilka ważnych wątków. Jednym z nich jest właśnie radzenie sobie z konsekwencjami tego, co wydarzyło się w tomie poprzednim, gdzie mieliśmy też styczność z całą tą grupą Midnight Suns, gdzie się przewijał Blade, Morbius i tak dalej. I jest próba podjęcia, jakby przywrócenia, uratowania Danego Ketcha, żeby mógł normalnie znów funkcjonować, a nie, że mamy tylko i wyłącznie tego Ghost Ridera jako tą dominującą postać. To chyba najłatwiej byłoby porównać do tego, gdyby tylko Hulk był cały czas w mocy, a Bruce Banner nie mógłby być Bruce'em Bannerem. Tak chyba by to najprościej opisać dla tych, którzy nie do końca siedzą w tematyce Ghost Ridera. Więc to jest jeden z punktów wyjścia. Jednocześnie są wprowadzane pewne nowe wątki, nowi przeciwnicy polecają stare zagrożenia i jakby mamy też do czynienia z tą nocną masakrą tytułową z tego tomu. To jest takie wydarzenie, które znajduje się na samym końcu tego albumu. To jest znowu właśnie crossover z tymi postaciami, które uformowały tych Midnight Suns i w wielkim skrócie jest to batalia z Blade'em, który będąc pod wpływem Darkholdu, konkretnej jednej strony Darkholdu, czyli tej takiej mistycznej księgi powiązanej z tą jakby właśnie paranormalną częścią uniwersum Marvela, i on pod wpływem tego chce właśnie doprowadzić do śmierci wszystkich paranormalnych istnień na świecie. No i oczywiście w tym również mamy Johnny'ego Blaze'a i danego Ketcha, Ghost Ridera.
1: Czy to nie oznacza, że Blade musiałby też się
0: sam siebie pozbyć? Tak, pozbyć? Tak, tak. To jest ten taki trochę paradoks. Zakładam, że Blade byłby swoją własną starą, swoją własną ostatnią ofiarą. On tam też właśnie wspomina w trakcie tego wydarzenia, że on staje się tym, kogo on eliminuje, ale no musi tym być, aby jakby wypełnić swoją misję. Do tego wrócę troszeczkę później, natomiast chciałbym przede wszystkim powiedzieć taką rzecz, która prawdopodobnie mogła już w jakimś stopniu wybrzmieć przy dwóch poprzednich tomach, które omawiałem. Ten komiks ma wszystko to, co najlepsze i najgorsze, jeśli chodzi o komiksy superbohaterskie lat 90., szczególnie wczesnych lat 90., niezależnie czy mówimy o DC czy Marvelu. Wydaje mi się, że to jednak jest ten taki jeszcze mocniejszy Marvelowy sosik, ponieważ Marvel jest znany z tej metody Marvela, czyli gdzie tak naprawdę historia powstaje na zasadzie ogólnego zarysu fabuły, potem rysownik tak naprawdę odpowiada za cały storytelling wizualny i na końcu scenarzysta po prostu sobie robi do tego dialogi, do tego, co już dostaje. I nie wiem, czy wszystkie komiksy tutaj, czy nawet którykolwiek powstał tą metodą, ale dialogi by sugerowały, że tak, ponieważ są straszną bolączką tego albumu.
1: Wyobraziłam sobie, że one są w tym miejscu takim, jak czasami ludzie robią swoje autorskie dubbingi pod filmy, które absolutnie nie pasują do fabuły i że to jest mniej więcej coś w tym stylu, tylko że w wydaniu komiksowym.
0: Ja bym powiedział, że w trochę inną stronę, jakby dialogi bardzo dużo streszczają tego, co się dzieje. To jest troszeczkę tak, jak kiedyś...
1: Patrzy na ciebie, on patrzy na mnie.
0: Coś w tym rodzaju. Jakby jest taka ta w tych najbardziej takich najstarszych komiksach jeszcze lata 30-40, gdzie dymki narracyjne jakby nam drugi raz opowiadały o tym, co widzimy na kadrach. Tutaj to jest bardziej w dialogach. Mamy taką naprawdę masakryczną ekspozycję. Już nawet pomijam tą taką charakterystyczną dla zeszytów komiksowych, gdzie postaci musiały tłumaczyć wydarzenia poprzednich zeszytów dla tych, którzy dopiero co kupili, zaczynają przygodę z daną serią. Jakby staram się na to nie zwracać uwagi, bo to jest niestety specyfika tego komiksu, ale jest masa innych sytuacji, gdzie te dialogi są bardzo niepotrzebnie długie, bardzo pompatyczne i no, to się bardzo ciężko czyta. Natomiast chciałbym zaznaczyć, że to ma swój specyficzny urok i wiem, że na pewno jest bardzo dużo osób, które lubią tego typu dialogi i to, jak jest prowadzona historia, więc wydaje mi się, że to co wcześniej mówiłem, że ma wszystko to, co najlepsze i najgorsze, więc dla osób, które nie kupują tego typu dialogi, to nie będę za bardzo polecać tego komiksu, szczególnie, że wydaje mi się, że to chyba jest raczej najsłabszy tom z tych wszystkich dotychczasowych. Pierwszy chyba mi się najbardziej podobał, natomiast dla osób, które absolutnie kupują tą konwencję, to będą się czuć jak ryba w wodzie. No to po prostu jest wszystko idealnie dla nich. I nie mówię tutaj to w żaden sposób sarkastycznie, jakby to jest nadal produkt, który ma nam dawać rozrywkę i nas zajmować. I jeśli lubicie właśnie tego typu dialogi, to jest ich tutaj masa.

0: było kilka momentów, które mi się bardzo podobały w tym komiksie, ale to są takie małe momenty i zazwyczaj dotyczą poczucia humoru specyficznego związanego z Ghost Riderem. Podkreślam to chyba przy każdym tomie. Pamiętam, że na przykład w poprzednim był jakiś bardzo specyficzny żart dotyczący tego, że Ghost Rider chyba gdzieś chciał rozwalać mur czaszką czy coś takiego. Natomiast tutaj jest taka scena, która szczególnie mi zapadła w pamięć. To jest chyba jedna w ogóle z otwierających scen tego albumu. Też taki bardzo fajny motyw na zasadzie, że wiesz, Joanno, jak jest ten taki moment, gdzie jacyś rabusie, ci przestępcy nie są świadomi, że mają do czynienia z kimś.
1: Nie wiedzą, z kim zadarli po prostu.
0: Tak, i jest ten moment, kiedy wszystko się zaczyna odkrywać, z kim i tak dalej. To jest zawsze satysfakcjonujące. No i ta pierwsza scena jest właśnie z tego, jak Ghost Rider jest w kasku, w hełmie i nie widać, kto to jest. I oni tam zadowoleni są, bo rozwalili mu strzelbą głowę i spod tego się wyłania właśnie Ghost Rider. Mnie to strasznie bawi. To jest po prostu fenomenalne zagranie. I jest tu też właśnie kilka takich małych momentów, gdzie Ghost Rider jest zabawny i wydaje mi się, że to jest, on jest niesamowicie dobrą postacią do tego, żeby robić takie zabawne wstawki, bo on z jednej strony jest taki bardzo pompatyczny i mówi o tej zemście, że ci, którzy zostali zranieni albo zamordowani, będą pomszczeni i ci, co dopuścili się zbrodni, poczują jeszcze gorszą karę za to, co zrobili. I on to zawsze to w kółko powtarza i to jakby to jest specyficzne i kiedy wprowadzi się do tego trochę takiego humoru, czasem nawet takiego czarnego humoru, to ze sobą idealnie współgra. Tylko, że tutaj tego wydaje mi się znacznie mniej niż w tych poprzednich tomach. Tutaj jest

0: bardzo intrygująca rzecz. Miałem nadzieję, że ona będzie fajnie popychana w trakcie tego albumu do przodu, ale niestety ten wątek w pewnym momencie się całkowicie urywa. Zapominamy o tym i zakładam, że dopiero w następnym tomie poznamy jakby ciąg dalszy tego, a szkoda, bo jest to dosyć intrygująca rzecz. Aczkolwiek widać w tym jakieś tam podwaliny małe. No i mamy właśnie ten jakby event, ten taki crossover z tymi różnymi postaciami, Nocną Masakrę, który, no szczerze mówiąc, był dla mnie masakryczny. Właśnie jakby...
1: Nie w taki krwisty, smaczny sposób, no, w taki smutny sposób.
0: Tam poziom pompatyczności po prostu wybił bardzo mocno w górę. I szczerze mówiąc, to jest jedna z tych historii, które... Ta historia mogła być mailem, tak parafrazując trochę. Jakby całkiem ciekawe założenie, ale gdzieś zabrakło trochę tych emocji. Było za dużo dialogów, które musiały w każdym zeszycie tłumaczyć kontekst całego crossoveru, żeby osoby, które nie czytają danej serii w dużym jakby obrazie, wiedzieć, co się właściwie dzieje i dlaczego mamy przerwę od naszych codziennych jakby tutaj zmagań. Gdzieś też po drodze pojawia się zupełnie nowy przeciwnik dla Ghost Ridera, który nazywa się Vengeance i nie jest to Batman. To jest po prostu taka inna wersja Ghost Ridera i się tak trochę śmiałem, że to jest ten taki motyw, że zawsze jest gdzieś ten taki złoczyńca, który jest bardzo podobny do głównego bohatera, tak jak jest Sonic i Shadow na przykład.
1: Właśnie zaczęłam się zastanawiać, co jest przeciwieństwem Ghost Ridera. Czy to będzie cielesny pływak na przykład, albo coś?
0: I powiem, że jego design znów krzyczy takimi mocnymi latami 90., ale była w tym frajda oglądać właśnie, jak te dwie do siebie podobne do siebie postaci ze sobą walczyły i rzucały tymi pompatycznymi tekstami na siebie nawzajem. To było znacznie bardziej znośne. W każdym razie, no jest to potężna księga, która no niestety moim zdaniem nie jest aż tak samo dobra jak poprzednie części. Natomiast jeśli zależy wam na jakby komplecie, żeby poznać w całości historię danego Ketcha, jeśli lubicie komiks ze wczesnych lat 90. Stanów Zjednoczonych, tutaj tylko chciałbym to podkreślić, bo często w Polsce mylimy lata 90., bo czasem myślimy lata 90., bo to, co wychodziło w TM Semiku, a przy drugi z TM Semika były z różnych lat. Czasem to były przełom lat 80., 90., albo to, co u nas było, nie wiem, w 96., 7., to jest właśnie wczesne lata 90., nie? Więc to trzeba mieć na uwadze. To są wczesne lata 90. ze Stanów Zjednoczonych. Także Ghost Rider, Nocna Masakra z wydawnictwa Mucha Comics.

0: Dzisiejszy odcinek skupiony jest w sumie na kontynuacjach z naszej strony, bo ty miałeś kolejny tom Ghost Ridera, ja przychodzę z drugim tomem przygód sióstr Seasons od Ricka Remendera, Paula Azasety i kolorowany przez Mateusa Lopesa. Siostry sezonówki, tak jak ty to mówisz?
1: Tak.
0: Jeżeli chodzi o fabułę, to mamy tutaj takie alternatywne lata 20, w których właśnie śledzimy losy czterech sióstr, których imiona, jak można się domyślać, po nazwisku są Spring, Summer, Autumn i Winter, a podążamy głównie za Spring, za najmłodszą z sióstr, która próbuje rozwikłać zagadkę zniknięcia swoich rodziców, a w tym momencie akurat zmaga się z przedziwnym, trochę strasznym, wesołym miasteczkiem, które przybyło do miasta i przed którym ostrzegła ją jej starsza siostra Otum w swoim liście ze swojej przygody, która również zaginęła. Więc tutaj grono zaginionych osób się powiększa, mamy dziwne, wesołe miasteczko i tak jak mówiłam przy recenzji pierwszego tomu, w pierwszym tomie ta fabuła się mocno zawiązywała. Ona się toczyła dosyć powoli, mieliśmy cały ten pierwszy zeszyt, który był trochę slapstickowy, gdzie Spring goniła właśnie ten list od Autumn po całym mieście i on był na swój sposób przeuroczy, ten zeszyt, był naprawdę fajny, ale to przez to, że ten pierwszy tom składał się tam z czterech pierwszych zeszytów, no to nie było aż tak tyle miejsca, żeby rozwinąć fabułę potem. I pierwszy tom kończył się w momencie, kiedy ta fabuła tak naprawdę się zaczynała, kiedy to wesołe miasteczko wjechało w całej swojej krasie do Nowej Galii, gdzie dzieje się akcja. No i tutaj mamy, w drugim tomie mamy już takie czyste szaleństwo związane z tym nawiedzonym wesołym miasteczkiem i wszystkie te dziwactwa, które tam się, na które się zapowiadało, w końcu są na kartach komiksu w tym drugim tomie.
1: Są klauny?
0: Są klauny.
1: O nie.
0: Są klauny jeżdżące jednym samochodem, są...
1: Ile się zmieściło klaunów w jednym samochodzie?
0: Akurat nie aż tak dużo, wbrew pozorom. Ale tak, są chochliki, które przybierają różne kształty, są dziwne namioty, do których wchodzisz na sekundę i w sumie wydaje ci się, że spędziłeś tam wiele dni. Są przedziwne pręgowane macki, które porywają ludzi z ulic i potem zamieniają ich w nie zdradzę co. Także no tutaj mamy takie, jeżeli ktoś się boi klaunów, faktycznie takie straszne, wesołe miasteczko. I mamy takie trochę czyste szaleństwo w tym momencie. I tak jak ten pierwszy tom był trochę wolny, tak tutaj mamy już taką jazdę bez trzymanki, mocno inspirowaną, mam wrażenie, Alicją z Krainy Czarów. Są takie bezpośrednie odwołania do tego. Jest moje ulubione z dziwniej i z dziwniej, użyte w dialogu. Są też lustra, jest przechodzenie na drugą stronę lustra, także no tutaj mamy takie bezpośrednie, łatwe do wyłapania nawiązania do tego typu, właśnie do Alicji i wydaje mi się, że też trochę do Krainy Oz i tego typu klimatów, że tak powiem. Jeżeli chodzi o fabułę, no tak jak myślałam, że to będzie przygodówka, to w sumie jest to taka historia przygodowa, ale z takim personalnym odcieniem, ponieważ no śledzimy tutaj losy rodziny tak naprawdę, głównie z punktu widzenia najmłodszej siostry, rodziny, która się rozpadła w pierwszym tomie. I to nie pozostaje bez efektu dla członków tej rodziny, których mamy okazję obserwować w komiksie, czyli głównie dla Spring i dla Winter, które są chyba tutaj największymi postaciami z największą miejscem, żeby się pokazać. Mamy również Summer, która gdzieś w tle się przewija. Mamy również Autumn, która też się pojawia na moment. Ale tutaj relacja przede wszystkim Spring i Winter, czyli takich, można powiedzieć, przeciwległych, skrajnych osobowości. No chociaż może bardziej skrajne byłaby Winter i Summer, ale jednak są na tyle różne, że tutaj się zderzają różne osobowości, różne też uczucia związane z tym, co się stało z ich rodziną po zniknięciu rodziców, o tym, jaka była ich rola. I tutaj to wesołe miasteczko jest trochę takim katalizatorem do tego, żeby te emocje w sobie zbadać i trochę je też poznać między sobą, więc no, mamy tutaj taką przygodę, mamy czyste szaleństwo, ale mamy też taką emocjonalną trochę stronę całej tej historii i ona mi się bardzo podobała. Zwłaszcza, że końcówka no, zapowiada, że tutaj będzie się coś jeszcze działo i jestem ciekawa, jak, w którą stronę to pójdzie, bo tak jak mamy tutaj pewne schematy właśnie, za którymi, które były rysowane w tym pierwszym tomie, na tych, w tych pierwszych zeszytach i one sprawiały wrażenie, że będą trochę przełamane, to tutaj Rick Remender wciąż tak balansuje pomiędzy tym taką schematycznością, a trochę takim puszczeniem oka, że hej, hej, tu będzie coś innego jeszcze, to nie będzie aż taka prosta historia i mam nadzieję, że tutaj faktycznie Rick Remender się trochę wykaże, ponieważ strona wizualna tego komiksu jest świetna i fajnie by było, żeby fabularnie on też dotrzymał kroku tej naprawdę no, szalonej wizualnie robocie, jaką tutaj odstawia Paul Azaceta, bo on i kolorysta Mateusz Lopez no, robią niesamowitą robotę, bo tak jak mówiłam, że ten komiks jest dziewczyński w takim pozytywnym sensie, ponieważ mamy cztery żeńskie bohaterki, te kolory są trochę takie pastelowe. No tutaj mamy już trochę różnie i tak widać, że każda z tych sióstr i to, czy one się znajdują w tym świecie wykreowanym przez to wesołe miasteczko, w jakiejś takiej tej dziwnej rzeczywistości, czy znajdują się w tej rzeczywistej rzeczywistości, no jest zaznaczone też trochę wizualnie, są właśnie inne kolory, są inaczej pokazane postaci i to no jest super też właśnie wizualnie, aczkolwiek wbrew pozorom jak na to, na ile taka dziwność daje miejsca do popisu. Wydaje mi się, że mogli tutaj jeszcze chłopacy zaszaleć, jeżeli chodzi o takie zabawy kadrami czy coś, ale są też takie, nie wiem, właśnie chociażby jak te nawiązania do Alicji z Krainy Czarów, w Krainie Czarów, gdzie Spring spada otchłań, no to tak widać, jakby leciała przez króliczą norę. Są naprawdę takie smaczki. Ja jestem bardzo ciekawa, co będzie dalej z siostrami Seasons. Jezus, nie siostrami Spring, tylko z siostrami Seasons. Zwłaszcza, że tutaj no, ten konflikt rodzinny chyba wysunie się na pierwszy plan. Na pewno się wysuwa na pierwszy plan na koniec drugiego tomu i pewnie liczę na to, że zdominuje ten trzeci tom, więc już nie będziemy mieli tylko zdziwniej i zdziwniej, jeżeli chodzi o wizualia i tę fabułę, ale bardziej też emocjonalniej i emocjonalniej. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji, serdecznie polecam Siostry Seasons od wydawnictwa Nagle.

0: wracamy do prosto z kadru i na sam koniec znowu Rick Remender, ale inny komiks, inna postać.
1: Zupełnie inne klimaty.
0: Zupełnie inne klimaty.
1: Chociaż...
0: Ale ogólnie podoba mi się fakt, że znalazłaś jednak cechę wspólną wszystkich naszych dzisiejszych komiksów, czyli kolejne tomy w danej serii. Także mamy to, udało się. Punisher, Rick Remender, to już jest tom drugi i właściwie ostatni tej takiej opowieści bardzo specyficznej z życia Franka Castla, który zamienił się w potwora Frankensteina.
1: Ten moment w życiu Franka, kiedy był potworem. Ciekawe, kiedy to było.
0: Tak, no to jest coś... Pamiętam do dziś, jak to było zapowiadane i wszyscy mówili, że to jest okropny pomysł, że to nie wypali i tak dalej. No i jeśli być może pamiętacie recenzję naszą z pierwszego tomu, z wcześniejszych odcinków, to ja szczerze mówiąc byłem bardzo zadowolony z tej lektury. To jest bardzo ciekawy koncept, no teoretycznie bardzo mocno niepasujący do klimatów opowieści o Franku, ale pozwoliło to opowiedzieć trochę inne opowieści z nim w roli głównej i teoretycznie trochę jakby pokazywać takie motywy już bardzo znane i trochę wręcz oczywiste, no o wiesz, byciu potworem i tak dalej, dosłowni i przenośni, to jednak to pasowało i dawało frajdę. No i przede wszystkim, że ustawiało też postać Franka w zupełnie innych okolicznościach, no bo współpraca z tym takim potwornym uniwersum Marvela to jest coś, czego się u Punishera nie widzi na co dzień. Tak jak mówiłem, drugi tom jakby zamyka już ten cykl i mamy tutaj oczywiście Ricka Remendera jako głównego scenarzystę, natomiast mamy tutaj tylko jeszcze gościnny występ Daniela Way'a i Marjorie Liu do dwóch zeszytów Dark Wolverine. No i mamy też bardzo bogatą galerię różnych osób odpowiedzialnych za rysunki, między innymi Roland Boshi, Tony Moore czy też Dan Brereton. W każdym razie, no Frank trochę się napocił i namęczył w tomie pod koniec tomu poprzedniego, żeby właśnie pomóc tej społeczności potwornej, że tak powiem, w uniwersum Marvela. Miał styczność z bardzo specyficznymi przeciwnikami. Dochodzi do siebie, używając też pewnego przedmiotu, tutaj nie będę za bardzo spoilerować. Rzecz polega na tym, że drugi tom jest w sumie o zemście, czyli znów trochę nawiązując też do innego komiksu, którego dzisiaj, o którym dzisiaj mówiliśmy, czyli Ghost Riderze. Frank po prostu chce się zemścić na osobach, które doprowadziły do jego stanu obecnego. Także wracamy troszeczkę jakby do początków tej sagi i właściwie jest to taki trochę klasyczny Punisher, tylko że Punisher jest wielkim monstrum.
1: Punisheruje kogoś innego.
0: Tak, dokładnie. No tak jak już wspomniałem, tutaj są dwa zeszyty z serii Dark Wolverine, czyli jak zapewne się domyślacie, Frank przede wszystkim będzie się mścił na osobie odpowiedzialnej za poćwiartkowanie swojego ciała, czyli na Dakenie, synie od Logana. Mamy tutaj bardzo duże starcie właśnie z tymi postaciami. Oczywiście pojawią się tutaj też pewne gościnne występy. Zresztą mowa też o nich w opisie samego albumu. A poza tym idziemy też właściwie ku właśnie końcowi tego, jak Frank wraca dosłownie do siebie. To znaczy, że już nie jest tym potworem, tylko ponownie jest zwykłym człowiekiem. I szczerze mówiąc, trochę się zawiodłem, bo to przejście jest bardzo nagłe, szybkie. No i no nie wiem, miałem wrażenie, jakby co najmniej jeszcze jakiś jeden story arc mógłby zostać opowiedziany z tym Frankiem Castlem, ale ktoś musiał chyba stwierdzić, że jednak już koniec, kończymy z tym. I właśnie od numeru 21 serii Franken Castle ta przemiana jakby już zachodzi. I chciałem tylko zwrócić uwagę na okładkę tej serii, gdzie jest narysowany Man-Thing z taką, no nie wiem, twarzą, takim wzrokiem, takim jak taki kotek, który błaga, żeby zwrócić na niego uwagę.
1: Jak ten kot w butach ze Shreka.
0: O, dokładnie, idealne porównanie. I
1: tylko, że nie ma dużych czarnych źrenic okrągłych, tylko duże czarne źrenice w kształcie, nie wiem, wygląda to trochę jak takie znaki, co, którymi określa się, jak coś jest skażone albo coś
0: w stylu. Notabene jest tutaj też oczywiście postać Morbiusa, którego też widzieliśmy w Ghost Riderze.
1: Czy Morbius mówi it's morbing time?
0: Nie. Ojej, Joanno, proszę.
1: Zachowajmy poziom.
0: Zachowajmy poziom. To nie jest 1 kwietnia. Kiedy kończy się ta saga, mamy jeszcze tutaj dołączoną taką miniserię Punisher in the Blood, która jest tym takim komiksem kończącym kilka wątków, które się ciągną od samego początku ranu Remendera. I de facto jest tym takim bardzo mocnym ustabilizowaniem już Franka jako tą postać, która wraca jakby do swoich tranzycji. W tym momencie, w którym Frank już wraca do Nowego Jorku, wraca do jakby siebie jako człowieka, to no trup ściele się gęsto, tak to się mówi. I to naprawdę bardzo, bardzo. Jeśli komuś brakowało takiego klasycznego Punishera, to tutaj jest aż do przesady. I naprawdę się dzieje bardzo dużo. Nie chciałbym za bardzo spoilerować, bo jest tutaj naprawdę dosyć dużo zwrotów akcji, które... I właśnie, one podtrzymują bardzo uwagę podczas czytania. I wydaje mi się, że to jest... Fabuła też prowadzona w dosyć satysfakcjonujący sposób. To znaczy, całość tego albumu to jest nadal taka nawalanka, strzelanina, jeśli można tak powiedzieć, gdzie główna postać idzie i po prostu strzela i przed siebie i ma przeszkody, które fabuła rzuca na niego. I to jest dosyć satysfakcjonujące.
1: Czy jak powiedziałeś o tym, że trup ściele się gęsto na koniec, kiedy Frank już jest człowiekiem, czy ściele się gęściej niż kiedy był potworem? I tutaj jest jakiś metakomentarz na temat tego, że jesteśmy potworami w ludzkiej skórze, albo że to nie szata zdobi potwora, czy coś tam.
0: Joanna, muszę ci przyznać, że podsumowałaś ten run znacznie lepiej niż ja bym mógł to zrobić.
1: A patrz, a nawet nie czytałam tego komiksu.
0: No, widzisz. Ale to, co Joanna powiedziała, jest bardzo trafną uwagą i wydaje mi się, że to jest coś, co można jakby wysunąć też z tego ranu. Jest tych kilka momentów, gdzie to człowieczeństwo Franka wychodzi. Jest taka bardzo urocza rzecz, która jest dosłownie na ostatniej stronie komiksu, nie będę spoilerować, ale nadal pamięta się o tym, że to jest po prostu no, masowy morderca.
1: Że to jest Frank Castle.
0: Chciałbym też jeszcze pochwalić w tym komiksie przekład tego komiksu w wykonaniu Mateusza Lisa, ponieważ to, jak są swobodnie brzmią niektóre dialogi, wzięło mnie z zaskoczenia. Bo przy tym Ghost Riderze, którego czytałem, no to wiem, że jakby dużo też wynikało z tego, że no po prostu komiks jest ze swoich czasów, ale tam dużo widziałem takich trochę sztywnych tłumaczeń. Tutaj to tłumaczenie jest tak wykonane, że faktycznie jakbym wsłuchiwał się w takie naturalne rozmowy. Jest też kilka takich wtrąceń, które no, pasują moim zdaniem. I najbardziej utkwiło mi w pamięci, jak jedna z postaci mówi do innej: twój stary to fanatyk brzytew. Zakładam, że w oryginale coś było o tym, że no, twój ojciec lubi brzytwy, a tutaj to nawiązanie do polskich memów pasowało idealnie w użyciu i nie burzy w żaden sposób imersji, moim zdaniem.
1: A to jak mówiłeś o tłumaczu, to też pomyślałam o tłumaczeniu Sióstr Seasons, potem tłumacz Tomasz Sidorkiewicz użył mojego ulubionego przekleństwa. Nie będę go cytować, bo jesteśmy na antenie. Jest środek dnia, ale jest tam pupa. W sensie bardziej dosadna. Jest jasna. Uwielbiam to określenie.
0: Tutaj też jest kilka użyć przekleństw polskich w takiej specyficznej formie, która no jakby kiedyś ostatnio rozmawiałem z kimś na ten temat, że jednak polskie tłumaczenia mięsistych dialogów z przekleństwami potrafią dawać znacznie więcej frajdy niż jakbyśmy widzieli to w oryginale w angielskim, bo jednak my mamy znacznie więcej większą paletę słowotwórczą.
1: Te refery.
0: Tak. U nich to jest tylko jedno słowo na F, z którego potrafi się wydobyć bardzo dużo rozgałęzień po polsku, także to się ceni, jak to jest dobrze wykorzystane. Słuchajcie, podsumowując, Frankencastle jest bardzo specyficznym bytem i zdaję sobie sprawę, że nie każdy lubi tego typu eksperymenty z postaciami. Moim zdaniem to był udany eksperyment. Komiksy z tym motywem dały mnóstwo frajdy i jeszcze kiedy jesteśmy w tym momencie przejścia do powrotu do normalnego jakby w Punishera, to jest to też na swój sposób wynagradzane. I nawet jeśli nie podobają wam się te zabawy, dajcie temu szansę, bo moim zdaniem to nie jest tylko i wyłącznie szansa na to, żeby zobaczyć postać z trochę innej strony, ale zobaczyć, jak potrafi funkcjonować w szerszym jakby uniwersum Marvela. Natomiast znów powtórzę się, zdaję sobie sprawę, że to nie dla każdego. Dla takich osób jest dużo innych Punisherów, głównie od Garfa Ennisa. Także dla każdego się znajdzie jakiś Punisher. I to jest oczywiście Punisher League Remender, tom drugi z wydawnictwa Egmont.
1: I dopłynęliśmy do końca naszej audycji.
0: Tak, jak ten Odyseusz w Odysei.
1: Jak ten Odyseusz w Odysei. Nam nie zajęło to 3 godziny, ani 20 lat, 10 w sumie, bo 10 siedział pod Trojem. Więc widzimy się. Z kim mamy się widzieć?
0: Na MFC za tydzień.
1: Na tak. MFC za tydzień. Jeżeli ktoś nie może być w Łodzi w przyszłym tygodniu w weekend, to będzie nas mógł posłuchać, ponieważ zostawimy po sobie odcinek, który będzie można usłyszeć w radio, a potem wrócimy z wywiadami
0: tak
1: i wrażeniami zapewne.
0: Tak jest. Także dzięki za spędzenie tej godzinki z nami i do usłyszenia za tydzień.
1: Pa!
0: Pa!

0: things you can count on. Your brains, your bros, and your bike. Helmets on! It's time to rock and ride!
1: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
2: Helena Wiktoria.
1: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
2: To proste. Słucham prosto z kadru.
1: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
3: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
4: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
5: Modowo i alternatywnie.
6: O tym, co nosimy
5: i co to o nas mówi.
6: Modowy duet.
5: Niedziela, godzina 12:00.
7: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9:00 wieczorem.
8: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
9: Autopromocja.
10: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera. Cześć, z tej strony Ania Grzyb, jest godzina 16 i zaczynamy audycję na N głosów. W dzisiejszej audycji będzie dość luźno, poopowiadamy sobie o różnych wydarzeniach, które nadchodzą i posłuchamy trochę muzyki, oczywiście a cappella. Na początek proponuję, żebyśmy posłuchali sobie utworu Dies Irae z Requiem, muzyka Michael John Trotta, słowa Tomasz Scelano w wykonaniu Poznań Group Ensemble. Posłuchajmy.

DSR z Requiem, muzyka Michael John Trotta, słowa Tomasz Celano, a wykonywał ten utwór zespół Poznań Group Ensemble, czyli zwycięzca ubiegłorocznego Grand Prix Polskiej Choralistyki, które odbyło się w Poznaniu. W tym roku również zbliżamy się do następnej edycji. No i tutaj Fundacja Grand Prix Polskiej Choralistyki ma taką propozycję, ale o niej za chwileczkę, bo jeszcze posłuchamy sobie troszeczkę muzyki, więc zostańcie z nami, bo niezła gratka się szykuje.

New Soul i grupa Sheer Appeal, a my powracamy do niespodzianki, którą dla was tutaj szykuję, a mianowicie Fundacja Grand Prix Polskiej Chóralistyki zaplanowała Poznański Chór Międzypokoleniowy. Jest to projekt, który będzie zrealizowany w ramach tegorocznego Grand Prix Polskiej Chóralistyki, gdzie do wspólnego śpiewania zaproszeni są zarówno dzieci, jak i rodzice, dziadkowie i wnuki, czyli rodziny reprezentujące co najmniej dwa pokolenia. Więc jeżeli macie ochotę, no to myślę, że okazja jest najlepsza z możliwych, żeby pośpiewać razem ze swoimi rodzicami, dziadkami, dziećmi, wujkami, kogo tylko znajdziecie. Zaplanowane jest 5 prób, z czego w 4 należy wziąć udział. No i podczas tych prób uczestnicy mają przygotować 4 utwory, które zostaną skomponowane specjalnie na zamówienie organizatorów, a finał projektu to występ, który odbędzie się podczas koncertu inauguracyjnego Grand Prix Polskiej Chóralistyki 2026 w Auli Nowa Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jest to ten okrągły budynek obok Akademii Muzycznej. Utwory, które zaśpiewają, będą wykonane a cappella oraz z towarzyszeniem orkiestry. W projekcie mogą uczestniczyć dzieci od 6 roku życia, a liczba miejsc jest ograniczona do 150 uczestników, co i tak jest bardzo dużą liczbą. Myślę, że 150 osób śpiewających razem na scenie, no to będzie moc. Także zgłaszajcie się. No i o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, a także spełnienie warunków, które są określone w regulaminie. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie Grand Prix Polskiej Chóralistyki, także otwórzcie sobie ją w wolnej chwili, wypełnijcie formularz zgłoszeniowy. W nim należy podać zarówno swoje dane, jak i dane swoich członków rodziny, których zgłaszacie do projektu. No myślę, że okazja świetna, żeby wystąpić na scenie Auli Nowa podczas koncertu inauguracyjnego Grand Prix Polskiej Chóralistyki, bo to jest najbardziej prestiżowy konkurs chóralny w Polsce.

Zespół Note Aureus z Edinburgh University, a grupa a cappella, która wykonała utwór The Way You Make Me Feel. Mam nadzieję, że wam się podobało, a teraz wracamy do ogłoszeń parafialnych. Kolejny koncert, właściwie wydarzenie, koncert, które chciałabym wam tutaj zaprezentować, jest wydarzeniem wyjazdowym, bo odbędzie się w Toruniu, ale pojadą tam poznaniacy. Koncert Per Musicam ad Astra, czyli przez muzykę do gwiazd. Koncert, który odbędzie się w ramach 12. Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Churalnego imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i podczas tego koncertu zabrzmi Mysterium de Montserrat Pawła Głowińskiego, który wykonają chór kameralny Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadzonego niezmiennie przez profesora Krzysztofa Szydzisza, ale zaśpiewają również pani Joanna Piech-Sławecka, która jest drugim dyrygentem, a także kwartet B4. Choreografię do tego spektaklu zaprojektuje pani Teresa Nowak, no i również Marta Maślanka, Wojciech Lubertowicz i Mateusz Szemraj zagrają na instrumentach etnicznych. Koncert odbędzie się w kościele pod wezwaniem świętego Jakuba w Toruniu. Będzie to 18 września, czyli w najbliższy piątek o godzinie 21:00. Wstęp jest wolny, więc gdybyście mieli ochotę spędzić weekend na przykład w Toruniu, no to pojedźcie tam już troszeczkę wcześniej, bo wspaniały koncert się zapowiada. Jestem pewna, że Aspera tam nie będzie.

Grupa Oral Pleasure, pisane Aural dla ścisłości, pochodzi z Emory University w stanie Georgia. No i tutaj zaprezentowali bardzo ciekawą kompilację utworów z repertuaru zespołu The Beatles. No, myślę, że Yellow Submarine śpiewane nieco lirycznie was zauroczyło, bo mnie tak. No i przechodzimy do ogłoszeń. No i myślę, że warto tutaj wspomnieć o Filharmonii Poznańskiej, która już tutaj zaczęła działać prężnie w tegorocznym sezonie. No i co nadchodzi? Na początek koncerty wyjazdowe, no ale może będziecie mieli okazję się gdzieś dalej poza Poznań wybrać. Pierwszy koncert jest niestety koncertem zamkniętym, bo odbędzie się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej 16 września w środę o godzinie 19:00 zabrzmią utwory Karola Kurpińskiego i Henryka Wieniawskiego. A o 17 września, czyli w czwartek, o godzinie 19:00 w Ostrowie Wielkopolskim, w Ostrowskim Centrum Kultury zabrzmi, no myślę, że dwa najważniejsze, jedne z najważniejszych utworów w polskim repertuarze klasycznym, czyli dwa koncerty fortepianowe Fryderyka Chopina, koncert E-moll opus 11 i koncert F-moll opus 21. Koncert odbędzie się w ramach 45. Międzynarodowego Festiwalu Chopin w Barwach Jesieni. Na fortepianie solistą będzie pan Krzysztof Jabłoński, znany polski pianista, a orkiestrą Filharmonii Poznańskiej zadyryguje maestro Łukasz Borowicz. Myślę, że jeżeli będziecie w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego, to warto się tam wybrać. No a w piątek w Świdnicy, w Kościele Pokoju pod wezwaniem Świętej Trójcy, no również nie lada gratka, bo na fortepianie zagra Rafał Blechacz, czyli zwycięzca Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina z 2005 roku. No a Orkiestrze Filharmonii Poznańskiej będzie nadzorował nią Łukasz Borowicz, czyli dyrygent. W programie również koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina, czyli ten nieco rzadziej grany, ale to tym bardziej warto posłuchać, a także zabrzmią dwa utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta. Koncert, przypominam, odbędzie się w Świdnicy w ramach... Będzie to koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia wpisania Kościoła Pokoju na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ciekawa okazja, tym bardziej jeżeli będziecie w okolicy w przyszły piątek, to myślę, że warto. No a tydzień później już koncert 25 września o godzinie 19:00 w Auli Uniwersyteckiej, koncert przed Wieniawskim, 530 koncert poznański i wystąpią uczestniczki 17 Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, który już zbliża się wielkimi krokami tutaj do nas. Wystąpią pani Zofia Anna Olesik i Barbara Żołnierczyk na skrzypcach, a orkiestrą Filharmonii Poznańskiej zadyryguje pan Piotr Wacławik. Zabrzmią utwory Feliksa Mendelssohna Bartoldiego, Henryka Wieniawskiego, Ludwiga van Beethovena i Antonina Dworaka. Także pomyślcie o tym, żeby tutaj sobie zaplanować ten czas i z muzyką klasyczną pobyć w najbliższym czasie.

Believer i grupa Yellow Jackets z Rochester University. Oni rzeczywiście mają takie żółte kurtki, takie marynarki, także no, myślę, że na scenie równie ciekawie się prezentują jak na antenie, a my sobie przechodzimy do kolejnych wydarzeń. No i tak jak już zaczęliśmy klasycznie, to jeszcze sobie troszeczkę pokontynuujemy, bo zbliża się Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. No i cóż, konkurs, podobnie jak konkurs chopinowski, odbywa się w październiku, no i w tym roku odbędzie się w dniach od 8 do 25 października w Poznaniu. Konkurs organizowany jest od 1935 roku i jest najstarszym spośród istniejących konkursów skrzypcowych na świecie, jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń. No i oczywiście jest bardzo głęboko wpisany w tradycję Poznania. Tak jak Warszawa ma swój konkurs chopinowski, tak Poznań ma swój konkurs imienia Henryka Wieniawskiego. No i cóż, jeżeli macie ochotę posłuchać uczestników na żywo, to można bilety również zdobyć. Wszystkie informacje na temat jury, które jest tutaj bardzo szacowne. Przewodniczącym jury jest pan Bartłomiej Nizioł, ale wśród grona jurorów znajduje się na przykład pani Agata Szymczewska, także tutaj myślę, że będzie no też miało na pewno niezły orzech do zgryzienia, bo uczestników jest, z tego co widzę, 50. Ostatnim tutaj jest pani Barbara Żołnierczyk, która zaprezentuje się podczas koncertu przed Wieniawskim w Filharmonii Poznańskiej za 2 tygodnie. No ale tutaj jeszcze mamy spośród Polaków, no na przykład jest pan Dawid Kasprzak, pani Zofia Anna Olesik, pan Bartosz Skibiński czy pan Jakub Staszel. No myślę, że jeżeli lubicie skrzypce, lubicie brzmienie tego instrumentu, ale może nawet jeżeli go nie znacie, to warto się właśnie z nim zapoznać podczas takiego prestiżowego

konkursu, gdzie jakość wykonań będzie najlepsza z możliwych. Także jeszcze raz przypomnę, konkurs odbędzie się w dniach od 8 do 25 października. 8 będzie koncert inauguracyjny, no a później już przesłuchania. Także no, zachęcam, żebyście się zainteresowali konkursem imienia Henryka Wieniawskiego.

No i teraz przechodzimy do kolejnych ogłoszeń i tutaj chciałabym wam zaproponować nabory do chórów poznańskich, które już trwają albo niedługo się rozpoczną. Na przykład chór Muzyka Viva, czyli chór kameralny z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod dyrekcją pana profesora Marka Gandeckiego, już zapowiada nabór do wszystkich głosów. Szukają panów tenorów, panów basów, panie soprany oraz alty. Niedługo podadzą terminy spotkań, także myślę, że najlepiej śledzić ich fanpage na Facebooku, bo tam najwięcej i najświeższe informacje odnajdziecie, ale jeżeli macie ochotę spróbować swoich sił właśnie w takim chórze kameralnym, już całkiem bogato utytułowanym, to śledźcie stronę i zgłoście się po prostu na nabór. No i drugim chórem, który cały czas czeka na nowych członków, jest jeszcze nie wspominany na tej antenie chór Oh My Choir, czyli chór rozrywkowy z Poznania. Jak sami mówią, jeżeli szukacie świetnej atmosfery i nowej pasji, to nie czekajcie i napiszcie. Tutaj maila podają na swoim fanpage'u również Oh My Choir. Jest to chór rozrywkowy. Nagrali na przykład swoją wersję utworu Show Must Go On, z tego co pamiętam, także myślę, że warto, no jeżeli lubicie taką muzykę i niekoniecznie chcecie śpiewać na bardzo poważnie, no to zainteresujcie się również tym chórem.

Grupa Soulcool Vocals i ich interpretacja utworu Lady Marmalade, a wcześniejsze Proud Mary śpiewał zespół Soul to Soul. Tak gwoli wyjaśnienia. No i przechodzimy do kolejnych ogłoszeń. Tym razem prosto z dwóch filharmonii. Niestety nie poznańskiej, ale chór Filharmonii Zielonogórskiej szuka głosów męskich, tenorów oraz basów. Do jutra możecie wysłać swoje zgłoszenie na adres chor@filharmoniazg.pl, a najlepiej wejść na ich fanpage na Facebooku, bo tam zawsze są najświeższe informacje. Nie musicie być zawodowymi muzykami, wystarczy, że lubicie śpiewać pod prysznicem bądź nucić w samochodzie i usłyszeliście kiedyś, że ty to masz głos. Także jeżeli panowie, tenorowie i basy macie ochotę pośpiewać w całkiem niezłym chórze w Zielonej Górze, no to wam serdecznie polecam. Chór Filharmonii Zielonogórskiej pod dyrekcją Martyny Kozaneckiej. Do jutra możecie wysłać zgłoszenie. Pamiętajcie, także musicie się troszeczkę pospieszyć. Ale Filharmonia Łódzka imienia Artura Rubinsteina również tutaj zaprasza do chóru Filharmonii Łódzkiej. Dyrekcja ogłosiła przesłuchania na głos tenora, czyli do stałej współpracy zapraszają tylko te wyższe głosy męskie, ale z pozostałych głosów również szukają osób tak zwanych doangażowanych, czyli takich, którzy niekoniecznie śpiewają na stałe, ale czasami biorą udział w większych koncertach w zależności od zapotrzebowania. No i tutaj do końca września musicie wysłać swoje zgłoszenie, nagrania. Muszą to być nagrania. Nagranie solowego utworu dowolnego. Opis powinien zawierać imię, nazwisko kandydata, kompozytora i tytuł utworu i trzeba pamiętać, żeby zrealizować to nagranie, żeby było zrealizowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy, czyli musi być w miarę świeże. No i tak jak już wspomniałam, do końca września jest termin nadsyłania tych nagrań. Wejdźcie sobie na stronę Filharmonii Łódzkiej, tam powinny być wszystkie informacje.

Zespół The Harvard Opportunes i Killing Me Softly to za nami, a przed nami kolejne ogłoszenia. No i we wtorek, 15 września, odbędzie się koncert zespołu, który praktykuje wykonawstwo historyczne. Jest to zespół Arte dei Suonatori, w którego repertuarze znajduje się około 700 kompozycji, między innymi z czasów baroku, ale również wczesnego romantyzmu i współczesne także. Zespół został założony 30 lat temu przez skrzypków Ewę i Arka Golińskich, którzy również zapoczątkowali w Polsce ruch wykonawstwa muzyki dawnych epok w sposób historycznie poinformowany, tak jak tutaj na swojej stronie napisali. No i sam koncert odbędzie się już, mówię, 15 września, tak jak wspomniałam, ale o godzinie 19:30. Jego tytuł to Na tropie arcydzieła i w programie znajdują się utwory z właśnie kompozytorów takich nieco mniej znanych, bo na przykład Johann Gottlieb Goldberg, albo Józef Zeidler, albo Carolus Goebel, no to nie są takie bardzo powszechnie znane nazwiska muzyki klasycznej, a sam koncert będzie poświęcony właśnie podróży szlakiem niezwykłych znalezisk, zaginionych partytur i sensacyjnych odkryć, które na nowo mogą napisać historię muzyki XVIII wieku. Sopranem zaśpiewa pani Christina Bonner, altem Laura Kuhl, no i towarzyszyć im będzie orkiestra Arte dei Suonatori. Wprowadzenie do koncertu zaprezentuje pani Alina Mądry. Także jeszcze raz przypomnę, 15 września o godzinie 19:30 w Kościele Franciszkanów w Poznaniu. Jeżeli chcecie poznać informacje na temat wstępu na koncert, to odsyłam was do strony zespołu Arte dei Suonatori.

The Nor'easters' utwór Where is my husband? No właśnie, gdzie jest mój mąż? Nie mam pojęcia, a wracamy do Filharmonii Poznańskiej, bo taka propozycja, jeżeli znudziły wam się skrzypce albo coś poszło nie tak, no to dyrektor muzyczny Filharmonii Poznańskiej ogłasza przesłuchanie na stanowisko muzyka tutti w grupie Altówek. Przesłuchanie odbędzie się 19 stycznia dopiero, we wtorek o godzinie 13 w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu, no ale zgłoszenia można już nadsyłać, także altowioliści, jeżeli macie ochotę, to dołączajcie tutaj do Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, bo projekty, które organizują, są całkiem ciekawe. Zgłoszenia można nadsyłać do 11 stycznia na maila, który znajduje się na stronie Filharmonii Poznańskiej. Także jeszcze raz tutaj was zachęcam, no bo w Poznaniu jest całkiem ciekawie.

Don't Stop Believing i zespół o bardzo łamiącej język nazwie Zwei, Drei, Vier z Niemiec. A kapella oczywiście, to za nami. A tutaj jeszcze chciałabym chwilkę poświęcić na to, co planuje Teatr Muzyczny w Poznaniu. No, na nową siedzibę cały czas czekamy, ale w starej nie jest wcale nudno. Na przykład od dzisiaj już tutaj grany jest spektakl musical Pani Dubbed Fire. Scenariusz napisali Kerry Kirkpatrick i John O'Farrell, a muzykę i teksty piosenek Wayne Kirkpatrick i Kerry Kirkpatrick. W tłumaczeniu pana Jacka Mikołajczaka. No i dzisiaj właśnie premiera tego spektaklu w reżyserii oryginalnie Chrisa Columbusa. I tutaj... Co mogę powiedzieć o tym spektaklu? Poznańską produkcję reżyseruje Łukasz Brzeziński, a kierownictwo muzyczne Jakub Czerski. No tutaj oczywiście bardzo dużo humoru będziecie mogli znaleźć w tym spektaklu, bo jest to komedia, tak jak na stronie tutaj sami podają. O czym jest ten spektakl? Cytuję, aktor dubbingowy Daniel traci pracę w studio z uwagi na swą nadmierną kreatywność doprowadzającą do szału szefostwo. Sam jest ojcem trójki dzieci, zapatrzonej w niego i zakochanej w jego poczuciu humoru i dystansie do życia. Niestety jego żona Miranda nie podziela tego podejścia i sama robi zawrotną karierę. No i cóż, tutaj spektakl, tak jak sami też podają, między innymi o kryzysie rodziny i nowych wyzwaniach cywilizacyjnych, a także o problemach z wzajemnym zrozumieniem w związku. No cóż, zobaczymy, taka troszeczkę nieco może psychologiczna. Komedia musicalowa w Teatrze Muzycznym. No i jeszcze tutaj króciutko dwa koncerty, które odbędą się również z ramienia Teatru Muzycznego. Będą to koncerty skrzypcowe 13 września. Wojciech Niedziułka na skrzypcach i Marco Sirolini na fortepianie zagrają w Muzeum Instrumentów Muzycznych 13 września o godzinie 12:30, czyli jutro, a 27 września również o 12:30 w Muzeum Instrumentów Muzycznych zagra Barbara Żołnierczyk, która będzie reprezentować Polskę podczas nadchodzącego konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, a akompaniować jej będzie Michał Francuz. No i to wszystko na dzisiaj w audycji na N Głosów. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą audycję. Anna Grzyb za mikrofonem, za stołem realizatorskim Mateusz Korzeniewski i słyszymy się za 2 tygodnie.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Autopromocja.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy!
4: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
3: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
4: Sobota, godzina 19.
3: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści

0: strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gazsystem S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców i wszystko jasne.
1: Reklama.
2: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.
3: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
4: Witam was serdecznie w dzisiejszej gorączce. Dzisiaj w klimatach bardziej disco, bo ostatnio było całkiem punkowo, no ale pora wrócić do oryginalnego groove'u i zamysłu tej audycji. Zaczniemy sobie od utworu, który powstał w roku 80. I to jest dobry znacznik, przykład tego, jak ten przełom lat 70. i 80. kształtował trochę nowy gatunek, bo boogie, który właśnie bazował na disco i mamy tutaj bardzo dobry tego przykład. Oto utwór Casanova od Coffee.

Na albumie z tego 1980 roku znajduje się krótsza wersja tego utworu. Taka, która trwa zaledwie 3,5 minuty, ale no, na parkiety przeznaczono osobną singlową wersję, która no, trwa ponad 6 i słyszeliście ją właśnie przed chwilą. Znalazła się ona na tym 12-calowym krążku i można powiedzieć, że miała więcej basu, więcej groove'u, no więcej przestrzeni właśnie, żeby zatopić się w tej muzyce na parkiecie. Teraz przejdziemy sobie z kolei, w sumie zostaniemy w 80 roku i przejdziemy sobie również do takiego bardziej boogie przykładu, chociaż tutaj już tytuł nam podpowiada, co będzie najważniejsze w tym utworze. Oto Bobby Thurston i Check Out the Groove.

Bobby Thurston i Check Out the Groove, czyli kolejny przykład takiego krążka 12-calowego, utworu na krążku 12-calowym, który służył właśnie ku temu, by zatopić się na parkiecie i totalnie odpłynąć w tym groove, o którym śpiewają zresztą. Teraz w sumie przejdziemy sobie do, można by powiedzieć, że ikony po prostu właśnie, jeśli chodzi i o disco, i o boogie, i o wszystkie te pokrewne gatunki. No jest to kobieta, która chyba, której głos jest najbardziej w ogóle chyba kojarzony z disco. Jest to oczywiście Diana Ross i cofamy się do roku 79 i albumu o tym samym tytule, co ten utwór, który już słyszycie w tle. The Boss.

The Boss był bardzo dużym sukcesem artystki i wszedł do pierwszej dwudziestki listy przebojów Billboard. Tytułowy singiel The Boss zajął również miejsce, no takie wysokie miejsca na listach nie tylko popu, ale i również R&B. Wersja, którą słyszeliście, to była oczywiście również wersja klubowa. Teraz przejdziemy sobie dalej, ale zostaniemy dzisiaj w tych kobiecych głosach. To one przeważają na dzisiejszej playliście. Słyszycie już w tle utwór, który w ostatnim czasie wydaje mi się, że stał się bardzo popularny na Instagramie, TikToku, ogólnie w social mediach. Wydaje mi się, że dużo osób sobie o nim przypomniało, w tym również ja, więc posłuchajmy Candy Staton i Young Hearts Run Free.

często ta piosenka jest tak trochę błędnie interpretowana. Ludzie chyba myślą, że jest to bardziej o takiej młodzieńczej, szalonej miłości. No, a jednak tutaj właśnie jest trochę o tym ociekaniu od miłości, o zdradzie nawet. I całkiem mnie śmieszy właśnie, gdy w ostatnim czasie widzę dużo jakichś TikToków, stories na Instagramie z różnych ślubów, gdzie jest użyta ta piosenka. I no, gdyby się zagłębić w tekst, to jednak nie do końca chyba pasuje do tych sytuacji, ale no, można się zainspirować jednak i powiedzieć, że te młode serca faktycznie są dzikie i jest to chyba też motyw, który często się przejawiał gdzieś w tych piosenkach disco. No, trochę inną historię, bardziej może romantyczną i przyjazną opowiedzą nam teraz The Brothers Johnson i I'll Be Good To You.

tekst do tej piosenki napisał George Johnson i historię tego utworu zainspirowała taka bardzo prozaiczna w pewien sposób sytuacja. Muzyk postanowił, że skończy z randkowaniem i poświęci się jednej kobiecie, która zdobyła jego serce i że właśnie z nią już chce być do końca życia. Jak ten związek się skończył, szczerze mówiąc nie wiem. Mam nadzieję, że dobrze, ponieważ piosenka jest piękna i jeśli jest dedykowana takiej miłości, no to mam nadzieję, że przetrwała ona lata. Teraz przejdziemy sobie właśnie do takiej piosenki, która troszkę ma podtrzymać ten ogień w związku, można by powiedzieć, bo tak mówi sam tytuł. Oto Gwen McCrae i Keep the Fire Burning.

Tutaj mamy kolejny przykład tego, gdy disco powoli już wkracza w boogie, choć było tutaj również trochę i funkowo. Myślę, że Gwen McCrae to jest jedna z tych artystek, które nie chciały się za bardzo ograniczać gatunkowo, mimo że krążyła oczywiście wokół groove'u. Myślę, że jeśli chodzi o ten boogie styl i takie troszkę też R&B klimaty, to dobrym przykładem będzie utwór, który słyszycie już teraz w tle. Back Together Again od Roberta Flack, Donny Hathaway.

z dwóch jedynie utworów, które Donna Hathaway i Robert Plant nagrali razem. No, niestety, po nagraniu dwóch utworów Robert odszedł i myślę, że jest to taki przykład dwóch niezwykłych naprawdę artystów, którzy razem potrafili sprawiać, że oboje byli jeszcze lepsi i żadne z nich nie próbowało przysłonić drugiej osoby. Niewiele myślę, że jest aż tak zgranych duetów. Szkoda, że nie powstało więcej albo że nie powstała żadna płyta z tej ich historii. Powstały jedynie utwory właśnie Back Together Again, które słyszeliście, i You Are My Heaven. Utwór, który słyszeliście, dotarł do trzeciego miejsca na listach R&B w Wielkiej Brytanii. I myślę, że był takim właśnie fajnym przykładem tego, jak to disco przekształcało się potem właśnie razem już z soulem w R&B i takie troszkę nowocześniejsze klimaty. No, ale wracamy do roku 79 i tutaj mamy przykład, no, można by powiedzieć, artystki, która nigdy po prostu nie oddała komuś kontroli nad swoją muzyką. Była również producentką i pianistką. Mowa oczywiście o Patricie Rushen i Haven't You Heard.

Haven't You Heard stało się pierwszym takim międzynarodowym sukcesem Patricii Rushen i osiągnęło wiele podium na listach przebojów, chociaż najbardziej chyba się wybiło, będąc na 5. miejscu amerykańskiej listy disco. Pieza jest świetnym w ogóle przykładem produkcji z końca lat 70., kiedy aranżacje robiły się już trochę bardziej przestrzenne, a rytmy coraz bardziej kierował się w stronę właśnie boogie. Myślę, że teraz artystka, której nie musimy nikomu przedstawiać, jest to oczywiście Evelyn Champagne King i utwór, który jest takim klasykiem. Shame.

To również jest 12-calowa wersja utworu. Już chyba trzecia albo czwarta na dzisiejszej playliście. No, ale myślę, że warto słuchać właśnie tych expanded wersji utworów, które zahaczają o disco, czy boogie, czy nawet funk, bo mają w sobie coś naprawdę hipnotyzującego i można przez chwilę się poczuć, jakby faktycznie się było na tym parkiecie w latach 70. i po prostu było się zahipnotyzowanym w groove. Przynajmniej ja to tak w mojej głowie romantyzuję i sobie wyobrażam. Dziękuję za tę godzinę, którą ze mną byliście i jeszcze parę minut pewnie będziecie. Teraz na koniec zostawiam was z utworem, który no również jest takim klasykiem. Utwór z 79 roku od Jackie Moore, This Time Baby. Była za mikrofonem z wami Zofia Kulesza, za konsoletą realizatorską Mikołaj Pluto-Pluciński. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
1: Autopromocja.
2: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Notowanie w piątek o 20:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
1: Reklama.
4: Radio Afera. 98,6 MHz.
5: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.

love supreme, love supreme, love supreme, love supreme, love supreme, love supreme.

Tak, rozpoczyna się arcydzieło Johna Coltrane'a, jednego z najsłynniejszych muzyków jazzowych. Love Supreme to pierwszy utwór z tej płyty, Acknowledgement, taki nosi tytuł. Będziemy dzisiaj rozmawiać o jazzie spirytualnym. Gatunek dosyć taki tajemniczy, eklektyczny. Ja sam nie czuję się też wystarczająco kompetentny, żeby mówić o nim wiele jakichś mądrych rzeczy, ale postaram się. Mówi do was Nikodem Prokopowicz, to jest Pełne Brzmienie, a realizuje mnie wyjątkowo Mikołaj Pluciński. Dziękuję za realizację. John Coltrane to postać wybitna w świecie muzyki, nie tylko jazzowej, ale i ogólnie muzyki. Wirtuoz, także taki wizjoner, można powiedzieć, człowiek, który ten jazz spirytualny, czy generalnie takie bardziej wolne formy muzyki jazzowej wprowadził i spopularyzował. Natomiast też to jest człowiek, który... Tak jak każdy, inspirował się innymi muzykami. Jednym z nich był niejaki John Gilmour, czyli człowiek, który grał w zespole innego muzyka jazzowego, który nosił pseudonim Sun Ra. O nim też zaraz troszkę więcej, bo przed nami piosenka tego wykonawcy, piosenka, utwór właściwie, chociaż będą tam i wokale, więc myślę, że można wręcz tak powiedzieć, że to jest piosenka. No i ten John Gilmour udzielał takich nieformalnych lekcji Coltrane'owi. Coltrane się bardzo nim inspirował, tym jego stylem gry, który co prawda jeszcze nie był na tyle ukształtowany, jak właśnie to, co słyszeliśmy przed chwilą w wykonaniu Coltrane'a, ale zainspirował go ten John Gilmour do tego, aby jeszcze bardziej otwierać te ramy jazzu, żeby po prostu czerpać z tej możliwości ekspresji, jaką jazz daje, bo wydaje mi się, że jest to gatunek nadal, może to jest subiektywne, ale na pewno nie jest to żaden wielki hot take, czy nie jest to kontrowersyjna opinia, ale to jest oczywiście nieprawda objawiona, że po prostu muzyka jazzowa, mimo tych wszystkich gatunków, które nas otaczają, to jest nadal muzyka, która daje tak naprawdę jedno z największych, albo w ogóle największe pole do muzycznej ekspresji. No i także ta poprzeczka, ten sufit, powiedzmy, do którego można dojść instrumentalnie, kompozycyjnie i tak dalej, jest ustawiony niezwykle wysoko, także daje możliwości rozwoju tak naprawdę bez przerwy. No niestety John Coltrane odszedł, to było wszystko spowodowane tak oficjalnie, przynajmniej oficjalna przyczyna śmierci to był rak wątroby, natomiast nie trzeba głęboko szukać, żeby odkryć, że styl życia Coltrane'a nie był zbyt zdrowy, był uzależniony od wielu różnych substancji. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale jest to człowiek, który tak jak wielu muzyków, gdzieś ta sława go pewnie trochę pokonała i odszedł przedwcześnie, no ale zostawił z nami takie na przykład arcydzieła jak właśnie Love Supreme, jego chyba największe dokonanie. No tak, obiecałem Sun Ra, zespół, wykonawcę, który także miał dużo wspólnego z Coltrane'em, no to wszystko jest, powiedzmy, jeden styl muzyczny, ale tutaj będziemy mieli do czynienia z troszkę późniejszym utworem, jest to rok 79, jeżeli się nie mylę, i utwór ma bardzo wdzięczny tytuł Springtime Again i jest to może trochę ironiczne, no bo za oknem już powoli się robi jesień, ale myślę, że to właśnie fajnie, że tak sobie dostaniemy tego wiosennego tchnienia, słuchając tego jazzu, słuchając Sun Ra, także Springtime Again. Miłego słuchania.

Sanra ze swoim Springtime Again. Tak jak mówiłem, przyda się powiew wiosny, no bo właśnie zaczyna się jesień, będzie coraz ciemniej, coraz zimniej, ale myślę, że warto mieć to na uwadze, że ten wiosenny czas, jak właśnie śpiewali, powróci i będziemy znowu czuć to powietrze, to ciepło i tak dalej, i tak dalej. Sanra to także jest jeden z największych muzyków jazzowych, przynajmniej w tym nurcie free jazzu, spiritual jazzu. Człowiek, który także jest nie tylko, jest przede wszystkim muzykiem, pianistą, ale także sporo siedział w muzyce elektronicznej, poza tym jest poetą i filozofem, jak zresztą, co zresztą słychać też w niektórych tekstach zespołu, o jego wypowiedziach, wywiadach. Człowiek na pewno bardzo, no już nie żyjący, bardzo ekscentryczny, bardzo oryginalny, no ale także właśnie wielki artysta, osoba taka mocno uduchowiona, także ten spiritual jazz na pewno bardzo, bardzo pasował. Jeżeli chodzi o sam gatunek, bo zawsze taką, powiedzmy, definicję chcę przedstawić na tej audycji, no to jest muzyka, która

zwanego sakralnego, bo okazuje się, że mało kto wie, ale już w latach 40. Muzyka jazzowa była jakby to powiedzieć, wykonywana i tworzona dla celów sakralnych, religijnych. Właśnie jako, że jazz, wiadomo, jest to muzyka wywodząca się z kultury czarnoskórych, no to jeżeli chodzi o, wiadomo, gospel i tak dalej, no to wszyscy wiemy, czym jest gospel i że właśnie osoby czarnoskóre w tej swojej kulturze chrześcijańskiej lubią poprzez taniec, śpiew wyrażać jakieś uwielbienie i czcić właśnie Boga i właśnie wyznawać swoją religię. No i także przez jazz to było dokonywane już w latach 40. No ale tak właśnie komercyjnie, albo przynajmniej artystycznie nagrywane to zaczęło być dopiero w latach 60. No i wtedy ten jazz spirytualistyczny, spirytualny, właśnie czerpiąc bardzo dużo z free jazzu, z modal jazzu, przyjął taką postać, jaką przyjął, jaką właśnie słyszymy. Jest to muzyka dosyć eksperymentalna, awangardowa, może nawet bardziej. Tutaj nie ma takiej też formy typowej dla piosenki, rzadko jest jakaś zwrotka, refren i tak dalej. Często też trudno jest wyłonić jakiś jeden riff, czy jedną taką melodię konkretną, która by się przewiła przez cały utwór. Jest to, powiedzmy, jedna wielka improwizacja, ale zazwyczaj w ramach jakiejś konkretnej, spójnej wizji artystycznej. Tak jak mówiłem, bardzo trudny gatunek do tego, żeby go wyjaśnić, opowiedzieć o nim, but I'm doing my best. Teraz pora na reprezentację znacznie bardziej współczesną, ponieważ będzie tu mowa o człowieku, który nazywa się Kamasi Washington. Jest to amerykański saksofonista przede wszystkim, kompozytor, właśnie jazzman, który urodził się w roku 81, także już na przykład chociażby po śmierci Johna Coltrane'a, człowiek, który wziął tą spuściznę jeszcze z XX wieku i przekuł ją tak naprawdę nawet nie tyle w nowe brzmienie, co w jakieś odświeżone brzmienie, swoje własne brzmienie. Także o tym człowieku też było bardzo głośno przez długi czas, powiedzmy lata temu, ponieważ zapisał się już on, mimo tego swojego w miarę młodego wieku, jako jedna z najważniejszych osobistości jazzowych współcześnie. No i nie mam za dużo czasu, żeby o nim mówić, bo właśnie patrzę na zegar, że tutaj nam się czas powoli kończy, jeszcze mamy bardzo długą piosenkę na koniec, a i ta, która zaraz wybrzmi, nie będzie krótka, natomiast właśnie Kamasi Washington i jego prolog.

Tamasi Washington, jego prolog. Śliczne to było. Swoją drogą też teraz wyczytałem, jak ta piosenka leciała, że Tamasi Washington także udzielał swoich zdolności muzycznych chociażby na takim albumie jak To Pimp a Butterfly Kendricka Lamara. Bardzo się zdziwiłem, no jest to, wydaje mi się, że nadal największe osiągnięcie amerykańskiego rapera. Poza tym także współpracował z takim dosyć znanym i charakterystycznym basistą Thundercatem. Także poza tymi oczywistymi inspiracjami muzyką, no już dosyć wiekową, tą z lat 60., 70., jazzową, także bardzo mocno udziela się na współczesnej scenie muzycznej. Ważna postać, polecam także sprawdzić, bo Coltrane'a znają wszyscy, no a Tamasi Washington, bardziej współczesny artysta, niekoniecznie jest wszystkim znany. Zakończymy muzyką, tak naprawdę można się chyba śmiało powiedzieć, że wielkiego przyjaciela Johna Coltrane'a, czyli Pharoah Sandersa. Jest to człowiek, którego Coltrane niejako zwerbował po usłyszeniu jego solowego koncertu w roku 63. Zaprosił go do grania wspólnego, a Pharoah Sanders także swoim stylem gry, takim bardzo wolnym, takim ekspresyjnym, wręcz awangardowym, również zainspirował go do Coltrane'a właśnie, do pójścia w tym kierunku, więc można śmiało powiedzieć, że gdyby nie on, Love Supreme prawdopodobnie ukazałoby się w takiej formie, w jakiej by się ukazało. Poza tym po śmierci Coltrane'a także nagrał Pharoah Sanders płytę z Alicją Coltrane, z żoną Coltrane'a, wdową już wtedy po nim niestety. I ta płyta także zapisała się w historii jako jedna z ciekawszych jazzowych kolaboracji. Nie będę chyba więcej o tym mówił, mógłbym bardzo dużo, bo Pharoah Sanders jest zdecydowanie moim ulubionym artystą jazzowym. Natomiast następna piosenka, właśnie kończąca naszą audycję, ponieważ ona jest naprawdę długa, nosi tytuł Love is Everywhere. I polecam wsłuchać się w tekst, mimo że on jest dosyć taki powtarzalny, dosyć prosty, ale przekazuje bardzo piękną myśl, która no także oczywiście jest w tytule. Także ja w ten sposób kończę. Realizował mnie Mikołaj Pluciński, mówił do was Nikodem Prokopowicz. Słyszymy się za tydzień i zostawiam was z Pharoah Sandersem i jego Love is Everywhere. Do usłyszenia.

0: klasyk jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
1: Autopromocja.
2: Normalnie o tej porze.
3: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
2: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
4: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
5: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
6: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy.
7: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
6: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
7: Sobota, godzina 19:00.
6: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
8: Yo, yo, yo, tutaj Franciszek Szymański i moją gościnią jest...
9: Paulina Grossman, aka Matka Boska Grossmanowska.
8: Tak, na Instagramie obczecie ją i content jest niesamowity.
9: Chyba też jestem bardziej częściej nazywana tak niż Paulina, bo ludzie nie znają mojego imienia.
8: O, czyli oni, czyli są dla twojej popularności po prostu.
9: Nie, yeah, oczywiście, że tak.
8: I dobrze, period!
9: Period queen!
8: Nagrywa nas, bo nie realizuje, to się chyba tak nazywa. Nie jesteśmy niestety znowu na żywo.
9: Kiedyś może będzie ten
8: Gabi,
9: dzień.
8: Gabi Korzyb i słucha nas, o, Gabi zrobiła WhatsApp, cap, taki wiecie,
9: Gabi
8: rapowe.
9: Gabi ma S,
8: tak, haslerka. Jak tam z imielinnym toku gadania, nie wiem jak to się mówi. Ma aurę, o, ma aurę.
9: Lil Gabi ma aurę.
8: Gabi dub maxinguje.
9: Tego jeszcze nie słyszałam.
8: I z kanału słucha nas Arek Augustiak.
9: Zróbcie hałas dla informacji. Arka! Yeah! Let's go! Tak, skład jest Arek, w komplecie. Yeah.
8: Nie widzę go teraz, ale jestem pewien,
9: ja widzę i naprawdę jest zachwycony. Dobrze, dobry humor zapakowaliśmy, jak widzę.
8: Tak, i słuchaj, dlaczego ja cię tu zaprosiłem?
9: Powiedz. Dobre pytanie, sama sobie je zadawałam przez ostatnie półtora dnia, odkąd mieliśmy ten telefon.
8: O wieczornej porze.
9: To ja lubię tak dzwonić wieczorkiem. Wiesz,
8: to był jeden z tych telefonów wieczornych porą.
9: A ja miałam wtedy taki jeden z tych młodzików, właśnie to taki telefon. Więc powiedz mi teraz tutaj na wizji, dlaczego ja?
8: Po pierwsze, bo masz ciekawą pracę.
9: Jestem czymś więcej niż moja praca.
8: Ja wiem, bo ja, bo ja sobie zapisałem o tobie taki... taką frazę, nie wiem, zdanie, określające siebie.
9: Słucham cię.
8: Tworzy media społecznościowe, niszczy ludziom związki.
9: Jest to fake info.
8: To nie jest fake.
9: Ile związków zniszczam? Jakby proszę mi powiedzieć, ile?
8: Jeden.
9: No nie wiem jaki, ale...
8: Naprawdę. Rozstałem się z moją dziewczyną, nie mówmy imienia.
9: Dobrze.
8: Właśnie nawet po twoim komentarzu.
9: Po jakim komentarzu?
8: Odwertuj sobie.
9: No naprawdę, ale po tym komentarzu na twoim tym z Kubą, co tam robiliście?
8: Tak, no.
9: O, no to super, okej.
8: Że za mną tęsknisz.
9: Ojejku, no dobrze, ale jeśli... Powiem tak, to jest pierwszy temat do rozmowy, jeśli ludzie zrywają przez takie rzeczy, to czy ten związek w ogóle powinien istnieć?
8: No właśnie. W sensie to chodziło o mnie, nie o ciebie.
9: Jak zawsze. No. Czyli to jednak to ty rujnujesz związki, nie ja.
8: No tak, ale chciałem tak zrobić, żeby było, wiesz,
9: rozumiem.
8: Cool.
9: No jest super cool. Ale ja sobie nie dam tak mówić.
8: No właśnie, ja byłem bardzo ciekaw twojej reakcji. Czy ty zrobisz tak, spokornniejesz? Czy stajesz się taka...
9: Feisty.
8: No, że no, te brwi pokolorowane twoje są...
9: Są jak twoje w tym momencie.
8: Są jak moje, no.
9: Trochę się upodabniam do ciebie.
8: Dzięki.
9: Spoko.
8: Wiesz, zawsze tworzyłem trendy.
9: To prawda. To prawda, akurat myślę, że jesteś jedną z bardziej trendowatych. Tworzysz wspaniały trend, ty jesteś trendem.
8: Dzięki. Właśnie, a kto nie tworzy trendów? Zadajmy sobie pytanie. Ja mam jeden ten.
9: Słucham cię.
8: Jeden z moich współprowadzących.
9: Ale z naszej dwójki w tym momencie? Czy...
8: Nie, jeden z... Bo ty jesteś gościnią teraz. Ja jestem...
9: No sorry, już sobie tutaj dałam tytuł za wysoki.
8: Już ten...
9: Sarki, już
8: dasz palec, a weźmie rękę. No.
9: Wezmę całe studio, no co mogę powiedzieć.
8: Wchodzę i biorę całe studio. To są słowa, które na pewno padły już kiedyś.
9: Mam nadzieję. No dobrze, ale wiesz, sama Britney Spears kiedyś zaśpiewała w piosence Circus there's only two types of people in the world, the one that entertained and the one that observe. Więc ktoś musi tworzyć trendy, żeby ktoś je brał. Nie każdy musi tworzyć trendy, prawda? Więc jest to całkiem dobry podział, że jeden z twoich prowadzących ich nie tworzy.
8: Tak. No jest teraz w Portugalii.
9: Pozdrawiamy serdecznie.
8: Tak. No właśnie.
9: Albo i nie serdecznie.
8: Ja mam coś takiego z Kubą, że my na antenie jesteśmy dla siebie tylko niemili.
9: No, to ja tak mam, że ja w życiu jestem dla ludzi chyba taka. Tak słyszałam, ale to jest tak z... To jest moja życzliwość. Ja tak o... Nie wiem, czy też tak masz, ale im bardziej kogoś lubię, tym bardziej sobie pozwalam na przesuwanie granicy bycia niemiłą.
8: Rozumiem to.
9: To jest pokazanie, że czuję się z tobą tak komfortowo i ci na tyle ufam, że się nie obrazisz.
8: A miałaś kiedyś tak na przykład, że przesunęłaś tą granicę za bardzo?
9: Tak, ale nie wiedząc nawet o tym.
8: No wiadomo, oczywiście. Zazwyczaj się nie
9: wie. Niestety ja czasami nie wykalibruję ludzi tak samo, jak myślę, że to się dzieje i no doszły mnie słuchy, że niestety przesunęłam ją.
8: No, mi dzisiaj dziewczyny, które prowadzą audycję o modzie, powiedziały, że jestem niemiły.
9: No, ale wiesz, to jest subiektywna opinia, prawda?
8: to jest wasza opinia. Według mnie jestem dla was za miły.
9: Słuchaj,
8: za
9: dobry nie masz jestem. Wpływu na to, jak one się poczują przez twoje słowa. Ważne jest, co ty pomyślałeś w tamtym momencie.
8: I dobrze, to ja myślę, że się rozgadaliśmy.
9: Zdecydowanie.
8: Bo ja mam do ciebie pytanie takie branżowe, ale to po utworze.
9: Dobrze.
8: Bo będziemy dzisiaj oglądać rolki, a raczej
9: super.
8: Słuchać rolki. Jesteśmy w radiu, będziemy ich tylko słuchać.
9: Dobrze.
8: I będziesz je oceniała pod względem marketingowym.
9: Dobrze, fantastycznie.
8: Jestem bardzo ciekaw, co o nich powiesz.
9: Dobrze.
8: Bardzo ciekaw.
9: Postaramy się.
8: Pamiętasz, jaki utwór wybrałaś?
9: Tak, Let's Groove.
8: A od kogo?
9: Earth, Wind and Fire.
8: Totalnie właśnie ten utwór. To zapraszamy do odsłuchu.

0: Dobrze. Właśnie chciałem powiedzieć, że nasza audycja zrobiła się multimedialna, wielointerdyscyplinarna.
1: Tak, może
0: jesteśmy
1: być.
0: Projektem tak, takim multimedialnym, interdyscyplinarnym. Przełamujemy wiele płaszczyzn. To
1: dobrze.
0: Jest taka, jakby to powiedzieć, to jest taki sztuka mediów trochę, zakrawa
1: czuję
0: trochę.
1: Czuję to, ale to słuchaj, od razu pierwsza rada od...
0: Film eksperymentalny.
1: Pierwsza rada, zmieńcie światło w studio, ponieważ tutaj jak się patrzy na to, to...
0: No, bo właśnie rolki będą z Pauliną Grossman. Na
1: będą.
0: Naszym Instagramie i właśnie musicie wiedzieć, jak je oglądacie, że światło mamy słabe.
1: Że wyglądam generalnie chyba nie. lepiej po prostu, ale to światło troszeczkę tu pogarsza
0: sytuację. Paulina wygląda bosko na co dzień. A tutaj takie tam...
1: A tu mi robią takie hece, nie?
0: A możesz się na chwilę przyfleksować. Co robiłaś zawodowo? Bo
1: co
0: ja muszę powiedzieć,
1: zawodowo?
0: Dlaczego cię odpytam, o co zapytam cię zaraz.
1: Co robię, czy co robiłam? Bo robiłam wiele.
0: W kontekście tego konkretnej branży.
1: Dobrze, no to pracuję w agencji kreatywnej poznańskiej tutaj, Easy Tiger. Już drugi rok mi leci. No i co? Jestem tam content creatorką. Czasami... trochę słabszą copywriterką, czasami jakiś research, ale generalnie social media, duży like.
0: I właśnie też wiem, że odpisujesz na komentarze i takie tam.
1: Tak, moderatorką też jestem. Pozdrawiam festiwal Bittersweet i Mest, który będzie w przyszłym roku w Katowicach.
0: No. A jak to tam... w Katowicach musisz ze śląskim akcentem odpisywać?
1: Jo!
0: No i właśnie... Interesuje mnie, wybrałem dwie rolki. Najpierw chcę, żebyś je zrecenzowała pod względem marketingowym, content kreatorem, ale
1: jest,
0: tylko
1: wiesz,
0: na słuch.
1: Szerokie, to jest bardzo szeroka sprawa, ponieważ marketing ma wiele kategorii. Może ktoś chciał taką rolkę wstawić.
0: No to może zdefiniujesz właśnie, jaka to jest rola.
1: Gdybym ja znała jeszcze definicję w tej dziedzinie, no, to świat byłby piękniejszy.
0: Slejuj to po prostu, no.
1: I'll do my best, dobrze.
0: Korporacyjnym.
1: Dobrze, zaprezentuj.
0: Gen Z. Dobrze, to w takim razie poprosimy materiał numer jeden.
2: Ma tu Giorgio, ja jestem na winogradach, będziemy grali w padla, rozmawiałem tu z menadżerem, pozdrawiam Giorgio Automatowicz, mega big win.
0: Właśnie.
1: Dobrze, to moja ocenka jest taka, że za duże skupienie na nadawcy, a za mało na przekazie.
0: Ale poczekaj,
1: dwa razy usłyszeliśmy.
0: Jest na padlu, jest na winogradach.
1: Oczywiście, bardzo mi się podobało, że w tle słychać tego padla, bo ja zazwyczaj po prostu dodaję efekty dźwiękowe w CapCutie, a tam były faktycznie z prawdziwego zdarzenia i były w dobrym tłem do rozmówcy, więc no nie ocenię tego najgorzej, powiem ci, tylko uważam, że była za krótka. Nie było tam takiego... za mało informacji, wydaje mi się. Gdzie, co, kiedy, po co, dlaczego. Dwa razy usłyszałam kto, ale...
0: No było, siema tu Giorgio.
1: Jest, tak.
0: Tak. Było. Było. Jestem na winogradach. To też jest informacja, mam wrażenie, ważna. Informacyjna taka. No.
1: To prawda.
0: On był na winogradach. W rzeczy samej. Potem powiedział, że gra w padla.
1: A powiedział gdzie?
0: Nie.
1: No właśnie, a to jest dość ważne. Jeśli już reklamujesz miejsce, to ja bym chciała wiedzieć, gdzie można zagrać w padla. Wiem, że mogę to sobie wygooglować, ale myślę, że rolka po to istnieje, żeby dać skondensowane informacje. Dlatego powiedziałam, nie oceniam jej najgorzej, ale brakuje mi tam troszeczkę informacji. Gorsze rolki stworzyłam prawdopodobnie na początku swojej kariery. I to jest też okej.
0: A co myślisz o tym tej dewizie mega big win?
1: No żyjemy w czasach, gdzie anglicyzmy już są na porządku dziennym, prawda? Więc uważam, że to było dość młodzieżowe zagranie. To jest teraz takie, no, modne, żeby w internecie sobie tak troszeczkę po polsku, trochę po angielsku.
0: To jakbyś miała zrobić syntezę taką na poważnie tej rolki?
1: No powiem tak, na poważnie ona naprawdę nie była najgorsza, no. Słyszę dźwięki realistyczne. Nie było, dźwięk był dobry, więc tam, nie wiem, nie było przygłuszony mikrofon. Jakieś tam informacje były, tak? Mhm. Nie była ona niepotrzebną rolką. Jest to rolka informacyjna. Ja też czasami mówię, hejka, jestem tu i tu i tyle. No, myślę, że ktoś zainteresowany tą personą był zadowolony z tej rolki.
0: Rozumiem. A od 1 do 10?
1: No powiem ci tak, 7.
0: O, to już to całkiem dobrze.
1: To już całkiem
0: dobrze. W takim razie teraz porównajmy, jakby nie porównywajmy, tylko puśćmy drugi materiał i sama go oceń.
1: Dobrze.
0: I na końcu tam zrobimy jakąś tam ocenę wspólną. Poproszę o materiał.
3: Jestem po swoim pierwszym matcha pop-upie, gdzie opowiadałam o matchy, przekazywałam o niej informacje. Energia podczas tego eventu była niesamowita. Czułam, jak wykonywać prawidłową matchę, pokazywałam step by step, dzieliłam się fanfaktami. I chcę to tutaj zostawić, bo wracam sobie właśnie z tego eventu i jest przepiękna golden hour. A czuję niesamowitą wdzięczność. Uwielbiam łączyć się z tak niesamowitymi społecznościami, osobami, cudownymi dziewczynami, inspirującymi. Piękny przypływ energii, być matcha guide'em i sprawdzić to wszystko, co sobie planowałam i wyobrażałam wcześniej. Jestem na maksa wdzięczna.
0: No właśnie.
1: No dobrze, będąc szczera, pomijając na jaki temat to był i czy to kogoś bawi, czy nie, to ja uważam, że to jest bardzo wzruszająca rolka. Wszystko tutaj gra, muzyka, która daje ci takie poczucie spełnienia, takiego osiągnięcia czegoś, takiej motywacji, plus taki... Sama dziewczyna mówi w taki sposób, że widać, że ona się tym pasjonuje, że ją to jara, że jest spełniona i to daje ci tak trochę, że myślisz, że okej, super jest robić rzeczy, super jest się spełniać, że jest jakiś cel w życiu i to ci daje szczęście. Uważam, że ta muzyka mogłaby być w tle troszeczkę ciszej, ale... Informacje były zawarte. Podzieliła się opinią. Świetne pokazanie emocji i uczuć. Kto się będzie cieszyć z nią, to będzie. Jakby nie hejtujmy tematu, sama rolka okej. Ja lubię, jak się ktoś chwali tym, że się czymś cieszy.
0: Właśnie chciałem zwrócić uwagę pod tą rolką na to, że ona zrezonowała z publiką, bo prawda, padł na przykład komentarz, czuję się z tobą zmaczowany. Czyli... Odbiorcy.
1: No zrezonowała, no co no, mogę powiedzieć.
0: Czyli to jest dobra rolka.
1: Jest to dobra rolka.
0: Tylko co ona promowała tak naprawdę?
1: Ja myślę, że ona promowała samorozwój i żeby robić to, co się lubi. I żeby się dzielić tym w internecie, bo dlaczego mamy się dzielić tylko smutnymi wiadomościami? Włączysz radio, smutne wiadomości, włączysz telewizję, smutne wiadomości. A może dla niej właśnie to przedsięwzięcie było czymś bardzo... ważnym w życiu? Coś, co jej dało nadzieję na lepsze jutro?
0: Mhm. Ale no właśnie, bo ty powiedziałaś o wartościach, no ale pytanie, czy...
1: Dla niej to była jakaś wartość, prawda?
0: Tak, tylko że w sensie, no bo to są ważne wartości, takie jak szczęście, rozwój i takie tam. Tylko co ona jakby pod względem takim stricte biznesowym mogła promować tam?
1: A czy to chodziło o stricte biznesowe przekazanie?
0: Nie wiem, mamy tylko dźwięk tego.
1: No, wydaje mi się, że tutaj biznesowo faktycznie nic. To była typowo rolka emocjonalna.
0: Czyli taka...
1: Nie była to reklama. Było to podzielenie się wrażeniami, taki wpis do pamiętniczka.
0: Ładny wpis do pamiętnika.
1: Myślę, że ważny. Czy ładny? Dla niej pewnie tak.
0: Mi się też podoba. Szczególnie jak to... Z twoich ust szczególnie. Jak spiłem wartość tej rolki. Ja jak na nią trafiłem, obejrzałem ją 20 razy w jeden dzień.
1: No i widzisz?
0: Była świetna.
1: No, ja też ją widziałam kilka razy. Uważam, że jest to po prostu słodkie. Ja sama się dzielę w internecie rzeczami, które ktoś uzna za głupie albo niepotrzebne, ale jakby nie patrzeć, jest to słodkie. Że ją to tak cieszyło, że wstawiła taką rolkę i...
0: Podczas Golden Hour.
1: Podczas Golden Hour w ogóle. A wczoraj był taki piękny zachód słońca. Nie wiem, czy
0: kurde, ja siedzę ciągle w domu.
1: O, cały mój Instagram w nim był.
0: W domu i na twoim Instagramie,
1: no,
0: tak,
1: nie
0: widziałam.
1: Cały, nie cały
0: Matka Boska
1: prywatny.
0: Grossmanowska.
1: No nie, no ja też wstawiłam. Ale był piękny. No, to jest w ogóle, porozmawiajmy o tym, jakie to jest piękne w ludziach, że jak się dzieje coś ładnego, to lubimy się tym podzielić. I każdy robi zdjęcia, i wiesz, jest pomarańczowe niebo, i wszyscy wyciągają telefony, i jakby, czyli my nie jesteśmy uroczy.
0: To prawda. I też zaciekawiło mnie to, że właśnie te wszystkie piękne rzeczy są takie spokojne, co nie?
1: No, chyba, że koncerty to już niespokojne.
0: No, ale to już nie jest piękne chyba.
1: Jest, ja uważam, że to jest piękne. Takie, widzisz, jak ludzie wszyscy się bawią do jednego artysty i widać w nich szczęście i skaczą, i śpiewają, i się przytulają. Ktoś dzwoni do kogoś na FaceTime, żeby mu pokazać ten koncert. Ktoś płacze, ktoś krzyczy, ktoś się śmieje.
0: A ktoś się
1: głośno,
0: bije.
1: Ktoś się bije, no ale to też pogo jest świetną zabawą.
0: Nie miałem na myśli takiego pogo. Nie wiem, czy pamiętasz, ale kiedyś byliśmy na koncercie i prawie się biłem.
1: Byliśmy, to był koncert na Piątkowie.
0: Czy to ale to nie, to się nie biłem.
1: Koncert.
0: To było na scena Rusałka.
1: A, to też tak
0: no,
1: było.
0: No, na kosach. Faktycznie. I Hubercie.
1: No, to już dawno, a to mnie chyba wtedy nie było w takim razie.
0: Jak nie było?
1: Na Hubercie nie było mnie.
0: Nie?
1: Nie, ja byłam z tobą tylko na Piątkowie.
0: Na wtedy było fajnie.
1: Było bardzo fajnie.
0: No.
1: Pozdrawiamy.
0: A szkoda, że nie nagraliśmy wtedy rolki o tym.
1: To prawda. No, ale żyliśmy chwilą.
0: Tak, bo to było takie fajne wydarzenie z rok temu na Piątkowie, gdzie wszystkie osoby tam występujące były związane w jakiś sposób z Piątkowem. Ale nawet jak nie wszystkie, to zdecydowana większość. I to stworzyło tą wyjątkową
1: energię. To było bardzo klimatyczne, bo w sumie nie było to za bardzo jakoś rozpromowane. Wielu ludzi tam nie było, ale gdybym mieszkała na Piątkowie, to by mnie to strasznie wzruszyło.
0: Właśnie, ja ostatnio, jako że dużo robię światło na eventach, doszło do mnie, że informacja, sam tego nie rozkminiłem, że brakuje takich, jak są dożynki na wsiach, brakuje takich dni Piątkowa.
1: No strasznie brakuje.
0: Kiedyś było coś takiego, a teraz już nie.
1: To nawet nie wiem, bo niestety nie wychowałam się w Poznaniu.

0: Widzieć. Ukażesz to?
1: Nie.
0: A, generalnie jest taki trend chyba w takich bardziej, no a nie będę mówił partiami politycznych, w sceptykach Unii Europejskiej, że mówią, że Unia Europejska każe jeść dzieciom kotlety z robaków, żeby oszczędzać na mięsie i CO2.
1: A, to nie słyszałam tego.
0: No podczas kampanii wyborczej nawet był taki motyw.
1: Nie możemy wchodzić na tematy polityczne, bo jestem strasznie niedoinformowana w tym temacie. No,
0: ja mam wrażenie, że audycja Ławka jest właśnie, jak się nie znasz, to nie?
1: No, ale wiesz, no nie mogę wejść w dyskusję, bo nie wypowiem się, bo nie słuchałam. Słyszałam, że była jakaś afera z kotletami z fasoli?
0: Albo, to nie wiem.
1: Nie wiem. Albo, że fasola, nie wiem. Coś było o fasoli i o kotletach prawdopodobnie. Bo chyba chcieli zrobić wege kotlety i ludzie się przyczepili.
0: A w ogóle tak na Bitterswiftie jak byłaś, to jaki numer, koncert ci się najbardziej podobał?
1: 21 Pilots, bo ja...
0: Jesteś tam białaską.
1: Jestem tam białaską, to pasuje. Super, bo byłam wtedy, no jak ich poznałam, no to co, kończyłam gimnazjum albo zaczynałam liceum i no ja zawsze byłam trochę takim emo dzieckiem. I no, bardzo z nimi rezonowałam, ale wtedy jak dawali koncerty, to nie miałam na to pieniędzy, więc po prostu po tych 10 latach, jak ja zobaczyłam, że nie będą w Poznaniu, to emo dziecko ze mnie wyszło. Jeju, jak to był wspaniały koncert. I Robbie Williams z drugiej strony. Mamy 21 Pilots i Robbie Williams.
0: A dlaczego, nie rozumiem, dlaczego
1: no bo chodzi o to, że to jest bardzo, wiesz, różna muzyka Robbie'ego Williamsa. Raczej słuchają już, nie wiem, nasze mamy, jak nie babcie. I jest to po prostu, wiesz, brytyjska gwiazda pop, a 21 Pilots to jest jakieś indie rock, rap.
0: Mi się 21 Pilots dla mnie to jest taki starszy brat One Direction.
1: No ja zupełnie bym tak nie powiedziała. Nie? Nie. Zupełnie nie. Ja bym powiedziała, że wiesz, to jest takie bardziej... Żebym teraz nie powiedziała głupoty, ale w stronę Panic at the Disco czy My Chemical Romance.
0: Nie znam.
1: Okej.
0: Niestety.
1: No to nie, 21 Pilots... One Direction to są, wiesz, słodcy chłopcy, ładnie no śpiewają, że o, chcę cię za dziewczynę, a 21 Pilots krzyczą, że a, chcę umrzeć. I
0: naprawdę?
1: Tak.
0: Oni takie nuty mają?
1: Oni mają nuty, które brzmią bardzo wesoło, ale jak przeczytasz tekst, to jest tam jednak, że wiesz, że po co, że po co żyć, nie? Że prosto jest się zabić, ale czy masz dla kogo żyć?
0: O Boże.
1: Dokładnie.
0: To
1: tak.
0: Ostatnio byłem na karaoke na Dumówce w środę.
1: Kocham karaoke.
0: Też. Chociaż tych w kuźni nic nie przebije. nie ma. Jakby to jest coś innego. Wiesz,
1: no myślę, że już nie będzie lepszego performance'u na tym świecie.
0: Nie, nie. Ale ostatnio byłem też w kuźni na karaoke. Z kolei w piątek.
1: I jak
0: słuchaj. Tak, zdarłem gardło. Nie mogłem mówić na drugi dzień. A już nie piję 3 miesiące, więc byłem totalnie trzeźwy, już byłem. I słuchaj, było wspaniale.
1: Do czego najgłośniej śpiewałeś?
0: Ja byłem w szoku, ale jestem pewien, że to staw, jakby no, barmani to puścili, no bo nikt nie wpadł na to. Nie wierzę. Nie wierzę. Merry Christmas. Jak ten banger wleciał.
1: Ale po prostu Merry Christmas? A nie Last Christmas?
0: Last Christmas, I'll give you my heart.
1: No to do tego się, tak,
0: słuchaj,
1: też bym krzyczała.
0: Pogo się zrobiło od razu.
1: Ja myślę, że w ogóle świąteczne piosenki brzmią jeszcze lepiej, kiedy nie ma świątecznej pory. To jest już zupełnie inny poziom nostalgii, która w sumie zaraz przyjdzie i przychodzi co roku, ale jednak coś w tobie jest takiego, że buja.
0: Bo to jest świąteczna piosenka, ale jest ciepło.
1: To prawda.
0: No to
1: a w ogóle to nie jest świąteczna piosenka swoją
0: nie?
1: drogą, bo Last Christmas jest o tym, że dziewczyna złamała mu serce, a to po prostu się działo w święta, ale to nie jest nie jak piosenka świąteczna.
0: Święta złamać komuś serce? Coś bezdusznym.
1: Dokładnie. A kiedy jest najlepsza pora na łamanie serc?
0: Nie wiem.
1: No właśnie. Myślę, że nie ma nigdy najlepszej. A tak to wiesz, łączysz takie słodko-gorzko, wiesz, w święta jest miła atmosfera, prezenty, to dobra, ktoś ci tam złamie serce, no to zapomnisz, bo zaraz dostaniesz PlayStation 5, wiesz o co chodzi.
0: Zrywam z tobą i kupuję ci PlayStation 5.
1: Nie no, od kogoś innego dostaniesz.
0: Od kochanki może.
1: Na przykład.
0: Albo od żony.
1: Też może być. No ja złamałam serce w Wielkanoc na przykład.
0: Wielkanoc, a ta osoba była wierząca?
1: Wydaje mi się, że nie, ale no tam do rodziny przyjechałam, żurek podali.
0: To ja wiesz, że ja chyba nie mam żadnego na swoim koncie traku, żadnego złamanego serca?
1: Ale że ty nie złamałeś, czy...
0: Nie no, mi wielokrotnie, ale ja komuś...
1: No to ja mam chyba właśnie niestety w drugą stronę. Ja chyba
0: jesteś tą twardą małaczką serc.
1: No, nie robiłam tego specjalnie, ale tak się dzieje, kiedy

0: osoba nieterapeutyzowana nagle wchodzi na aplikację randkową. Mhm. Styl unikowy, pozdro, shout out. Już tak nie robię, już jestem w stabilnym, wspaniałym związku. Kocham cię, Hubert.
1: Tak, ja też cię kocham, Hubert.
0: Shout out dla ciebie, Hubert. Jedna tak, piosenka nawet wąs. Na mojej playliście jest dla niego.
1: O, to ją puścimy. To zapraszam. Teraz robimy przerwę na utwór muzyczny.
0: Fantastycznie, ja już powiem, który.
1: Dobra.
0: Survival of the Fittest, Mobb Deep. Yeah, sending this one out to my man Killer B. No doubt indeed.

0: No dobrze, i co z tym karaoke?
1: O mój Boże, ale fajnie, że zadałaś to totalnie nieprzewidziane pytanie. I tak trafiłaś w temat, który akurat chciałem poruszyć. Dziękuję ci za to, Paulina.
0: Nie ma sprawy.
1: Chodzi o to, że byłem na domówce w środę i w ogóle zdecydowanie młodszymi... Nie, dobra, nie zdecydowanie, ale byłem najstarszy, co jest dla mnie czymś nowym, bo mam 25 lat, a tam ludzie mieli po...
0: Ja się zbliżam do 28.
1: No, tam ludzie mieli po, wiesz... 19-23.
0: Mhm. Jak trafiłeś w tą grupę?
1: Napisała do mnie koleżanka na Instagramie, że ona akurat jest w momencie życia, gdy poznaje ludzi spoza liceum, w sensie już skończyła liceum i jest na studiach. Idzie na pierwszy rok, o.
0: Okay.
1: Ona jest fotografką, stąd ją znam.
0: Dobrze.
1: Właśnie było tak, że mnie zaprosiła, ja przyszedłem i się okazało, że jestem zdecydowanie starszy od wszystkich, bo ja nie wiedziałem, ile ona ma lat.
0: No dobrze. No, wszyscy lądujemy w takich sytuacjach.
1: No było spoko. Okazali się fajnymi ludźmi, jednak czułem, że są tacy, że pandemia trafiła na ich korteks, że tak powiem.
0: A, że odczuwasz różnicę w zachowaniu, gdy człowiek spędza nauczanie w pandemię, czy po prostu oni są tacy nie...
1: Są tacy cisi.
0: Cisi, dobrze.
1: I siedzą na domówce. Ja, słuchaj, ja nie wiem, czy ty lubisz domówki.
0: Kocham domówki, a one zanikają. Bring back domówka. Właśnie w sobotę idę i słuchaj, to jest najpiękniejsza domówka, jaka mogła mnie spotkać, ponieważ nie dość, że jest zaproszone z 40 osób, to jeszcze każdy i tak może wziąć kogoś. Więc to jest taka domówka z prawdziwego zdarzenia.
1: Ale to będzie potańcówka też pewnie.
0: No to jest w domu, więc wiesz, no wiadomo, że będą ludzie tańczyć, ale chodzi o to, że poznasz nowe osoby. Nie są to tylko ci trzej, ci sami z nami, którzy są zawsze obok ciebie. Nie jest to klub. Siedzisz komfortowo w domu.
1: Nie, to ja ci powiem, że nienawidzę domówek. Ja nie mogę usiedzieć na domówce.
0: Może nie byłeś na dobrej domówce.
1: Możliwe.
0: No, ale też
1: tak samo
0: ludzie...
1: afterów nie lubię.
0: No to też, to pomijmy, to już jest...
1: Przeszłość.
0: Chciałam powiedzieć, że po prostu raczej temat, który jest osobnym bytem, bo nie porównywałabym afteru do domówki.
1: A wolisz after czy domówkę?
0: Ja myślę, że wolę domówkę.
1: Mhm. Ja chyba after jednak.
0: Na afterach się dzieją chyba dziwne rzeczy.
1: No, dzieją się dziwne rzeczy.
0: No, a ja chyba nie lubię takich atmosfer, wiesz?
1: No, już nie. Już jesteś grzeczna.
0: Jestem grzeczna,
1: ale dobra,
0: staram się.
1: Twoje pytanie. Słuchaj, na tej domówce w ogóle wszyscy wybierali... To mnie trochę tak irytowało. Wszyscy wybierali utwory po angielsku i wolno śpiewane.
0: Ale to bez sensu. Na karaoke chyba powinno się śpiewać całkiem szybko.
1: No, ja wybrałem Czerwone Korale i...
0: No i to jest nuta.
1: I grup są na szczycie.
0: No i to jest bardzo dobry wybór.
1: To jest pik. A jeden gościu na przykład wybrał Johnny'ego Cash'a Heart.
0: Okej. Okay. Nie wiem, jak ona leci. Pewnie znam.
1: Już ci śpiewam.
0: Słucham.
1: I hurt myself today to see if I feel I focus on the pain. That's only thing that's real.
0: Banger.
1: No właśnie. Właśnie.
0: Świetna nuta do karaoke. Niech ci ludzie już nie wychodzą na domówki.
1: No, ale wiesz co? Bo jak kiedyś słuchałem nieświadomie tej muzyki, w sensie, bo znam ten utwór, to było takie, ale męskie i tak dalej. No. Ale chodzi o to, że jak na karaoke miałem do czynienia z tekstem czytanym, i oni w ogóle robili tak, że jeden śpiewał, reszta patrzyła.
0: Oj!
1: No, ale dobra. I słuchaj, to jest tekst napisany w teorii przez jakiegoś starego gościa kowboja, ale to brzmi jak jakiegoś 16-latek by to nagrał. No słuchaj, po polsku ci to przeczytam. Skaleczyłem siebie dzisiaj, żeby poczuć, czy ciągle czuję i skupiam się na bólu, bo to jedyna rzecz, która jest prawdziwa. No przepraszam bardzo.
0: Oczywiście.
1: 11 lat autor, no.
0: Ja się totalnie zgadzam, tylko problem jest też w tym, że chyba jak weźmiesz 90% angielskich piosenek i przeczytasz je po polsku, to one brzmią po prostu żenująco.
1: Nie wszystkie.
0: To oczywiście nie mówię, że nie potwierdzam tutaj twojego słowa. Ta piosenka brzmi jak napisana przez 16-latka, którego zostawiła dziewczyna po 3 tygodniach.
1: 16 Reasons Why. No.
0: No jakby zobaczcie, jak mi przykro, ale... No co ci mogę powiedzieć?
1: No nic
0: Bring
1: nie
0: back
1: mów.
0: Dobre karaoke, po prostu.
1: No właśnie, kuźnia, kuźnia bar.
0: Tak, zapraszamy do kuźni.
1: I to nie jest reklama jak coś, naprawdę
0: nie,
1: najlepsze.
0: To jest po prostu z całego serca polecam.
1: Ja mam coś takiego, że kuźnia wybiera mnie, a nie ją. Więc nawet
0: tak,
1: możemy ją polecać.
0: Nigdy, bo ty nigdy nie wiesz, że ty trafisz do kuźni, ale, no. Ale jak trafisz, to wiesz, że jesteś w dobrym miejscu.
1: No ostatnio, słuchaj...
0: To jest jak syrena, ona cię woła.
1: Oferując marzenia.
0: To na pewno.
1: No. I właśnie chodzi o to, że ostatnio było tak tłumnie w tej kuźni, że przecież ludzie od tańczenia i w ogóle stania w miejscu, bo nie można było usiąść, ciągle się ktoś przewracał. Ja się nawet przewróciłem.
0: No co ty? Nie? Skąd tam takie tłumy?
1: No stąd, że tam jest super, ale jakby mnie teraz zszokowało.
0: No tak, też jestem w szoku. Ale to dobrze, to znaczy, że scena karaoke ma się dobrze i nie upadnie.
1: No właśnie, po tej domówce miałem wątpliwości, no ale no może dobrze, są za młodzi na wejściu.
0: Ale czy jak chodzisz do kuźni, to widzisz tak młode osoby? Bo ja tam zazwyczaj widzę jednak starsze osoby.
1: No tak.
0: Więc wydaje mi się, że po prostu młodzież jeszcze nie jest gotowa na to. To musisz dorosnąć, musisz dojrzeć, żeby do takiego miejsca
1: coś w tym
0: wejść.
1: Jest, no. Ale ostatnio jak tam byłem, to mnie pytali, czy bardzo mili chłopaki pytały mnie, czy zrobiłem już przyrka. No, czyli faktycznie.
0: To dobrze dla ciebie, wyglądasz młodo.
1: No tak, ja się młodo się czuję.
0: Dobrze zakonserwowany jesteś. Blond włos też ci dodaje, wiesz, młodzieńczego uroku.
1: Taki znany reżyser filmowy, Aleksander Stencel, ostatnio mi powiedział, że wyglądam, że on czuje, że z wiekiem będę lepiej wyglądał, bo mam skandynawską urodę i Skandynawowie z wiekiem lepiej wyglądają.
0: Jest to prawda. Ale czy ty kiedyś, wiesz, źle wyglądałeś?
1: Też prawda.
0: A to, że będzie tylko lepiej, to jest świetna cała, bo niektórzy mają swój pik w liceum.
1: No, ale to jest przykry pik,
0: jest to bardzo przykre, no. Ale to jest bardzo satysfakcjonujące niestety, co jest...
1: Do patrzenia,
0: jeśli na przykład osoba, której nie lubisz, tak skończyła.
1: Hipotetycznie.
0: Hipotetyczna sytuacja, jesteś bullyingowany w gimnazjum i hipotetycznie...
1: Trudne do wyobrażenia wręcz.
0: Za 10 lat sprawdzasz Instagrama z hipotetycznej nudy tej osoby i widzisz, że no lepiej już nie będzie.
1: Tak, u ciebie hipotetyczna nuda, a u nich całkiem niehipotetyczna hipoteka.
0: Dziecko. No i tak też ludzie żyją, no co mogę powiedzieć.
1: Dobrze dla nich, mam nadzieję, że są szczęśliwi i wyspani.
0: To się liczy, licz się szczęście.
1: No. Szczęście jest ważne. Co robisz na co dzień, żeby być szczęśliwa?
0: Kurczę, wiesz co? Myślę, że staram się skupiać na małych rzeczach, bo ludzie myślą, że szczęście to musi być coś dużego i po pierwsze w ogóle myślą, że to jest coś trwałego, a ja uważam się za szczęśliwą osobę i każdy mój dzień nie jest szczęśliwy, ale jednak wychodzi z większości, że jestem osobą szczęśliwą. I no, na pewno szczęście mi dają moi znajomi, nastawienie moje do życia, obcy ludzie nawet. Nie jestem zamknięta na ludzi. Staram się też poznawać, staram się rozmawiać, staram się umilać życie innym i chciałabym też to dostać w zamian. I naprawdę, ja po prostu, nie wiem, pozytywnie patrzę na świat i to mi daje szczęście.
1: Pięknie to brzmi.
0: A ty co robisz, żeby być szczęśliwym?
1: Wiesz co, właśnie...
0: Jeszcze rolki na Instagramie dają mi mega dużo szczęścia. I jeśli ktoś mi powie, że Instagram jest toksyczny, nie umiecie go... nie umiecie to się nim obsługiwać. To jest wasz problem. To jest wasz problem, że oglądacie 70 influencerów i ich życie i potem czujecie się gorzej. Ja oglądam tylko moich znajomych i strony z memami i naprawdę jest wspaniale. A,
1: myślałem, że powiesz, że odchalisz wahadło w drugą stronę. Ja tylko oglądam nieszczęśliwych bezdomnych.
0: Nie, bo oni też mnie nie obchodzą i ci wszyscy patoinfluencerzy to też nie jest moja bajka. Ja chcę się pośmiać. Po prostu kocham z jednej strony erę, w jakiej żyjemy, bo to, jakie widzę memy, to jest najpiękniejszy czas. Zawsze jak myślę, że to już jest pik humoru, to za pół roku się dzieje coś takiego, co jest jeszcze śmieszniejsze.
1: Ale podoba mi się twoje podejście, bo właśnie muszę ci przyznać się.
0: Tak,
1: nie wiem, no.
0: Musisz mi się przyznać.
1: W tym radiu wszyscy są tacy, wiesz... Memy złe na Reelsach, Reelsy złe, AI złe.
0: Nie no, AI jest złe,
1: co?
0: Oczywiście.
1: Ja uważam,
0: aczkolwiek
1: że nie. Ja
0: czasami
1: nie.
0: Jak widzę jakieś Love Island Fruit Edition i widzę po prostu gadającego banana, który zdradza mango dziewczynę z wisienką, to jest pik. Jeszcze ten taki komor w tle. Taka nutka.
1: A to jest w ogóle bardzo ciekawe, że jakby owoc i od razu wiesz, czy facet, czy baba.
0: To prawda, ale nie jest też bananita. Są też dziewczyny banany.
1: Są dziewczyny banany?
0: Na tych rolkach, tak. Mhm. Ale, nie wiem, bakłażana chyba widziałam tylko mężczyznę.
1: Kurde. No może jeszcze to jest przed tobą. Może to
0: możliwe, to jest nieokryte. Ja też nie szukam tego, to mi się wyświetla, ale jak mi się wyświetla, to całkiem lubię to sobie obejrzeć.
1: Może to jest tak, że to jest czas, żebyś ty zaczęła. Bakłażana
0: nie,
1: kobieta.
0: Ja akurat się trzymam z daleka od tej AI, bardzo nie lubię. Przeszkadza mi to czasami niestety w pracy. No hate prostu moja praca i wymagania w niej, ale bardzo nie chcę używać czatu GPT, bardzo nie chcę używać Clouda. No, niestety, z całym szacunkiem do mojego szefostwa, każą. Ale... Bo to ułatwia pracę. Oczywiście ja rozumiem, w jakim, dlaczego mam tego używać, szybciej. Bo faktycznie jest szybciej i czasami jest lepiej, bo no, ja nie umiem tworzyć tabelek, a to mi stworzy tabelkę i rozumiem, dlaczego ludzie tego używają. Niestety ja jestem bardzo upartą osobą i nie dość, że mnie przeraża najnowsza technologia, to też po prostu uważam, że jak zrobię to sama, to da mi to większą satysfakcję.
1: Do czego używa się właśnie AI w takiej agencji kreatywnej?
0: Myślę, że to zależy od agencji. Czasami tworzymy jakieś... Myślę, że po prostu do układania myśli najczęściej. Bo nie tworzymy grafiki, nie tworzymy nic z AI-em, nie tworzymy filmików AI, nie tworzymy zdjęć AI. Czasami może do wyretuszowania, ale nie jestem grafikiem, więc nie chcę tutaj nikomu zrujnować kariery u mnie w pracy, bo nie wiem, do czego oni używają. Ja używam do uporządkowania jakichś myśli, plików, bądź żeby ładnie mi coś posortowało.
1: Czyli typowy ADHD experience.
0: Myślę, że tak. Właśnie... Ja też nie umiem pisać czasami niestety ładnych maili profesjonalnych, a czasami tego muszę brzmieć profesjonalnie, abym napisała hejka, uśmieszek, co tam u ciebie, pozderki. No to wtedy piszę raczej moje myśli i może napiszę, żeby mi to jakoś ładniej to troszeczkę napisało, ale raczej staram się po prostu nie używać.
1: Ja miałem sytuację, bo jak jeszcze kiedyś montowałem rolki za hajs, miałem taki epizod, dostałem zlecenie na reklamę suplementów. Mhm. I miałem takie, no dobra, reklama suplementów, każą wygenerować babkę, która o tych suplementach gada.
0: A nie mogłeś tyle o tym powiedzieć?
1: Nie, bo im zależało, żeby to... No im zależało, żeby to było
0: rozumiem,
1: AI. To
0: rozumiem.
1: Był taki... No wiesz...
0: No jak kto lubi.
1: No jak kto lubi, no.
0: To jest...
1: Wiesz, to była materiał dla babci. To też pewnie im się nie chciało castingować babci, która by to nagrała, tylko...
0: No tak, ale właśnie to jest przykre. Dlatego ja nie lubię AI, że... Ludzie idą na łatwiznę i to jest takie lenistwo po prostu. Nie jestem fanką tego, żeby zastępować człowieka w takich momentach, bo na pewno by się znalazła babcia, która by chciała opowiedzieć o suplemencie.
1: No i ja właśnie, ale słuchaj, być może właśnie nie chciałaby, bo ja zaczynam czytać ten scenariusz i to, słuchaj, tak, leczy raka, strukturyzuje wodę. I jak ja się dowiedziałem, że mam wygenerować ja jakąś poczciwą babcię, która opowiada, że...
0: To jest bardzo krzywdzące.
1: Odmówiłem im grzecznie.
0: Bardzo dobrze zrobiłeś.
1: Jednak nie, no.
0: Nie, takim AI slopom mówimy mocne nie, dziękuję.
1: Tutaj weszli w ogóle chłopaki z gramy na aferę do studia.
0: Właśnie, widzę.
1: Podczas naszej rozmowy i mi się wydaje, że oni teraz muszą myśleć, że jesteśmy super mądrzy i rozmawiamy na bardzo poważne tematy w tej audycji.
0: Ja myślę, że totalnie. A tak nie jest w ogóle?
1: No jest tak.
0: No właśnie, no, poza tym, czy wiesz, jeśli ciebie znają, to chyba wiedzą, że ty tylko na takie rozmowy rozmawiasz. Znaczy na takie tematy rozmawiasz.
1: No tak, nie wiem, czy mnie znają.
0: A, to mam, poznają, powinni poznają. Już cię znać. Mnie na pewno.
1: Właśnie, no ciebie na pewno, z rolek. Właśnie, a jaką miałeś taką śmieszną rolkę do nagrania? W sensie, że lol, to oni potrzebują rolek w ogóle?
0: Śmieszną rolkę do nagrania. Kurczę, wiesz co, teraz to mnie zagiąłeś, bo... Wiesz co, ja nagrywam śmieszne rolki dla samej siebie, a dla klientów rzadko kiedy. A jeśli chcą coś śmiesznego, to mnie to już nie śmieszy. Niestety, to jest mój problem, z którym walczę i często słyszę, że chcą coś śmiesznego, po czym mam pomysł i on jest dla nich za mocny. Więc nie przychodzi mi teraz tak od razu do głowy żadna rolka. Ale polecam mojego TikToka, jest całkiem śmieszny.
1: Matka Boska Grossmanowska. To się wręcz rymuje.
0: Tak, no to jest po prostu tak miało być, rozumiesz?
1: Belmondo tak rapuje. Tak.
0: Słuchaj, robiłam kiedyś Belmondo kawę.
1: O.
0: Jeszcze jak wcześniej pracowałam w kawiarni, to przyszedł i poprosił o dobrą kawę i mu dałam dobrą kawę. Kurde. Tak jest. Nie dał na piwku.
1: Ale nie wygrałaś tą historią, bo...
0: Robiłam też temu pay.
1: Pay?
0: I on dał na piwek.
1: A znam gościa, który jadł śniadanie z Belmondo, jak miał 15 lat.
0: No to nieźle.
1: No, jajecznica.
0: No co ty? No. Chodzili razem do szkoły, czy się kolegowali?
1: Jego siostra była...
0: Dziewczyną?
1: Nie, organizowała koncerty, trasę koncertową i we Wrocławiu, żeby przeoszczędzić na hotelu, spali w jego domu rodzinnym. Wiesz, mama, tata, brat.
0: Ej,
1: i Belmondo.
0: Super. I to jest historia.
1: No. To ja chciałem ci powiedzieć, zrobić, bo ja teraz będę kręcił rolki niedługo.
0: Super, czekam
1: dla
0: na
1: gościa, który robi muzykę, jest z Turcji i chcemy oprzeć jego rolki o tym, że jest Turkiem w Poznaniu.
0: Okej, okay, to jest zawsze jakby myślę, to jest klikalny temat.
1: Muzyka i Turek, i zagraniczniak w Poznaniu. No jakby to jest, wydaje mi się, że proste.
0: Bardzo proste.
1: No, na razie
0: mam... Ale może pójść w złą stronę.
1: Że rasistowską?
0: Nie, bardziej, że trafi na złych odbiorców, a niestety wiemy, jak to czasami Polak potrafi dogryźć.
1: No, że rasistowską.
0: No tak, a no myślałam, że rasistowską, że ty przez przypadek stworzysz coś rasistowskiego. Pomyślałam w tą stronę.
1: Właśnie chodzi o to, że wszystkie będą bardzo rasistowskie.
0: A, no to super, i dobra, jeśli takie
1: będzie nienawidził Polaków,
0: ekstra.
1: Tak, będzie wyzywał Polaków.
0: No
1: i bił ludzi na przystankach i...
0: Super,
1: no,
0: super.
1: I gazem robił.
0: No to się role odwrócą
1: tak,
0: w
1: tak,
0: końcu.
1: Tak, tak, tak.
0: Świetny pomysł.
1: Nie, na razie mam takie pomysły. Po pierwsze...
0: Nie zwracaj ich na wizji, gdzie tam? No jeszcze
1: ktoś ukradnie
0: ten content.
1: No. Na pewno wszyscy content
0: kreatorzy akurat idę nagrywać niedługo z Turkiem o muzyce, więc...
1: O!
0: Nie, żartowałam.
1: A ja bym chciałem powiedzieć, że akurat wszyscy słuchacze Radia Fera to są content kreatorzy.
0: No,
1: totalnie. I chodzi o to, że na razie mam pomysł na takie rolki. Pierwsza, że on sobie tańczy gdzieś w Poznaniu, do jego utworu, bo to chodzi o to, żeby promować jego muzykę.
0: No domyślam się, że i... nie twoją.
1: No. Nie, robi beatbox. Nie. I on opowiada i jest podpis, że wyprowadziłem się z Turcji do Polski, bo słyszałem, że brakuje content creator, music producer and DJ w Poznaniu.
0: Śmieszne. Śmieszne. Podoba mi się, czekam na tą rolkę.
1: I jeszcze jest pomysł, żeby robić recenzję polskiej sceny klubowej, żeby, zobaczcie, wiesz, takie vlogczki na Reelsach, że...
0: Fajne. No. Fajne, bo ty też promujesz od razu...
1: Klub. Tak, i że współpraca i takie
0: tak,
1: tam.
0: Obopólna tutaj
1: symbioza. Jeszcze jest pomysł, żeby recenzował polską muzykę na Reelsach, czyli leci utwór i on się buja do tego, albo właśnie nie buja, mówi, że słabe, ale raczej będzie się bujał.
0: Super. A dasz mu taki jakiś fajny przekrój polskiej muzyki, czy się skupisz na jednym gatunku?
1: Będziemy raczej klasyki robić po prostu, ale takie z lat 80.
0: A, no dobrze.
1: I jeszcze miałem jakieś pomysły, ale na ten moment zapomniałem.
0: W porządku.
1: A, sonda uliczna, co Polacy myślą o...
0: O, sondy uliczne są zawsze fajne. No. Ja jestem fanką.
1: No, co Polacy myślą, bo uznałem, że skoro on jest taki trochę nieśmiały i nie mówi po polsku, a ja mówię po polsku i lubię ludzi, to akurat po to się przydam.
0: To prawda. Idealnie go uzupełniasz.
1: No.
0: Fantastycznie.
1: To chyba sobie teraz nie puścimy muzyki z Anglii, nie puścimy z Polski, nie z Turcji, nie z Rosji. Jak ktoś nie ogarnął, to właśnie do Belmondo nawiązałem.
0: Ja niestety nie ogarnęłam.
1: Boże, ja
0: bo ostatnio, ja nie słuchałam go.
1: Słuchaj, na karaoke puściłem numer Belmondo Salvador i nie było wersji karaoke, więc po prostu z pamięci cały utwór.
0: Nie znam tego utworu niestety, więc...
1: Bez przeklinania to idzie tak.
0: To jest cisza.
1: Cisza. Mic drop. Ty o frywolnych obyczajach pani, to Warszawa, nie San Salvador.
0: A to chyba coś kojarzę. Coś mi się tam kiedyś usłyszałam.
1: Idę sobie przez miasto.
0: Niosę w ręku ciasto.
1: Tam na tym numerze, jeśli dobrze pamiętam,
0: A to ja ci już nie powiem.
1: Jest zwrotka legendarna. W mieście takim jak Warszawa rządzi prawda, a nie prada.
0: Nie znam.
1: Genialne,
0: to prawda. No ale on zawsze ma takie genialne teksty, to trzeba mu przyznać, że czasami coś tam umie powiedzieć.
1: Tak. I właśnie puścimy utwór z Anglii.
0: Jaki?
1: Chyba z Brighton. Ale dobra. To utwór, kurczę, przepraszam was bardzo, bo zapomniałem nazwy, artystę pamiętam tylko. Po utworze powiemy, jak się nazywa, jakby po przesłuchaniu powiemy pełną nazwę. I artysta to jest Vegin.

0: To był utwór Wagon The Path Less Traveled.
1: Wspaniała nutka.
0: A to była audycja ławka. Prawdziwa audycja ławka. Ta ławka istnieje, ale się napięcie zrobiło.
1: Wszystko leci, naprawdę.
0: Moim gościem była...
1: Paulina Grossman, Matka Boska Grossmanowska.
0: Realizowała Gabi... Korzyb. Dobrze mówię, tak? Korzyb. A prowadził Franciszek Szymański. Dziękujemy wam bardzo.
1: Wielki hałas dla Franciszka. Ławka. Dziękuję pięknie.
2: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy.
3: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
2: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
3: Sobota, godzina 19.
2: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
4: Autopromocja. Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
5: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. Każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry. Ulotki.
7: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
4: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
8: Dzień jest ilosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.

Rozpoczynamy kolejne wydanie Cieni Silosu na 9,8 i 6. Witam się z wami sprzed mikrofonu i konsolety realizatorskiej Alicja Miszczak i będę z wami przez najbliższą godzinę. Tydzień temu było archiwum z kwietnia, więc nie było tradycyjnej audycji, ale dzisiaj jesteśmy na żywo 6 minut po 20, a dzisiejsze wydanie będzie głównie koncertowe, ale pojawi się też nowość. A jeżeli od początku, to może przenieśmy się do tego, co działo się tydzień temu w klubach w Aprogi.

Under the Skin, Exit Wounds oraz Echo Barrel. To utwory gwiazd zeszłotygodniowego Shadow Dance Party i mi udało się być na żywo i zobaczyć, i usłyszeć. I w skrócie opowiem wam, jak było. Ogólnie oceniam to cały event bardzo na plus, a w szczególności ogromne wrażenie, co mnie bardzo zaskoczyło, zrobił na mnie występ formacji Under the Skin, bo oni rozpoczęli całe wydarzenie i powiem szczerze, rzadko zdarza się, że support jest tak dobry, że wręcz przygasza gwiazdę główną, a tutaj tak było. I panowie ze stolicy zaprezentowali taki energiczny, przy tym duszny i klimatyczny występ. No, do tego stopnia, że prawie całe dwa progi się zapełniły. No i jak przygotowywałam się do audycji o nich na ich mediach społecznościowych, widniał taki podpis: Post-punk Double Espresso. No, myślę, że ten opis idealnie oddaje to, jacy są Void i zespołem są na żywo. I ja osobiście czekam na ich koncert, bo to jest zdecydowanie formacja, która zyskuje na żywo. No i kolejni artyści, chociażby Ashcoat, mieli już ogromne wyzwanie, aby sprostać, ale dali taki bardziej spokojniejszy, bardziej stonowany koncert i był to moim zdaniem koncert całkiem przyzwoity. No i na końcu Echo Barrel poszli w podobne klimaty jak Ashcoat, jeżeli chodzi o taki spokojniejszy występ, ale dla mnie, dla osoby, która interesuje się teatrem, taniec, ekspresja sceniczna i sposób poruszania się na scenie i bycia na tej scenie wokalistki Echo Barrel Cecile, no, kupił mnie całkowicie i wręcz no, mi było ciężko oderwać od niej wzrok i skupić się na innych rzeczach. No to tyle, jeżeli chodzi o wrześniową edycję Shadow Dance Party. Czekamy teraz na edycję jesienną, która odbędzie się 31 października. A wystąpią na nim amerykańska formacja Fax on Four oraz no, legendarna formacja Escape with Romeo. No to teraz tego drugiego zespołu posłuchamy utwór Somebody.

Escape with Romeo, Somebody, to za nami. A teraz czas na to, co będzie się działo za tydzień w dwóch progach. I jedna z legend polskiej sceny gotyckiej obchodzi 30-lecie swego powstania i z tej okazji ruszyła w trasę koncertową. Mowa tu oczywiście o zespole Art Roses i już 19 września Magdalena Stupkiewicz wystąpi wraz z zespołem w Poznaniu. A oprócz tego supportować będzie ją duet Caro Main, którego wokalistką jest Maja Konarska, znana dobrze z zespołu Moonlight. Więc przyszła sobota będzie no niekwestionowanym świętem polskiego gotyku. I myślę, że jak najbardziej warto wpaść, bo takie połączenie legend gotyku nie zdarza się często. I z tej racji przygotowałam dwa utwory z albumu, który również ma swój jubileusz, ponieważ 15 lat temu światło dzienne ujrzał album Imago. I z tego albumu dwa utwory. Nie tamta już oraz Za wszystko nic.

Out Forest, album Imago. I przypomnę, żeby usłyszeć Arthrosis oraz Carocaine na żywo. 19 września w sobotę, klubie Dwa Progi. Bilety jeszcze są dostępne. No i czas na kolejny koncert, ale tym razem w stolicy. Osmium to dość młody, bo powstały w 2025 roku międzynarodowy projekt, w którego skład wchodzą islandzka kompozytorka i wiolonczelistka i laureatka Oscara za muzykę do filmu Joker, Hildur Guðnadóttir, przepraszam, jeżeli przekręciłam islandzkie nazwisko, i artystę związanego z duetem Empty Set Jamesa Ginsburga, członka indonezyjskiej formacji Senyawa Rule Shabara oraz laureata nagrody Grammy, producenta Sama Slatera. I ich muzyka to połączenie muzyki ludowej z minimalizmem, doom metalem, ambientem, noise'em, no i oczywiście z industrialem, więc mieszanka dość intrygująca. A we wtorek, 15 września, będzie można ich usłyszeć na żywo w ramach festiwalu Avant Art Festival. To też zostawiam was z 7-minutowym utworem tejże formacji pod tytułem One.

Osium i utwór One. Ja osobiście odkryłam ten zespół parę dni temu i jeżeli tak jak mi po odsłuchaniu tego utworu chcecie więcej, to we wtorek w Warszawie w studiu koncertowym Polskiego Radia będzie taka okazja. To tyle, jeżeli chodzi o koncerty i czas na jedyną nowość dzisiaj, ponieważ 4 września, czyli ponad dobry tydzień temu, premiery miał drugi album w tym roku, no bardzo prężnie pracujący. Dobrze znany słuchaczom Cieni Silosów Raymond Watts, czyli AK Pig. Dirtbox to następca Hurt People Hurt, singlem promującym American Ideal of Beauty. No i czas na dwa utwory z tego albumu. Butterfly oraz Infidel.

Pik dwa razy, Butterfly i Infidel. Album zdecydowanie lżejszy niż poprzednik Hurt People Hurt, ale jak najbardziej w stylu Wattsa. Mocne gitary i wyrazisty wokal. To była przedostatnia propozycja dzisiejszej audycji, a zakończymy ją nieco spóźnionym, bo zeszło tygodniową kartką z kalendarza, bo z racji tego, że tydzień temu było po prostu archiwum, to zróbmy tak, że dzisiaj ta muzyka niech wybrzmi, bo rocznica jest ważna, więc no, szkoda by było przeoczyć, ponieważ 5 września swoje urodziny obchodził brytyjski wokalista, muzyk, znany z działalności solowej, ale przede wszystkim znany z grupy synthpopowej Classics Novo, Christopher Scott Stevens, ale świat muzyczny kojarzy go jako sal solo, skończył 65 lat. Spóźnione, ale szczere, wszystkiego najlepszego. No i dwa utwory na koniec albumu mojego ulubionego Night People, album, utwór otwierający Forward. No i oczywiście no, klasyk musi wybrzmieć Never, Never Comes. To tyle na dzisiaj. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. I odmeldowuję się sprzed mikrofonu i konsulaty realizatorskiej Alicja Miszczak. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć.

0: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienie na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
2: Normalnie o tej porze.
1: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
2: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
3: Using the following, I'm going to show you A. How to con someone using their

watę mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo. Dźwięki mono watę mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
2: Niedzielę o 19:00.
3: Wieczna podróż do bliskich nam krajów.
4: Ukłon się zaprosi na miejscu Anastus.
5: Audycja Alternatywne Rambory.
0: Autopromocja. Radio Afera.

0: Bring that back one more time.
1: Bring that beat back.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
3: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

Normalnie o tej porze. Najlepsza alternatywa.

zapiszę je, że wiem, że nie powtórzę tego więcej. To samo miejsce i ten sam czas, ale no mam wszystko przed oczami i uśmiecham się, gdy to widzę. Wiem, że nie powtórzę tego więcej. To samo miejsce i ten sam czas, ale no mam wszystko przed oczami i uśmiecham się, gdy to widzę. Moja ex, wiem, nie trawi mnie to minus, znasz ją też.

że wiem, że nie powtórzę tego więcej. To samo miejsce i ten sam czas, ale no mam wszystko przed oczami i uśmiecham się, gdy to widzę. Wiem, że nie powtórzę tego więcej. To samo miejsce i ten sam czas, ale no mam wszystko przed oczami i uśmiecham się, gdy to widzę. Rzadko chodzę na spacer.

0: Music.
1: Dobry wieczór, zapiekankę poproszę.
2: Wierzę, wierzę, nie powtórzę tego więcej. To samo miejsce i ten sam czas, ale no mam wszystko przed oczami i uśmiecham się, gdy to widzę. Wierzę, wierzę, nie powtórzę tego więcej. To samo miejsce i ten sam czas, ale no mam wszystko przed oczami i uśmiecham się, gdy to widzę.

Normalnie o tej porze na 98,6. W każdą sobotę od 21.

ruda najlepsza, której całe serce masz i duszę. Nie wiem, chyba ta z flagą i z Jezusem, bo flaga jest polska wprost z pola walki, a Jezus tak patrzy na tę flagę i się martwi. Choć nie brakuje nic także tej, gdzie husky, głowa lalki z nic, Daniel Craig. A komu trzeba, ten dostrzega też state. Będzie całość jest vegan, USA vegan straight edge. Ni to instalacje, ni to prace, a tyle tu natchnień, tyle tu znaczeń. Masz artystę, co oprzed system i nie trzeba mu galerii, żeby zaistnieć. Starczy 04 czystej. Ta woda to z prozy, a z poezji sztuka. Od co to się przeplatało, to mocno weź. Taki na przykład, nie wiem, patchwork, zlepek,

W świeczkę zapali. Chociaż jak się świeczka wtopi już w ksym, stamto świat się jorgnie i znajdzie twój profil na Insta i w zachwyt wpadnie i propsy prześle. Gdyby nie mógł trochę wcześniej.

temu, zanim nagraliśmy Oyster. Potem dałem sobie pierwszy deadline, który uderzył w osiedla. Tak samo fiuchnął szalansko jak moje flow dziś od stopy do werbla. A za tutem w jednym teamie gramy do dziś w całą tą gierkę jak w debla. Od czarnego swingu taksywa nie zginie, dopóki nie damy po heblach. Dziś go przedstawiać nie muszę. Od pierwszego razu wiedziałem,

이미지. Ojta, wychowały mnie te tereny.

I'm sorry.